0: pastelu. Pomiędzy zdroje to jest monopol. Czworo, a nie troje. Olo, daj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci.

kilka miejsc, a żadne z nich nie. Na głupie dziwi, wszystko się błyszcze. Ej, nie wiem czy to ten naszyjnik, czy to ja. Nie widzę siebie, gdy przeglądam siebie w zach. Chcesz to ból,

0: są, one chcą tu wejść, a ja nie mogę przestać.
1: Radio SK.
2: Radio SK.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: I po reklamie.

0: Radio SK.
1: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.
2: Ja widziałem jak wy...

Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.

0: Radio Radio SK.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. Lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję

0: News. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Próbowali latami, aż w końcu się udało. Dawid Kwiatkowski i Margaret po raz pierwszy wydali wspólną piosenkę. To kawałek później ci opowiem, który mogliście już premierowo usłyszeć w Radiu SK. Artyści zdradzili w naszym studiu, że to nie jest ich pierwsza wspólna piosenka, ale po raz pierwszy udało się ją wydać. A od kogo zaczęła się ta współpraca?
1: Porówno chcieliśmy i porówno poszukaliśmy do tego duetu opcji, bo...
2: Powstało już kilka utworów.
1: Tak, bo to nie jest pierwszy utwór, który my próbowaliśmy zduetować, ale to jest ten utwór, który nas obydwoje poruszył. Bardzo często było tak, że albo timing też nie był dobry, bo ja coś wydawałam, później Dawid coś wydawał, ale okazało się, że...
2: Ten numer jest tak mocny, że zrobiliśmy wszystko, żeby się zgrać kalendarzowo.
0: Singiel Później ci opowiem to kawałek z nadchodzącej płyty Dawida Kwiatkowskiego. Wiadomo, że krążek będzie nosił tytuł Południe i że premiera 2 października. Później Dawid Kwiatkowski ruszy w trasę koncertową, zagra w Poznaniu, Katowicach, Łodzi, Wrocławiu, Gdańsku i Warszawie. To było jedno z moich niezrealizowanych marzeń z młodości. Tak mówi Dzimek o niezwykłym wydarzeniu, które przed nami. 12 września na lotnisku Bemowo w Warszawie finałowy koncert projektu Historia polskiego hip-hopu, rozdział trzeci, ostatni. Razem z orkiestrą symfoniczną zagrają gwiazdy starszego i młodszego rapowego pokolenia. Wśród nich Abradaw, Eldo, Łona, Molesta, Evenement, OSTR czy PZ. Z Radzimirem Dębskim, kompozytorem, dyrygentem i producentem muzycznym rozmawiała Agata Chruściak.
3: Już 12 września wielki dzień, bo wtedy wrócisz na lotnisko Bemowo z niezwykłym koncertem. To będzie finał projektu Historia polskiego hip-hopu, rozdział trzeci, ostatni. Powiedz, dlaczego zależało ci na tym, żeby domknąć projekt zapoczątkowany już 4 lata temu?
4: To jest trochę właśnie z apetytem, że on rośnie, natomiast również pojawiają się nowe pomysły i chyba całe to wydarzenie jest o niezałatwionych sprawach, czyli zagraliśmy to Bemowo pierwszy raz. To była niesamowita impreza i miała taki partyzancki charakter. Nie wiadomo było, czy to się uda tak tylu raperów zebrać w jednym miejscu. Na pewno w tamtych czasach to było dość szalone. Później zagraliśmy stadion, który rozwinęliśmy też bardzo wizualnie i był dużo takim pieczołowicie przygotowanym wielkim wydarzeniem. A teraz wracamy zrobić coś pomiędzy. De facto spotkaliśmy się z tyloma raperami, mieliśmy tych interakcji parę i zawsze żałowałem, że nie nagraliśmy nowych kawałków, że nie napisaliśmy nowych rzeczy. I ten trzeci koncert jest również o tym, żeby zrobić coś nowego i tą historię jednocześnie spuentować jakąś przyszłością.
3: No właśnie, chciałam zapytać, bo pokazałeś, że rap i muzyka symfoniczna mogą ze sobą świetnie współistnieć. Tak było, kiedy projekt ruszał, no i tak jest teraz, ale powiedz, jak się pracowało w 2022, a jak teraz, co się zmieniło?
4: Dla mnie ten rapowy, symfoniczny mariaż już trwa od przynajmniej jakiegoś 2015 w sumie i rzeczywiście ten świat trochę był inny wtedy, że trzeba było ludziom to jakoś tłumaczyć. Teraz dla mnie to jest chleb powszedni, jakaś bardzo naturalne połączenie, a jednocześnie wtedy... No właśnie to jest trochę takie ogranie się z czymś, w co się wchodzi nowe i to tempo wzrasta, ilość rzeczy, które możemy sobie przyjąć, też rośnie, więc tutaj to było o tym, żeby się spotkać i robić muzykę też razem. Trochę za dużo dzisiaj się robi osobno i na komputerach i ten pomysł trochę się zrodził z czegoś bardzo skromnego, to nie jest fortepian, tylko to jest pianino. I na tym pianinie napisałem parę motywów, do których właśnie legendy polskiego hip-hopu napisało parę rzeczy, bardzo często na miejscu i tak powstała w sumie płyta cała. Nazywa się Etiudy na pianino właśnie, sampler, orkiestrę i kolegów. Ten ostatni element, taki trochę uliczny, niebezpieczny, mieć kolegów. I to też jest jakieś kolejne z takich marzeń z młodości niezałatwionych.
3: No właśnie, bo zgromadziłeś wielu czołowych artystów, Abradaw, Łona, OSTR, Molesta, Evenement, PZ. Między innymi tych artystów usłyszymy podczas koncertu i na twojej płycie. Powiedz, co zdecydowało o wyborze tego składu? To właśnie te młodzieńcze wspomnienia jeszcze o tych wielkich?
4: to był klucz oczywiście do zapraszania ich na koncert, żeby grać starsze rzeczy, ale też przy tych koncertach poznaliśmy się też lepiej, więc byłem też ich ciekaw. Poznałem ich na scenie, traktuję ich jak muzyków, czyli poznając się na scenie też się ocenia, co sprawia trudność, co jest łatwość, co jest ciekawe. Jednocześnie jestem ich fanem, więc też byłem ciekaw, co by powiedzieli w takim klimacie, na takiej przestrzeni, jakby się odnaleźli.
3: Trochę ich sprawdzałeś.
4: Tak, i jednocześnie ciągle jest to zawsze moje zadanie, jakoś sobie... ktoś to kiedyś dzisiaj chyba, to tak ktoś do mnie ładnie powiedział, przestawiać stół. Żeby robić rzeczy tak w życiu, żeby przestawiać stół.
3: Czyli żeby nie wszystko...
4: Żeby go obracać,
3: próbować różnych rzeczy.
4: Żeby dekonstruować coś, zaczynać od nowa i trochę ten status quo rozmontowywać, ale oczywiście, że to się trudno robi, bo trzeba też fajnie pamiętać też o tym, co było dobre, co jest w tradycji piękne, co chcemy zachować, czego nie chcemy zgubić po drodze i wziąć ze sobą. Więc to jest taka nostalgiczna rzecz pod wieloma względami. Stąd też te etiudy, bo etiudy też są warsztatem, de facto takim treningiem. Dzięki temu ten proces też jest otwarty, ale te kawałki to czasami też brzmią jak coś, co się właśnie dzieje przed nami i rodzi się na naszych oczach. Wyszedł właśnie singiel z PZ-em. Zrobiliśmy kiedyś taki kawałek Nie muszę wracać w 2015 jakimś, czy 2012. I to był kawałek, którym nagrałem zespół, który potem pociąłem i go samplowałem. Czyli to też jest ta budowa i ta rozbiórka. Być może cała ta płyta właśnie by się nie pojawiła, gdyby nie tamten pomysł i taka potrzeba trochę załatwienia tej sprawy jeszcze do końca i domknięcia tego. Tą nową etiudę z PZ-em.
3: Nowy kawałek jaki jest?
4: Jest jeszcze dziwniejsza sytuacja, bo akurat to było na wyjeździe, miałem jakieś mieszkanie wynajęte w jakimś tam serwisie internetowym, nie wiedziałem nawet jakie. I nagle patrzę, jest pianino w tym mieszkanku, czy tam pokoiku. I nagrałem na telefon jakiś pomysł, który mi wpadł do głowy. I ten pomysł tak działał, PZ potem jak do tego zarapował, to ja postanowiłem już tego w ogóle nie psuć. Zostawiłem to pianino z tego dyktafonu, z tego w ogóle nawet nie nastrojone.
3: Przypadkowego zupełnie pokoju.
4: I nareszcie płyty jest piękne, studyjnie brzmiące pianino, na którym nagrałem wszystkie te utwory, a tego po prostu nie ruszałem, bo bałem się go zepsuć, więc to też jest trochę taka kuchnia i dużo tej kuchni chciałem zostawiać w tej muzyce, żeby właśnie nie brzmiała jak taki algorytm, jak taki jakiś ten wszędobylski dzisiejszy...
3: AI.
4: No.
3: Czyli jesteś taki sentymentalny.
4: No i to też w hip-hopie starym też były kiedyś skity, czyli takie kawałki, których nikt nie potrzebował, wypełniały te przestrzenie pomiędzy piosenkami, kawałkami na płytach i dawały właśnie jakiś taki klimat. I to jest taki mój komentarz, że jest dużo tej kuchni ze studia.
3: No bo tego klimatu chyba dzisiaj jednak potrzebujemy. Trochę już tak się przejedliśmy tym jajem.
4: Ta doskonałość,
3: wszystko jest takie samo.
4: Ta doskonałość niby jest tak względna, że ja w zasadzie już mnie od niej odrzuca na tyle, że właśnie lubię tego człowieka, ten brud, tam są oddechy, jakieś szmery, pomyłki często. Oczywiście, że każdy kawałek inną historię opowiada. Ten jest po prostu zwykłą etiudą, czyli jakby na sześć rąk w zasadzie zagrałem na tym jednym pianinie trzy razy. I też jest o tym, że kiedyś ten hip-hop był taki trochę na lupie, czyli że się powtarzał i wiele kawałków pozmieniałem, porozszerzałem, a ten realnie sobie właśnie tak trwa i PZ jest takim starym, dobrym PZ-em, a jednocześnie takim mądrym, nowym PZ-em, przyszłym PZ-em.
3: PZ z kiedyś i PZ z dziś.
4: I to też jest fajne, tak kumpla obserwować w rozwoju i w zmianach życiowych i widzieć rapera, który tak naprawdę mówi wiersz.
3: No właśnie, ten kawałek jest trochę o takim dorastaniu artystycznym też.
4: Tak, nostalgia taka trochę właśnie o dzieciaku, wewnętrznym dzieciaku, porozmawiać, jakbyśmy się mogli spotkać dorośli, skonfrontować z tymi wyobrażeniami, które mieliśmy o sobie za młodu. I dla mnie w ogóle takim całym zjawiskiem w moim życiu jest właśnie hip-hop i stąd ta płyta producencka de facto z raperami, bo to było właśnie takie spotkanie z młodością.
3: No właśnie.
4: A jednocześnie dorastanie.
3: No właśnie, powiedziałeś o tym, że z każdym z artystów wiąże się jakaś historia i mówiłeś też, że po drodze poznaliśmy tylu ludzi, że stratą byłoby nie stworzyć z nimi czegoś nowego. To jak to wygląda? Najpierw jest muzyka, czy najpierw jest ten człowiek?
4: Zawsze było inaczej, ale oczywiście, że to pianino było punktem wyjścia, stąd też tytuł tej płyty, więc starałem się zrobić tak, żebyśmy się spotykali w studiu i ja po prostu zaczynałem coś grać. Na przykład OSTR przyszedł, on mi się kojarzy, to jest taki gościu, który improwizuje na każdym koncercie, freestyle robi z publicznością, rapuje o tym, co ma skitrane w kontrabasie, kontrabasista w trakcie, kiedy do niego podchodzi i robi wielki show. I myślałem, że zrobimy coś w tym stylu, coś takiego eksplozywnego, wielkiego, a nagle widzę gościa, który jest trochę taki jakiś przydymiony, jakiś kompletnie zmęczony i zacząłem grać coś nostalgicznego i on napisał w 20 minut po prostu ten tekst, a w kawałku się pojawił pierwszy take. Na samym początku kawałka jest pierwsze podejście do w ogóle próby wypowiedzenia tych słów i nagrania tego. Więc to są takie rzeczy, które zostawiałem te smaczki. U PZ-a na przykład jest, co prawda to był drugi take, ale z pierwszego take'u jest z notatki głosowej, którą mi nagrał, jak myślał nad tym tekstem, też zostawiłem tam jakiś fragment. Chyba ten człowiek będzie tym, do czego nas będzie coraz bardziej ciągnąć w przyszłości, tak mi się wydaje. A jednocześnie dokumentacja tego procesu, że to nie jest kliknąć jakiś prompt i nagle wychodzą rezultaty, tylko że jest jakaś historia.
3: Czyli tak słuchając tej płyty będzie można trochę się poczuć jak z tobą w tym studiu podczas pierwszych nagrań?
4: To jest na pewno jakaś podróż. Przez to, że robię muzykę do filmów jako zawód taki wyuczony i wyćwiczony, to gdzieś zawsze tak się staram opowiedzieć na całej płycie jakąś dłuższą, większą historię. I oczywiście ta płyta taka jest, żeby się zmieniała cały czas, ale też nie za wszelką cenę i też starałem się ograniczać. Moim głównym zadaniem artystycznym wobec siebie było tego nie psuć, czyli zrobić tyle, ile trzeba i czasami odpuszczać, czasami, czyli ograniczać tak naprawdę też pomysły.
3: A z kim szczególnie inspirująco wspominasz współpracę przy tej płycie? No bo na liście artystów jest zdecydowanie więcej niż wymienieni przeze mnie chwilę temu.
4: No to są, o każdym musiałaby być anegdota. Oczywiście, że przychodzi mi do głowy Łona, którego nie było na poprzednich koncertach, więc spotkaliśmy się w studiu dopiero teraz, pierwszy raz pracowaliśmy razem. Zawsze byłem jego fanem od długiego czasu. I on przyjechał i siedział ze mną przy komputerze, że układaliśmy te elementy tego kawałka najdłużej razem. I to był ciekawy proces. On jest ostatnim kawałkiem na płycie, a pierwszym jest Eldo i to jest z zespołu Gramatik legendarnego. I to jest odwrotna postawa, bo Eldo na przykład nie chciał posłuchać tego kawałka, jak go nagrał.

0: wieku, to robienie tego samego robienia i tylko i wyłącznie to jest w tym ciekawe, czyli bycie tu i teraz, jedno i drugie mi bardzo zaimponowało.
1: Bez poprawek, żadnych.
0: To już swoją drogą, czyli o to bardzo też walczyłem, żeby starać się jak najmniej retuszów stosować też.
1: Powiedz, co jeszcze dopracowujesz? Czy są jeszcze jakieś niewiadome przed tym wrześniowym koncertem, na który czekamy?
0: No to jest kolejna ewolucja, bo te kawałki z płyty się w ogóle zmienią jeszcze raz na koncert na pewno, no bo gramy go z orkiestrą, zależy mi na tym, żeby ta symfoniczność była jak największa, a na płycie wcale nie miałem takiego wielkiego ciśnienia, żeby wszystko było tylko i wyłącznie symfoniczne, więc są takie niektóre bardziej numery, niektóre są nawet dość elektroniczne, a ta orkiestra się gdzieś pojawia jako jakiś most na przykład pomiędzy dwoma segmentami. Więc chyba będę jeszcze rekonstruował na koncert, co innego na stojąco na bemowie, a co innego w samochodzie czy w domu słuchając płyty.
1: No to co, to 12 września i widzimy się na lotnisku bemowo.
0: Serdecznie zapraszam.
2: Łukasz Zduńczyk, witajcie. Wiktoria Kida wydała nowy numer. Ta dziewczyna w zeszłym roku nieraz podbiła listy hitów w Polsce, między innymi kawałkiem Oj dziewczyno czy Naiwna ja. Teraz serwuje nam nowy singiel, kawałek nosi tytuł Co mi tam. A co ciekawego imprezkowego nam się szykuje w te wakacje? No to ja już wam mówię, przed nami dwie wielkie rapowe imprezy. Najpierw gwiazdy rapu przejmą plażę nad Wisłą w Płocku. Chodzi oczywiście o Polish Hip Hop Festival. Tam zagra m.in. PZ, Malik Montana, Kasba Łagane, Guzior, Young Leosia, Fukaj czy Tede. Ta impreza potrwa od 2 do 4 lipca na Polish Hip Hop Festival. Jak zawsze zaprasza Radio SK. Będziemy mieli dla was bilety. Kilka dni później ciekawe rzeczy będą się też działy w mieście Sława w województwie lubuskim. Tam szykuje się festiwal Rap Stacja. Na scenie największe gwiazdy rapu na czele z Matą, PZ-em czy BDS-em. Na Rap Stacji zagra też White 2115, Kizo, Żabson, Kuban, Gibbs, Malik Montana, Bambi czy Oki. Festiwal Rap Stacja potrwa od 8 do 11 lipca i na tę imprezę też SK będzie miała dla was bilety. A teraz wracamy do rozmowy z Roxy Węgiel, która w lato wchodzi z nowym albumem Błękit. Pracowała nad tą płytą przez 3 ostatnie lata. Z Roxy Węgiel rozmawia Max Kluziewicz z SK.pl.
3: A jak twoi fani zareagowali na ten nowy materiał? Bo wiem, że kilka piosenek śpiewałaś już przed premierą.
4: Tak, kilka piosenek zagrałam na koncertach i bardzo dobrze reagują ludzie na ten materiał. Ja też nie chciałam zdradzać wszystkiego, więc wybrałam raczej takie najbardziej lajtowe utwory na te koncerty. Więc no... O, cukier. Sorry. Więc na pewno... Zrobiło się za słodko. Więc na pewno będę dokładała do setlisty nowe numery, będę coś tam zmieniała.
3: Dokładać, tak.
4: Ale już niedługo, zresztą wiesz, odbędzie się medialna premiera Błękitu, gdzie oczywiście jesteś zaproszony.
3: Dziękuję, potwierdzam. Będę.
4: Super, wspaniale. Także tam będzie cały materiał na żywo.
3: Od początku do końca.
4: Od początku do końca.
3: A co sprawiło, że akurat przy tej płycie postanowiłaś trochę schować się za metaforami? Bo ile na 13 plus 5 postawiłaś na taką dosłowność, no, i wiedzieliśmy o kim, o czym śpiewasz w poszczególnych kawałkach, tak tutaj chociażby wspomniany Błękit, piosenka o Bogu, wszyscy myśleli, że to jest piosenka o Kevinie. Kiedy słuchamy piosenki Codzienność pamiętaj nas, też można pomyśleć, w ogóle najłatwiej słuchając tej płyty, pomyśleć, że to jest album będący listem miłosnym od ciebie do Kevina i od Kevina
4: tak,
3: do ciebie.
4: Tak, bo to jest takie oczywiste rozwiązanie. Oczywiście, wiesz, jest tam kilka piosenek typu Dom. Mhm. To jest totalnie piosenka na pierwszy taniec weselny. My to w ogóle napisaliśmy Dom z myślą o tym, żeby to była taka piosenka zakochanych. I wylaliśmy tam wszystkie swoje emocje związane właśnie z miłością. Chcieliśmy zrobić takiego love songa, piękną balladę i uchwycić po prostu takie najpiękniejsze emocje miłosne. Ale też, no właśnie, nie każdy utwór jest skierowany do relacji z Kevinem. Tak jak powiedziałeś, codzienność to absolutnie nie jest bazowane na doświadczeniu z mojego małżeństwa, czy nawet z moich związków, jakichś poprzednich relacji.
3: Nawet piosenki mogące opisywać relacje między dzieckiem a rodzicem, chociażby.
4: Oczywiście też, ale tak, dokładnie. Więc akurat jeśli chodzi o codzienność, to opisuje to relacje takie bardziej... No nie związkowe. Akurat pisząc codzienność miałam w głowie dwie sytuacje i też nie chcę za bardzo jakoś tego roztrząsać,
3: A myślę, że ci ludzie wiedzą, że to piosenka

0: Nie wiem. Nie wiem, jestem ciekawa, ale... No, to jest dobre pytanie. Nikt mi nigdy nie powiedział, żeby poczuł, że to...
1: Nie otrzymałaś tego feedbacku.
0: Nie otrzymałam.
1: To chyba o mnie.
0: Nie otrzymałam, ale może ktoś sobie tak myśli. Może sobie ktoś, no te osoby może sobie tak myślą. Ale jest tam też... No dużo takich sytuacji... Jest... Po prostu ta płyta... Ja mam wrażenie, że jest dużo emocji zaczerpniętych z różnych sytuacji, które się po prostu działy, które miały miejsce. Czy też nawet piosenka Niech będzie nam. No, ogólnie ostatnie miesiące przed zamknięciem płyty Błękitu nam pokazały, że życie to są tak naprawdę krótkie momenty, trzeba żyć tu i teraz i skupić się na tej obecnej chwili, bo tak naprawdę... nie wiesz, czy ty jutro w ogóle się obudzisz. I było dużo takich sytuacji w naszym życiu, które nam pokazały, że jednak ważne jest to, co jest tu i teraz. I no i tak, i warto się na tym skupić. O tym jest właśnie piosenka Niech będzie nam. Nie ma nas. Ta piosenka powstała na jednym z kampów. Pawlic zaprosił nas do takiego domku w górach. To było 3 lata temu może. I tam w ogóle praktycznie nic nie powstało na tym kampie i stwierdziliśmy, bo z tego się zrobił taki towarzyski wyjazd bardziej, stwierdziliśmy, że po prostu
1: wyjazdy
0: nagramy...
1: Też są potrzebne.
0: Tak, oczywiście, że
1: one
0: są potrzebne.
1: Inspirują to jest,
0: dokładnie. I to
1: czasie.
0: Nas tak zainspirowało do nagrania, nagrajmy jakiś głupi filmik na Instagrama. No to nie wiem, coś zagraj na gitarze, ja zaśpiewam. No i tak zaczęłam sobie nucić tą melodię i powstał refren. Powstał refren jakiejś piosenki, po prostu nowej, no i tak zaczęliśmy pisać tekst i on tak sobie przeleżał 2 lata. Ja w ogóle randomowy dzień odpaliłam sobie Instagrama, zaczęłam tak scrollować swojego feeda, po prostu co ja tam mam na tym Instagramie, jak taki pamiętnik, no nie? Cofać się w czasie trochę, mówię, tutaj to jak gra, Pawlic na gitarze, a ja śpiewam. Mówię, co to jest za piosenka? W ogóle zapomniałam o tym, totalnie o tym zapomniałam. No więc akurat... To był taki dzień, że miałam z tyłu głowy to, że chcę zamknąć płytę i akurat tego dnia po prostu napisałam do Marcina, mówię, weź skończmy tę piosenkę, dawaj skończymy tę piosenkę, może fajnie wyjdzie. I tak coś tam napisaliśmy, później jakoś znowu do tej piosenki przez długi czas nie wracaliśmy i finalnie wydarzyły się przykre
1: okoliczności
0: dokładnie, bo Kevin na przestrzeni tak naprawdę 2 miesięcy stracił swoich dziadków, odeszli niestety, taka jest kolej rzeczy i właśnie jakoś tak miałam w głowie po prostu przez ten czas, przez to wszystko, co się działo, tę piosenkę. I stwierdziliśmy, że po prostu dokończymy ten tekst z takiej perspektywy właśnie osoby, która trochę obserwuje to zjawisko śmierci, straty ukochanej osoby, bo to, co ja też zaobserwowałam, najpierw odeszła babcia Kevina, świętej pamięci, później dziadek i ten dziadek przez miesiąc żył sam. I po prostu to, jak on tak naprawdę każdego dnia umierał z tęsknoty. I nie będę ukrywać, że obserwacja tego mnie bardzo zainspirowała do napisania tej piosenki. Więc z jednej strony śmierć jest czymś naturalnym, wiadomo, każdy kiedyś odejdzie z tego świata, a z drugiej strony też wydaje mi się, że każdy się tego trochę obawia.
1: Dlatego na to nie można być przygotowanym.
0: Na to się nie da przygotować, na stratę ukochanej osoby, na właśnie tak jak już wcześniej mówiłam, na to, czy my w ogóle, ile czasu nam zostało. Nie wiemy tego, tak tutaj na ziemi. Nikt tego nie wie. Więc tak, ta piosenka jest po prostu o przemijaniu.
1: Ja też pamiętam, jak pojawiły się takie plotki, że na ślub cywilny zdecydowaliście się właśnie ze względu na babcię Kevina. Czy ciebie to zaskoczyło, że w ogóle takie informacje przedostały się do mediów?
0: No zaskoczyło mnie to, bo tak naprawdę, teraz nie jest to tajemnica, ale też było to jednym z powodów, w sensie z powodów. I tak braliśmy ślub, wiedzieliśmy, że bierzemy ślub, a wiem, że babcia bardzo chciała być na ślubie. I stwierdziliśmy po prostu, że akurat wtedy ona już była w złym stanie i Kevin pojechał do niej i powiedział, że wzięliśmy ten ślub.
1: Jejku.
0: Tak, więc ona tak naprawdę niewiele dni później ona po prostu odeszła. Mhm. Ale dla Kevina to było ważne, bardzo. Dla mnie też w sumie, bo wiedziałam, jak ona bardzo chciała być po prostu na tym ślubie. No więc doczekała się.
1: A czujesz, że ta płyta Błękit jest niejako świadectwem miłości twojej i Kevina? Bo o ile ten materiał 13+5 był trochę naiwny, bo wy się dopiero poznawaliście wtedy. Pamiętam piosenkę Pierwsze miejsce. No dzisiaj wiadomo, te utwory są znacznie bardziej głębokie, dojrzałe. Czy czujesz właśnie, że ten long play jest, tak jak powiedziałem, takim świadectwem miłości?
0: Myślę, że bardzo dużo przez te 4 lata przeszliśmy.
1: A dzielisz ten związek na jakieś etapy?
0: Nie mam tego tak w głowie, mhm, chyba posegregowanego, ale na pewno jest jedna piosenka, która opowiada o początkach tej miłości, ale takich, mhm, początkach nie takich jak na 13+5, że o, nie chcemy tacy być, haha, wszystko super, motylki w brzuchu w ogóle.
1: Tak, bez dram, nie ma szans, że mi przejdzie.
0: Dokładnie. Różowe okulary, tak, no nie, tam to było różowe okulary, a faktycznie Błękit wydaje mi się, że po prostu jest bardziej świadomy i taki, to jest taka opowieść z perspektywy czasu też.
1: Świadomość słowo klucz, mówiłem.
0: Dokładnie. Więc powiem ci szczerze, jest jedna piosenka. Boże, jak ona się nazywa? To z Bartkiem Królikiem. Przy tobie.
1: Węgielek numer jeden. No.
0: Właśnie w piosence Przy tobie opowiadam o początkach związku z Kevinem, o takich czasach, gdzie wszyscy byli przeciwko nam. Dosłownie, my byliśmy zdani tylko na siebie. Naprawdę był ciężki czas, o którym też jakoś nie mówiliśmy otwarcie. Zresztą nie było takiej potrzeby, ale też cieszę się, że właśnie muzyką można opowiadać różne tego typu historie i po prostu te emocje, one same wychodzą w momencie, kiedy tworzysz taką piosenkę. No i finalnie okazuje się, że właśnie tak na koniec dnia ja chcę być przy tobie. Mimo tego całego zła, które na początku nas spotkało. Oczywiście my byliśmy i nadal jesteśmy w siebie wpatrzeni i bardzo się kochamy i myślę, że właśnie ten fundament, ta miłość i przyjaźń, którą mieliśmy od początku, to sprawiło, że to przetrwaliśmy, bo jakbym miała powiedzieć to, przez co my przechodziliśmy, jakbym miała to wszystko powiedzieć, to uwierz mi, że nie jedna para by się poddała. Z każdej strony był atak.
1: A czy patrząc dzisiaj z perspektywy 21-latki, w pewnym sensie rozumiesz ludzi, którzy wtedy się o ciebie bali? Na przykład swoich rodziców. Bo pamiętam, jak byłaś tutaj przy okazji premiery piosenki Bez słów, no to powiedziałaś mi, że twoi rodzice niezbyt entuzjastycznie zareagowali na plany przeprowadzki i tak dalej. Czy dzisiaj, właśnie jako 21-latka, rozumiesz te obawy?
0: Z jednej strony oczywiście rozumiem, że moi rodzice się troszczyli i był taki moment, że po prostu też no, nie wiedzieli, w którą stronę to będzie zmierzać. Ja nie mieszkałam wcześniej w Warszawie, więc na pewno wynikało to z troski, ale dzisiaj po 4 latach, już mieszkam tutaj 4 lata, wiadomo też na początku nie znali Kevina, nie wiedzieli w ogóle w jaką stronę to pójdzie, jak będzie wyglądał ten związek i tak dalej. Wiadomo, to jest naturalne, że się martwią. Tym bardziej, że jestem ich jedyną córką. Mają też 2 wspaniałych synów, moich braci, ale wiadomo, że z córką jest trochę inaczej. Mam wrażenie, że jakoś większa po prostu jest może więcej obaw.
1: Taka ostrożność, tak.
0: Taka, no, dokładnie. Każdy chce chronić, tak. I z jednej strony totalnie to rozumiem, ale z drugiej strony też po prostu chcę się skupić na tym, co jest dziś, co jest właśnie, jak te relacje wyglądają na dzień dzisiejszy i są naprawdę bardzo dobre, wszystko się dobrze poukładało. No co nie zmienia faktu, że na pewno było to szokujące dla nich, to wszystko, co my po prostu z Kevinem, jakie decyzje podejmowaliśmy, jak działaliśmy. No, był to taki speedrun życia dla nich po prostu. Dziecko wychodzi z domu, nagle tutaj tak, zaręczyny, ślub, płyta, w ogóle robi sobie tak naprawdę, żyje swoim życiem, nie? No i to było takie szybka zmiana, chociaż mi się wydaje, że ja już wtedy, przez to, że zaczęłam tak młodo pracować, że to był taki moment, że ja nawet nieświadomie potrzebowałam już się tak
1: usamodzielnić.
0: Trochę usamodzielnić, no.
1: ale też pamiętam, że w momencie, kiedy ogłosiłaś związek z Kevinem, odbijałaś się od małżeństwa swoich rodziców.
0: Tak. Tak, moi rodzice mają taką samą różnicę wieku w swoim związku i moja mama miała 17 lat, jak poznała mojego tatę, więc no taka podobna historia pod tym względem.
1: Ja też pamiętam, jak kilka lat temu, Boże, w ogóle kilka lat temu, jak ten czas leci, pytałem o was Dodę. Nie wiem, czy to do ciebie dotarło. I Doda wtedy powiedziała mi, że taka stabilizacja w życiu prywatnym na pewno bardzo pomoże ci w tym brutalnym świecie show biznesu. Tym bardziej, kiedy weźmiemy pod uwagę fakt, że twój mąż zajmuje się produkowaniem muzyki i nie musisz prosić się o to ludzi.
0: Tak, on pisze teksty.
1: Nie musisz wydawać... Tak, tak. Mhm. Chodziło mi, że zajmuje się tworzeniem muzyki. O, dobre słowo. Tutaj ty patrzysz z punktu widzenia profesjonalistki, nie produkcji muzyki, tylko pisania.
0: Tak, tak, bo to jest jednak coś innego. Ja tak, się bardzo cieszę, że my możemy pisać razem piosenki, bo pisanie piosenek to jest bardzo taki... No ja się nie potrafiłam nigdy przed osobą dopiero poznaną otworzyć, tak w 100%, więc ciężko też mi było tak pozbierać swoje myśli.
2: Cała rozmowa czeka na kanale Radia SK na YouTubie. Wystarczy, że w wyszukiwarce wpiszecie SK Roxy Węgiel.
3: SK Warszawa News.
4: Paulina Horwatowska, zapraszam. Studenci dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego są o krok bliżej przeprowadzki do nowej siedziby. Przy ulicy Bednarskiej zakończył się ważny etap budowy nowego gmachu uczelni. Zawieszono już symboliczną wiechę oznaczającą osiągnięcie najwyższego punktu konstrukcyjnego budynku. W przyszłości znajdą się tam m.in. nowoczesne studia radiowe i telewizyjne, laboratoria badawcze oraz sale wykładowe. O inwestycji w rozmowie z naszą reporterką Martą Radio opowiada dziekan Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, profesor Dariusz Kuźmina.
5: Proszę powiedzieć, co będzie w tym nowym budynku?
6: No, przede wszystkim będzie na pewno w całych 100% Wydział Dziennikarstwa, wreszcie w jednym miejscu. Od 10 lat ma wydział, w tym roku będziemy obchodzili ten jubileusz, a w sumie jesteśmy aż w 4 miejscach. Jesteśmy na kampusie, jesteśmy na Dobrej, na Nowym Świecie, zaraz będziemy na Niepodległości, w wyniku czego studenci, nie powiem, że wszyscy pracownicy, niekoniecznie się znają, jak jest około 200, no to ci, którzy są członkami Rady Wydziału, no to raz na 2 miesiące się spotkają, ale studenci nie mają takiej możliwości ani szansy, no bo tak naprawdę no ktoś, kto studiuje Big Data, a nie architekturę przestrzeni informacyjnej, nie przychodzi na Nowy Świat. Oni mają zajęcia Big Data na przykład na kampusie głównym, na tym 4. sławetnym piętrze po Ciuwie. I studenci się nie znają. No, jak gdzieś wyjadą integracyjnie, to się wtedy na chwilę poznają. Natomiast no, wreszcie tu będziemy w jednym miejscu. To jest dla mnie jako dziekana niezwykle, niezwykle ważne, że po 10 latach no, wydział będzie w jednym miejscu. Będzie dużo takich miejsc, gdzie będzie można wspólnie, gdzie będą mogli wspólnie studenci się spotkać, prawda? To znaczy to dobrze brzmi, to jest potrzebne. Ja natomiast no, mam Excela też w głowie i wiem, że najtrudniej utrzymać to otwarte przestrzenie, ale one nie będą zbyt wysokie. To jest dobrze zrobione w tym projekcie, że nie są one zbyt wysokie jak na przykład na psychologii, gdzie mamy prawie 4 piętra do góry, jest taki ogromny komin. Tutaj czegoś takiego nie będzie aż takiej przestrzeni do ogrzania, no bo ja w tą stronę też patrzę, a wiem, że utrzymanie budynku to jest tak 2,5-3 miliony rocznie. I to jest dość poważny wydatek dla wydziału. W podziemiach będzie parking i samochodowy, i rowerowy. Będą pomieszczenia także dla archiwum, jak i dla księgozbiorów, które nie będą udostępniane. Część prac dyplomowych możemy też tam magazynować. Najważniejsze to oczywiście poza salami dydaktycznymi, których laboratoriów będzie ponad 16, chyba 17 dokładnie, ale najważniejsze te badawcze, czyli związane i z nauką, i dla studentów, to jest studio telewizyjne, to jest Radio Campus, to jest studio fotograficzne, które będzie, i laboratorium badań medioznawczych. Ostatnio na przykład, jak byłem na takiej wizycie erasmusowskiej, widziałem, jak funkcjonują studia telewizyjne i we Włoszech, i w innych państwach europejskich. No to tam na przykład zwyczaju jest, że studenci pobierają kamery, aparaty, idą i robią. Profesor prowadzący zajęcia mówi, masz kamerę na 2-3 dni. No my jeszcze może nie mamy 25 kamer, ale już 16 mam. W wyniku czego też chciałbym mieć taką przestrzeń, w którym studenci mogliby przyjść i wykorzystać ten sprzęt, pobrać go, zrobić to zadanie, nie żeby musieli sobie z ręki do ręki przekazywać tą kamerę, tylko żeby one były w bardziej powszechnym dostępie. To nie jest duży wydatek, to jest do zrobienia. Gorzej potem utrzymać to wszystko i żeby to sprawnie działało, to też jest pewną sztuką. Na dachu będzie tak jak na buwie, będzie ogród, którego zawsze dobrze też brzmi, jak ja to mówię, ale zawsze oby nie przeciekało. Będą panele słoneczne, będzie fotowoltaika, no będą termy, jest naprawdę wszystko, ma być ekologiczne, niedrogie, to słówko trudne, że niedrogie, no bo wszystkie szklane domy, jak ja to mówię, no zimą grzejemy, a latem chłodzimy, bo to nie jest otwieralne w całości, tak jak stare budynki, w wyniku czego dobrze, że to będzie, bo to jednak trochę koszty będą mniejsze utrzymania. Dużo będzie przestrzeń, będzie ta wielka aula, 250 osób, więc stąd mam nadzieję, że właśnie tak jak ja bywam na wirtualnych mediach, ostatnio gdy nagrodę dawano na fotopresach, że te instytucje już pytają, a kiedy dziekanie do ciebie na ten nowy budynek po dobrej cenie nas puścisz, bo chcielibyśmy. No bo to będzie pasowało, no jeżeli są wirtualne media i dają nagrody, no to bardzo chętnie zapraszam, zapłaćcie, zorganizujemy, pomożemy. Jak są nagrody fotopres, no to tak samo jesteśmy na wszystko otwarci. Może i Nike przyjdzie, bo to będą podobne obszary czy rzeczy związane. Na pewno chcemy mieć również księgarnię, która by sprzedawała. No dobre jedzenie nawet w tym budynku tutaj było i studenci sobie je chwalili. Na dobrej studenci nasi korzystają z tej obsługi, która tam jest i tymczasowo to jest zamknięte, bo tu nie ma nikogo. My tu wrócimy, ja wrócę na przykład do Łaźni Majewskiej w grudniu 26, okay? Od października wszyscy wychodzimy z Nowego Światu, idziemy do Alei Niepodległości. No i potem, dzisiaj słyszałem, sierpień, może wrzesień, będziemy. To, co jest fajne w tym projekcie, co zdejmuje ze mnie wiele obowiązków, to, że wszystko w nim jest pisane. To znaczy, tam są ławki, całe wyposażenie, oprogramowanie do studia telewizyjnego, do studia filmowego. To już jest jakby zapisane w tej cenie.
4: A inwestycja warta około 255 milionów złotych ma zostać oddana do użytku w przyszłym roku.
3: SK Warszawa.
4: Groźny incydent w centrum Warszawy. Z Warso Tower wypadła szyba. Na miejscu pracowali alpiniści i służby specjalne zabezpieczające resztki konstrukcji na wysokości. Na miejscu był nasz reporter Krzysztof Płowecki.
7: Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek przy ulicy Chmielnej w centrum Warszawy. Z Warso Tower, najwyższego wieżowca w Unii Europejskiej, wypadła zewnętrzna część szyby hartowanej, która spadła na chodniki ulicy. Służby wyjaśniają przyczyny tego zdarzenia.
8: Zgłoszenie otrzymaliśmy po godzinie 4 nad ranem. Z tych informacji, które otrzymaliśmy, wynikało, że szyba w tym budynku wykruszyła się i spadła na chodnik oraz ulicę. Nikomu nic się nie stało. Uszkodzony został pojazd marki Fiat. Użytkownik tego pojazdu został poinformowany o możliwości złożenia zawiadomienia.
7: Mówi nadkomisarz Marta Sulowska z warszawskiej policji. Chodnik przy budynku w godzinach porannych był pokryty potłuczonym szkłem. O ten incydent zapytałem przechodniów pod Warso Tower.
9: Z tego, co wiemy, to szyba wypadła na samej górze, auto jest całe w szkle. Pierwszy raz mnie takie coś spotkało.
10: Podobno jakieś samochody są uszkodzone. A tutaj nawet widać szkło jeszcze. No.
11: Pracuję w Warso. My się dopiero przed chwilą dowiedzieliśmy, nie wiem, z pół godziny temu, bo żona kolegi wysłała zdjęcie. Bardzo niebezpieczne, tym bardziej, że ja właśnie kiedy wychodzę sobie zapalić w ciągu dnia, no to wychodzę tutaj dosłownie.
7: To nie pierwszy tego typu incydent w tym miejscu. We wrześniu ubiegłego roku z 11 piętra wieżowca spadła szyba, roztrzaskując się tuż obok ogródka kawiarnianego. Wtedy też nikt nie ucierpiał. Daniel Miernik, specjalista od fasad z grupy Haberewis, która jest właścicielem drapacza chmur, tłumaczy, że wypadnięcie szyby to efekt zanieczyszczenia w szkle.
12: Mieliśmy przypadek spontanicznego pęknięcia szkła, który jest wynikiem siarczka nikla znajdującego się w środku szkła hartowanego. Te siarczki niklu powodują, iż przy uaktywnieniu się ich wielkość wzrasta i ponieważ szyba już jest poddana jakby naprężeniom wewnętrznym, rozpada się na drobne cząstki. Większość faktów przemawia, że różnica temperatur ma duże znaczenie w tym przypadku. Ten incydent zdarzył się nocą, więc tu prawdopodobieństwo jest właśnie tych różnic temperatury. Budynek już podczas projektowania został wyspecyfikowany w ten sposób, by wyeliminować 99% tego typu sytuacji, czyli te szyby zostały poddane testowi HST, to polega na podgrzewaniu tych szyb już w czasie produkcji, aby wyeliminować tych, w których się znajduje siarcz rzepniku. No niestety zawsze mamy ten 1-2% szyb, w których ten siarcz rzepniku jest. Ten siarcz rzepniku może się nawet nie uaktywnić przez całe życie budynku, a no niektóre właśnie po kilku latach się uaktywniają i to jest właśnie też przypadek tego naszego incydentu. To, że ta szyba jest hartowana, powoduje, że te odłamki nie są ostre. Faktem, że wysokość tutaj też ma duże znaczenie i niektóre odłamki uszkodziły tu pobliskie samochody. Szyba ogólnie cała nie spadła. Ona spada zawsze w odłamkach. Tak? Sama szyba pęka, natomiast ona pęka już na górze. I ona się zamienia w tysiące odłamków, małych odłamków, które spadają. Tak? To nie jest tak, że cała tafla spada, bo oczywiście jakby cała tafla spadła, mogłaby kogoś zranić, uszkodzić już samą masą swoją. Natomiast tu te małe kawałeczki, one ważą mało, tak? No, tak, że trafiła akurat na szybę hartowaną innego samochodu. Te szyby ogólnie się nazywają bezpieczne przez to, że nie są ostre, nie spadają w jednym kawałku. Nic się nikomu nie stało, w poprzednim tak samo i ogólnie też w Europie i na świecie są przypadki, że takie szyby spadły nawet na ludzi i też im się nic nie stało. Mogą dojść do jakichś drobnych zranień, natomiast nikogo nie zabiły takie szyby. Było wszystko od samego początku już przez ochronę bardzo sprawnie zabezpieczona zarówno ulica, jak i to miejsce zdarzenia. Alpiniści zostali bardzo szybko wezwani. Wykruszyli wszystko. Dobrze, że była też sfotografowana cała ta sytuacja i to nam pozwoliło jakby w 100% być pewnym, że to jest właśnie siarcz rzepniku.
7: Zarząd budynku zapewnia, że konstrukcja fasady Warsaw Tower pozostaje w pełni bezpieczna i spełnia wszystkie wymagane normy budowlane, a zdarzenie nie wpływa na funkcjonowanie ani bezpieczeństwo budynku oraz jego użytkowników.
3: SK Warszawa.
4: Remont na trasie Łazienkowskiej opóźniony. Przypomnijmy, niedawno na świeżo otwartym odcinku drogi zapalił się autobus. Ogień uszkodził m.in. nowe ekrany akustyczne. Cała inwestycja miała zostać zakończona w połowie wakacji. Więcej o skutkach tego pożaru Małgorzata Zawada.
13: W godzinach wieczornych na trasie Łazienkowskiej doszło do pożaru autobusu linii 411. Ogień objął także część nowych, dopiero co zamontowanych ekranów akustycznych. Inwestycja jest już na ukończeniu, jednak skutki tego zdarzenia mogą ją wydłużyć. O szczegóły pytamy rzeczniczkę Zarządu Rozbudowy Miasta, Violettę Rosłoniec.
14: W środę w godzinach wieczornych około godziny 19 doszło do pożaru autobusu komunikacji miejskiej, co spowodowało również uszkodzenie ekranów akustycznych, a także jezdni. Obecnie jesteśmy na etapie szacowania tych zniszczeń. Może to potrwać nawet do końca tego miesiąca. Prowadzimy dokładne analizy, aby wiedzieć, jak całe zdarzenie wpłynie na postęp prac w inwestycji. Zgodnie z projektem musimy zamontować ekrany akustyczne. Te ekrany na odległości około 30 metrów zostały spalone, zostały stopione. W związku z tym wykonawca musi teraz zamówić te ekrany i wymienić, aby były zgodne z projektem.
13: Czy wiadomo, kto poniesie koszty za tą naprawę?
14: Tego typu kwestie będą możliwe do ustalenia na następnych etapach.
13: Ten odcinek, na którym wybuchł pożar, był niedawno oddany do użytku.
14: Tak, spieszyliśmy się, aby na święto Saskiej Kępy na koniec maja oddać wiadukt południowy do dyspozycji mieszkańców. Utrzymana była tam przejezdna jedna część, jeden pas ruchu. Następnie otworzyliśmy 12 czerwca drugi pas ruchu. I niestety w tym momencie musimy podjąć działania, które umożliwią nam wymianę nawierzchni, co może również wiązać się z czasowymi wyłączeniami. W tym momencie najważniejsze jest to, aby został zabezpieczony cały teren, aby wszystkie szkody zostały oszacowane i jeśli będzie potrzebne, a w związku z uszkodzeniem może mieć to miejsce, nawierzchnia może zostać sfrezowana i wymieniona. Żeby to zrobić, będziemy musieli mieć pełen dostęp do tego odcinka. Na terenie całej inwestycji zamontowaliśmy ponad 1500 metrów ekranów akustycznych, z czego ekrany nieprzezierne, czyli te odbijające hałas, o których dużo rozmawialiśmy zarówno z mieszkańcami, jak i też temat poruszany był przez media, stanowią około 180 metrów. obsadziliśmy winnikiem tojadowatym blisko 140 metrów tych ekranów akustycznych i to mniej więcej na tej wysokości, czyli na wysokości ulicy Saskiej, doszło do pożaru autobusu.
15: Czy wiadomo, kiedy zakończy się remont?
14: Do środowego przedpołudnia, czy nawet popołudnia. Za nami było ponad 90% prac. Trwały prace wykończeniowe, trwały prace porządkowe. Sytuacja, która miała miejsce w środę, spowodowała, że musimy teraz oszacować straty, zabezpieczyć tą około 30-metrową część ekranów akustycznych. No i w zależności od tego, jakie ekspertyzy zostaną teraz wydane, podjąć właściwe działania. Planowaliśmy oddać całą trasę w połowie lipca. Wiemy już, że teraz ta sytuacja, która miała miejsce w środę, może wpłynąć na termin realizacji inwestycji.
3: SK Warszawa.
4: Najstarszy zapis hymnu Gaudę Mater Polonia i inne odzyskane zabytki możemy zobaczyć przez najbliższy tydzień w Pałacu Krasińskich. Dobra kultury zostały skradzione w czasie II wojny światowej i wywiezione do Niemiec.
16: Rękopis jest śladem wielkiej średniowiecznej biblioteki diecezji płockiej.
4: Mówi Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej. Na razie konsultowane jest stałe miejsce przechowywania rękopisu hymnu. Inne zabytki, jak na przykład pierścień Zygmunta I Starego i eksponaty kolejowe, zobaczymy odpowiednio w Krakowie i w warszawskiej stacji muzeum.
3: SK Warszawa News.
17: Agata Chruściak, zapraszam. Rafał Trzaskowski z wotum zaufania i absolutorium. Tym samym prezydent stolicy utrzymał poparcie Rady Warszawy. To po wielogodzinnej, burzliwej sesji. A sesję na żywo śledził nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
18: Za absolutorium dla prezydenta głosowało 36 radnych, przeciw było 22, a jedna osoba wstrzymała się od głosu. Wcześniej podczas sesji Trzaskowski odpowiadał na pytania dotyczące sytuacji w Szpitalu Południowym i przedstawiał działania podjęte przez ratusz po ujawnieniu nieprawidłowości. Wyjaśnień domagała się przede wszystkim opozycja w Radzie, mówi przewodniczący klubu PiS Dariusz Figura.
19: Nie akceptujemy sytuacji, w której odpowiedzialnością w tej sprawie mogą zostać obarczeni jedynie urzędnicy niższego szczebla lub pracownicy samego szpitala. Nie przyjmujemy do wiadomości, że o tak skandalicznych praktykach nie wiedział nikt z najwyższych urzędników miasta stołecznego Warszawy, w tym osoba odpowiedzialna za dany obszar. W tej ogromnej aferze, która ujawniła się w mediach, to nie jest afera systemu ochrony zdrowia, to nie jest afera dotycząca jednego lekarza. To jest afera systemowa, tak systemowa, ale dotycząca systemu Koalicji Obywatelskiej. Bez przyzwolenia politycznego nie byłoby możliwe, po pierwsze, podpisanie umowy dla lekarza bez specjalizacji na tak wysokie stawki. Rezydenci zarabiają przyzwoite pieniądze, ale nie aż takie. Nierezydenci zarabiają jeszcze niższe stawki. Bez przyzwolenia politycznego pan Dawid nie zarabiałby takich pieniędzy.
18: Odpowiadał mu Jarosław Szostakowski z klubu Koalicji Obywatelskiej.
20: Zależy nam na tym, żeby wyjaśnić tą sprawę. To jest sprawa poważna. To nie jest sprawa na happening polityczny. Dlatego też uzgodniliśmy z kolegami z Prawa i Sprawiedliwości, że będziemy popierać wprowadzenie do porządku obrad wszystkich tych punktów, które były zgłoszone na sesję nadzwyczajną. Ten punkt w porządku sesji nadzwyczajnej się znajdował, dlatego nie będziemy blokować jego wprowadzenia. Ale jasno chcę powiedzieć, że nie zgadzamy się z ocenami, które tutaj pan przewodniczący przedstawił. My jeszcze nie wiemy, jak było. Nie uchylamy się od odpowiedzialności. Tak, Dawid Kacprzyk był członkiem Koalicji Obywatelskiej, był radnym wybranym z naszej listy. Będziemy dzisiaj o tym rozmawiać, ale nie będziemy dzisiaj ferować wyroków. Państwo, jeżeli wiecie już dokładnie, jak było, macie do tego prawo. Ale nam zależy, żeby ustalić prawdę, a nie tylko podpisać się pod tezami gazetowych artykułów.
18: końcu głos zabrał sam prezydent Rafał Trzaskowski, który przedstawił radnym działania wykonane przez ratusz w związku z aferą w Szpitalu Południowym.
1: Dzisiejsza sesja, obecność mediów, państwa wszystkich i moja jest najlepszym dowodem, że konsekwentnie, transparentnie i do bólu wyjaśniamy całą tę historię i chcę państwa zapewnić, że ją wyjaśnimy. Przechodząc do meritum, chciałbym powiedzieć następujące rzeczy. Po pierwsze, w takich sytuacjach każdy ma swoją odpowiedzialność i związaną z tym obowiązki. Po pojawieniu się informacji o możliwych nieprawidłowościach natychmiast zleciłem audyt w Szpitalu Południowym i wszystkich miejskich SOR-ach. Tam, gdzie audyt pokazuje nieprawidłowości, są i będą konsekwencje. Od 2022 roku Szpital Południowy przeszedł ponad 40 różnych kontroli ze strony uprawnionych do tego organów. Wojewody, NFZ-u, NIK-u, Urzędu Miasta, Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji, Państwowej Inspekcji Pracy, Wojewódzkiej i Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Kontrole zresztą dotyczyły bardzo różnych aspektów funkcjonowania szpitala, w tym oddziału SOR. W marcu tego roku miała miejsce kontrola SOR przez wojewodę. Zakres kontroli obejmował spełnienie wymagań dotyczących lokalizacji w strukturze szpitala, warunków technicznych, organizacji, minimalnego wyposażenia, minimalnych zasobów kadrowych oraz prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej. Kontrolą objęto badanie stanu faktycznego od 1 grudnia 2025 roku do 30 stycznia roku 2026. Kontrola nie wykazała istotnych uchybień. W lutym tego roku kontrolę rozpoczął NIK. Wystąpienie pokontrolne jest jeszcze przez NIK opracowywane. Z kolei 11 czerwca tego roku SOR w Szpitalu Południowym otrzymał autoryzację NFZ. Jeżeli chodzi o audyt zlecony przeze mnie 11 czerwca, to wstępne wnioski, a audyt trwa, wykazały m.in., że w szpitalu nie funkcjonuje formalny jednolity oraz w pełni wiarygodny system ewidencji czasu pracy pracowników. W konsekwencji ewidencjonowany czas pracy lekarzy nie podlegał wiarygodnemu potwierdzeniu. Sami to zamówiliśmy, audyt to sprawdza. Uprzedzając państwa pytania dotyczące odpowiedzialności moich zastępców, i dla mnie jest absolutnie jasne, że jeżeli w toku audytów postępowania prokuratury stwierdzone zostaną naruszania procedur lub przymykanie oka na nieprawidłowości, nie będę się wahał ani minuty z podjęciem decyzji.
18: Wyjaśnienia prezydenta za niewystarczające uznała również Lewica, co podkreślała jej radna Agata Diduszko-Zyglewska.
21: Tak, ja przyłączę się do tego głosu, że rzeczywiście dostaliśmy informacje ogólne i niestety niewyjaśniające sprawy, w dużej mierze informacje, które każdy z nas może znaleźć na Wikipedii lub na jakiejś innej stronie miasta. No, nie o to tu chodziło. I rzeczywiście zgadzam się, Rada nie jest sądem i w tej sprawie Rada nie będzie podejmowała decyzji, kto jest winny i tak dalej, ale Rada pełni funkcje kontrolne wobec Urzędu Miasta i wobec Prezydenta Miasta i dlatego mamy prawo w imieniu mieszkańców dowiedzieć się jak najwięcej faktów. Więc myślę, że dzisiaj nas jednak bardzo interesują szczegóły dotyczące tego audytu. Ja rozumiem, że on jest w trakcie, natomiast ja oczekiwałam, że dzisiaj dowiemy się od pana prezydenta szczegóły, co ten audyt zawiera.
18: Choć wcześniej wszystkie kluby opozycyjne zdecydowały o głosowaniu przeciwko absolutorium dla prezydenta Trzaskowskiego, to Koalicja Obywatelska posiada samodzielną większość w Radzie, dlatego prezydent Trzaskowski absolutorium otrzymał.
3: SK Warszawa.
17: Coraz bliżej końca budowy zachodniego odcinka drugiej linii metra na stacji Chrzanów. Zakończono już większość prac konstrukcyjnych, trwają roboty wykończeniowe, a w najbliższych miesiącach rozpoczną się testy z udziałem pociągów. Jak będzie wyglądała nowa stacja i kiedy pierwsi pasażerowie będą mogli z niej skorzystać? O tym w czasie oprowadzania po budowie opowiadał Bartosz Sawicki, rzecznik prasowy wykonawcy.
22: Znajdujemy się w tym momencie w strefie odpraw pasażerskich. Jest to dosyć mocno zaawansowany obiekt. Całe konstrukcje, oczywiście to dla przypomnienia historycznie, całe konstrukcje zostały już dawno wykonane. W ubiegłym roku, w maju, zakończyliśmy drążenie tuneli dla całego odcinka. Jeśli chodzi o architekturę, posadzki są już w ponad 90% wykonane. Kończymy w tym momencie instalacje. Zainstalowane są również instalacje elektryczne na tym obiekcie. obiekcie. O tyle było to wyzwanie, że jak to zliczyliśmy, to wyszło nam 23 tysiące metrów bieżących okablowania na jednej stacji. To jest dla jednego obiektu i te sekwencje oczywiście powtarzamy dla każdego obiektu. Te dane, one są zbliżone, więc mimo tego, że jesteśmy w XXI wieku, dalej to siłą ludzkich rąk oczywiście jest wciągane. Te wszystkie stalowe elementy, które Państwo widzą, to są tak zwane korytka kablowe, które właśnie mają pokryć wszystkie instalacje związane ze światłowodami, prądem, z wszystkim tym, co jest niezbędne do zasilania stacji. Ponieważ metr jest infrastrukturą krytyczną, po prawej stronie znajduje się też wejście do przestrzeni technicznych. Tam dzisiaj nie będziemy wchodzić. To również jest miejsce, które w trakcie eksploatacji jest niedostępne dla pasażerów. Tam znajdują się wszystkie doposażone pomieszczenia, które służą eksploatacji metra, czyli zasilanie, wentylatornia stacyjna. Tutaj te wszystkie elementy też już znajdują się na stacji. Przygotowujemy się do uruchomienia pod testy, które odbędą się na przełomie sierpnia i września już na stacjach. Jeżeli chodzi o generalne zaawansowanie, jeżeli chodzi o testy, to w tym tygodniu, we wtorek, na stacji techniczno-postojowej Kabaty pojawiły się już gotowe składy metra, które podróżują po torze prób. Żeby dojść do tego momentu, oczywiście musieliśmy zapewnić zasilanie, przyłącze, wszystkie elementy związane z energetyką, ale też wprowadzić specjalny pojazd, tak zwany skrajnik, który przejeżdża przez już wykonane torowiska, który sprawdza wszelkie wystające elementy, czy torowisko jest poprawnie wykonane i gotowe na przyjęcie pociągu. Tą sekwencję będziemy teraz powtarzać dla odcinków tunelowych. To znaczy, pociągi jeżdżą w tym momencie wyłącznie po stacji techniczno-postojowej. To jest pierwszy etap testów, który już rozpoczęliśmy. W momencie, kiedy zakończymy kwestie wykończeniowe, pociągi zaczną testy na odcinkach już pasażerskich. Jeżeli chodzi o estep, one już trwają. Potem to są testy systemów całoliniowych już z pociągiem przełom sierpnia i września. Te testy mamy zaplanowane do jesieni, to jest wrzesień, październik, w zależności od efektów. Ta procedura trwa około miesiąca, półtora, tu w zależności od tego, jakie są też efekty tych testów. Te testy służą temu, że tak naprawdę wszystko to, co budowaliśmy przez ostatnie kilka lat, my musimy sprawdzić już na etapie eksploatacyjnym. To znaczy w skrócie, czy te połączenia kablowe, czy działają, czy konkretna czujka się zapala. To jest kilkanaście systemów związanych z bezpieczeństwem ruchu, z bezpieczeństwem pożarowym i dopiero po tych testach tak naprawdę możemy przystąpić do procedur odbiorowych z policją, strażą pożarną, sanepidem, wtedy kiedy mamy 100% pewności, że każdy z tych elementów jest przygotowany. Jesteśmy w tym momencie na gotowej płycie peronowej. To, co widać za mną, to są elementy podkonstrukcji, na których montowane będą ściany zatorowe. Ściany zatorowe, jak Państwo wiedzą z poprzednich odcinków, to jest z jednej strony element architektoniczny, a z drugiej strony element, który ma funkcję wygłuszającą w trakcie eksploatacji metra, gdzie one pochłaniają dźwięk, pod nim jest specjalna wełna mineralna. Dzięki temu komfort dźwiękowy pasażerów jest wyższy. Te ściany posiadają specjalną perforację, dzięki czemu ten pęd powietrza od pociągów jest bardziej rozpraszany. I to również daje większy komfort pasażerom. Tą samą technologię stosujemy na wszystkich odcinkach. Ten materiał jest już tutaj fizycznie na stacji. To, co widać za Wami, to są te elementy, które będą w najbliższych tygodniach układane. Około 3-4 tygodni potrzebujemy, żeby te prace architektoniczne zakończyć. Więc można powiedzieć, że konstrukcja naszego domu jest już zakończona. Biały montaż, instalacje są zakończone. No i w tym momencie to są już ostatnie prace architektoniczne. To, co nam potem zostanie, to oczywiście wspomniane testy, odbiory i uruchomienie do ruchu. Na tej stacji przewidzieliśmy cztery wejścia. 4 komplety schodów, schody ruchome też oczywiście są już zainstalowane. Głębokość stacji to około, w zależności od miejsca, 14 metrów pod ziemią, szerokość między 22 a 24, też zależy w którym miejscu głowicy. To są takie średnio standardowe stacje dla drugiej linii metra. Można powiedzieć, że jest to typowy wymiar stacji na drugiej linii metra. 9 listopada jest termin zakończenia kontraktu i to jest termin, w którym wszystkie roboty budowlane muszą zostać zakończone, a obiekty zgłoszone do odbiorów przed nadzór budowlany. No i tutaj tradycyjnie, znowu jak dla każdego odcinka, no my jako wykonawca swój zakres kończymy 9 listopada. Trudno nam odpowiadać za tutaj nadzór budowlany i tempo tych odbiorów. No oczywiście no mamy doświadczenie z poprzednich odcinków, więc to nie jest tak, że 9 listopada tutaj te odbiory, to będzie pierwszy dzień tych odbiorów. My już w tym momencie jesteśmy w kontakcie ze Strażą Pożarną, z Sanepidem, z Policją, z Nadzorem Budowlanym. Przekazujemy pierwsze dokumenty już teraz, po to, żeby inspektorzy, którzy będą kontrolowali te przestrzenie, ten teren, mieli odpowiednio dużo czasu, żeby się z tym zapoznać, bo tak naprawdę jest to proces wielomiesięczny. Tego 9 listopada to będzie formalna pieczątka i formalne rozpoczęcie odbiorów, ale trudno, żeby osoby, które się tym będą zajmowały, dopiero wtedy rozpoczynały pracę, więc no, można powiedzieć takie słowo wytrych, jesteśmy tutaj w bieżącym kontakcie, przekazujemy pierwsze dokumenty, pierwsze wizyty na stacjach już się odbywają po to, żeby te odbiory mogły przebiegać szybciej. Spodziewamy się też, że to może zająć trochę więcej czasu ze względu na stację techniczno-postojową. Stacja techniczno-postojowa to jest blisko 30 hektarów, kilkanaście obiektów. Śmiało można powiedzieć, że tak dużego obiektu infrastrukturalnego w mieście, a prawdopodobnie w kraju, nie było tak dużych odbiorów powierzchniowo, więc samo poruszanie się między obiektami, sprawdzanie tych wszystkich elementów, to na pewno zajmie czas. Oczywiście od tego jest uzależnione też poprowadzenie potem już pociągów z ruchem pasażerskim.
3: SK Warszawa News.
17: Agata Chruściak, zapraszam. 60 osób w całym kraju, 10 na Mazowszu. To bilans utonięć od początku sezonu. Służby apelują o rozsądne zachowanie nad wodą, bo głównymi przyczynami utonięć niezmiennie są alkohol, brawura i kąpiele w niestrzeżonych miejscach. O tym, jak zadbać o własne bezpieczeństwo nad wodą, mówi Aleksandra Wasiak z Komisariatu Rzecznego Policji.
0: Wybierajmy kąpieliska strzeżone. Pamiętajmy, że tam obowiązuje regulamin, czyli przestrzegamy biała, czerwona flaga. Biała, kąpiemy się, czerwona flaga, zakaz. Nie wchodzimy absolutnie do wody, chociażby pobrodzić nawet nad tą wodą. Pamiętajmy, że jeśli jesteśmy z dziećmi nad wodą, pilnujemy tych naszych pociech drogich. Nawet jeśli jesteśmy na kąpielisku strzeżonym, pamiętajmy, że całą odpowiedzialność nie możemy zrzucić na ratownika. My oczywiście sprawujemy opiekę nad dziećmi, ale też róbmy to po to, żeby nasze dzieci czuły się komfortowo, aby pamiętały, że w drobnych jakichś sytuacjach, zagrożeniach w wodzie, to my jesteśmy tymi pierwszymi przekaźnikami, tą pierwszą pomocą, która im pomoże i one będą czuły się wtedy komfortowo. Pamiętajmy, jeśli chcemy pływać na sprzęcie pływającym, zawsze ubieramy kamizelki ratunkowe bądź asekuracyjne, w zależności jakie są nasze umiejętności pływackie. Pamiętajmy, jeszcze będąc na kąpielisku strzeżonym, aby wchodząc zawsze schładzać ciało. Pamiętajmy, aby się zakrywać przed nadmiernym słońcem, co też żeby nie powodować szoku termicznego, ale też udaru słonecznego, bo to są dwie bardzo poważne schorzenia, które niestety możemy sobie zafundować nad wodą i na które jesteśmy narażeni. Pamiętajmy też również, że nigdy nie łączymy alkoholu z wodą, czy planujemy samą kąpiel, czy planujemy pływanie na jakimkolwiek sprzęcie pływającym, czy napędzany w sposób mechaniczny, czy napędzany siłą ludzkich mięśni, nie spożywamy alkoholu. Dla własnego bezpieczeństwa, dla poczucia kontroli nad własnym ciałem, ale też, żebyśmy nie narażali się niepotrzebnie na mandat karny, bo po co nam takie nieprzyjemności, kiedy planujemy wypoczynek. Oczywiście zawsze pamiętajmy, że ten zdrowy rozsądek powinien nam zawsze towarzyszyć. Najniebezpieczniejsze zbiorniki wodne to rzeki i na nie zwłaszcza zwracajmy uwagę przy wyborze zbiornika wodnego do spędzania wolnego czasu. Pamiętajmy również, że dużo większe, jeśli chodzi o liczbę utonięć, to dużo więcej niestety tonie mężczyzn, co niestety też nam się łączy ze spożywaniem alkoholu, nadmierną brawurą czy popisywaniem się nad wodą. Tego też pamiętajmy, aby się wystrzegać. I to chyba, jeśli będziemy pamiętać o tych podstawowych zasadach i obserwować, co się dzieje, reagować na sytuacje, w których jesteśmy świadkiem, to myślę, że możemy bezpiecznie cieszyć się wypoczynkiem. Bardzo często zapominamy albo robimy takie błędy pod wpływem emocji i sytuacji, która nas zastała, którą w żaden sposób oczywiście nigdy nie planujemy. I najczęściej właśnie takie sytuacje nas zaskakują. Pierwsza sprawa to wzywamy fachową pomoc. Pamiętajmy, aby korzystać z numerów alarmowych, numer 112, ale polecam też serdecznie aplikację Ratunek. Już od kilku lat ratownicy bardzo gorąco polecają darmową aplikację, która pozwala namierzyć nasze położenie. Jeśli mamy połączenie z internetem, a najczęściej tak jest, to czy jesteśmy właśnie nad wodą albo w górach, gdzie bardzo ciężko jest określić taką dokładną naszą lokalizację, to aplikacja tutaj sprawdzi się doskonale, także polecam gorąco. Czyli pierwsza podstawowa zasada, wzywamy pomoc. Potem oczywiście obserwujemy sytuację i staramy się pomóc osobie w wodzie. I tutaj kolejna sprawa, o której trzeba dobitnie powiedzieć, musimy to zrobić w sposób bezpieczny, żeby nie narażać własnego życia ani zdrowia. Z dwóch przyczyn. Pierwsza jest podstawowa, najważniejsza, taka, że policjanci czy ratownicy przyjmujący zgłoszenie mają informację o jednej osobie w wodzie bądź o tylu osobach, jaką my przekazaliśmy informację. Jeśli my dodatkowo nie zadbamy o własne bezpieczeństwo, policjanci czy ratownicy dopływając na miejsce zastaną całkiem inną sytuację i to spowoduje wydłużenie akcji ratunkowej, bądź też niepotrzebne dodatkowe jakieś utrudnienia. Widząc osobę, oczywiście możemy jej rzucić jakiś przedmiot wypornościowy, który spowoduje, że będzie mogła się go chwycić i po prostu utrzymać na wodzie.
3: SK Warszawa.
17: Uniwersytety Warszawski i Jagielloński ex aequo najlepszymi uczelniami w Polsce. Znamy wyniki tegorocznego rankingu szkół wyższych perspektywy. To nie pierwsza taka sytuacja w historii. Na prezentacji rankingu był nasz reporter Michał Rawa.
2: UW pozostaje na szczycie listy już piąty rok z rzędu. UJ wraca na samą górę rankingu po 3 latach. Rektor Uniwersytetu Warszawskiego profesor Alojzy Nowak zapewnia, zmieścimy się razem na szczycie.
5: W dalszym ciągu my mamy 100%, UJ ma 99,7 chyba, czyli myślę, że słusznie to zrobią, że mieścimy się razem, ale tak na serio, zmieścimy się, my konkurujemy ze sobą, ale także, o czym mówił Piotr Jedynak, bardzo mocno współpracujemy. Nareszcie od jakiegoś czasu udało się w Polsce zrobić to, czego przez lata nie udawało się do końca, że uczelnie te najlepsze, w szczególności te, które są wobec siebie w jakimś sensie kompatybilne, współpracują ze sobą. Próbujemy tworzyć takie projekty również razem międzynarodowe, żeby ta pozycja Polski, polskich uniwersytetów, polskich uczelni wzrosła także za granicą. Dowodem na to jest taka bardzo silna współpraca 10 polskich uczelni, z których zdecydowana większość, jeśli nie wszystkie, znalazły się w tej pierwszej dziesiątce czy dwunastce i myśmy utworzyli takie centrum badań i współpracy w Silicon Valley we współpracy z Uniwersytetem Stanforda. Mam wielką nadzieję, że to będzie dawało efekty, ale także jest jeszcze jeden element. Widzę z tego, że zarówno fundusze tutaj funkcjonujące w Polsce, jak i biznes funkcjonujący w Polsce też jest zainteresowany, żeby uczelnie ze sobą współpracowały i jeśli gdzieś biotechnologia jest znakomita, a w innym miejscu dwie biotechnologie są bardzo dobre, ale pojedynczy ludzie także są bardzo dobrzy, to żeby to tworzyć drużyny i razem współpracować. My także, może warto powiedzieć, podpisaliśmy kilka porozumień między uczelniami, to zarówno w zakresie cyberbezpieczeństwa, czyli nowoczesnych technologii, ale także sztucznej inteligencji, badań dotyczących także fizyki, biologii, medycyny. A z drugiej strony podpisaliśmy też porozumienie pomiędzy 3 uniwersytetami, tymi, jak my myślimy, najsilniejszymi póki co, czyli UW, UJ i Uniwersytet Mickiewicza w Poznaniu w zakresie współpracy na poziomie studiów, a właściwie szkół doktorskich, bo to jest ważne i chcielibyśmy, żeby doktoranci a przynajmniej ci najlepsi doktoranci i doktorantki miały możliwość studiowania semestr czy dwa semestry na każdej z tych uczelni, żeby nawet decydowali w którymś momencie, gdzie chcą pisać doktoraty, czy chcą mieć opiekuna z UJ-u, z Poznania, czy z Warszawy. I ta współpraca idzie dobrze, a młodzież też jest z tego zadowolona. Pomijam już o takie rzeczy jak w ramach mostu wymiana studentów, tych najlepszych, którzy mogą teraz studiować nie tylko interdyscyplinarnie na poszczególnych uczelniach, ale także albo w poszczególnych uczelniach, ale także między uczelniami. Więc z tego punktu widzenia można powiedzieć, że z jednej strony konkurujemy i nie będę ukrywał, że chcemy wygrywać, być najlepsi, ale z drugiej strony bardzo mocno współpracujemy i co jest ważne, to jest współpraca nie tylko pomiędzy rektorami, czy prorektorami, czy dziekanami, ale także osoby z poszczególnych uczelni współpracują. Będziemy wymieniać wykładowców, będziemy zapraszać także ludzi na wykłady, czy studentów, czy doktorantów, którzy będą w tym uczestniczyć.
2: Radości z powrotu na szczyt nie krył rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor Piotr Jedynak.
6: 27. edycja rankingu Perspektyw jest edycją szczęśliwą, jak widać, dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, skoro Uniwersytet Warszawski położony na krakowskim przedmieściu osiąga takie sukcesy. Nie wypada tego nie zrobić Uniwersytetowi położonemu w Krakowie. Proszę Państwa, ja powtórzę argumenty pana rektora Nowaka. Naszą główną siłą są pracownicy, doktoranci, studenci, absolwenci, ale również prozaicznie konkurenci, dlatego że ja przyjeżdżając dzisiaj do Warszawy sprawdziłem, w jakiej skali współpracujemy z Uniwersytetem Warszawskim. Jeśli chodzi o badania naukowe, proszę sobie wyobrazić, że w ciągu ostatnich 5 lat wspólnie nasi pracownicy przygotowali przeszło 700 wysoko punktowanych publikacji w 20 kilku dyscyplinach naukowych. Więc dzisiaj kluczem do osiągania sukcesów jest współpraca, która oczywiście musi być uzupełniona o konkurencję. Nasza kultura akademicka jest kulturą ludzi ambitnych, dlatego w uniwersytetach klasycznych, nazywanych z angielska comprehensive universities, czyli takich, które są względnie kompletne, jeśli chodzi o uprawiane dyscypliny, bardzo istotna jest interdyscyplinarna współpraca wewnątrz uniwersytetu, ale również otwartość na współpracę z innymi partnerami akademickimi i partnerami z otoczenia społeczno-gospodarczego. Myślę, że to jest coraz większy atut wszystkich polskich uczelni, natomiast przed nami oczywiście wyzwanie poprawy miejsc w rankingach międzynarodowych. To się stopniowo udaje, ale nie w takim tempie, w jakim polskie uczelnie by sobie tego życzyły. Kolejne lata to przeniesienie punktu ciężkości na konkurencję na poziomie globalnym.
2: Trzecie miejsce w rankingu uczelni zajęła Politechnika Warszawska, a w rankingu uczelni niepublicznych górą, niezmiennie od początku publikowania rankingu, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie.
17: To będą trudne wakacje dla pasażerów komunikacji miejskiej. Do trwających już remontów torowisk w Alejach Jerozolimskich i Alei Niepodległości za kilka dni dołączą kolejne inwestycje. Jedna z najważniejszych rozpocznie się 29 czerwca przy kinie Femina na skrzyżowaniu Solidarności z Jana Pawła. Z Witoldem Urbanowiczem, rzecznikiem tramwajów warszawskich, rozmawiała nasza reporterka Marta Radio.
8: Prace na skrzyżowaniu, my to nazywamy węzeł kino Femina, bo tak się ten przystanek tramwajowy nazywa, ale chodzi właśnie o skrzyżowanie Alei Solidarności z Aleją Jana Pawła II. Prace w tym miejscu rozpoczną się pod koniec czerwca i będą trwały 2 miesiące. Prace są podzielone na 2 etapy, więc w każdym etapie ruch tramwajowy będzie się częściowo odbywał, ale w innych kierunkach i relacjach. W pierwszym etapie, który będzie trwał przez cały lipiec, tramwaje będą jeździły od strony dworca centralnego w kierunku Placu Bankowego. Natomiast ruch na odcinku Alei Jana Pawła II od kina Femina do przystanku Stawki oraz w Alei Solidarności od kina Femina do przystanku Okopowa będzie wstrzymany. W drugim etapie sytuacja ulegnie odwróceniu, więc tramwaje będą jeździły właśnie od strony Ronda Radosława, przystanku Stawki w kierunku Okopowej w obie strony, natomiast tu, gdzie się teraz będzie ruch odbywał, czyli pomiędzy dworcem centralnym a Placem Bankowym, będzie wstrzymany, więc to jest tak na 2 etapy podzielone. Na samym skrzyżowaniu też utrudnienia w ruchu kołowym będą spore, bowiem będziemy pracować na samym środku skrzyżowania, więc nie będzie przejazdów na wprost przez skrzyżowanie, kierowcy będą musieli korzystać z tymczasowych zawrotek, które będą zlokalizowane za skrzyżowaniem, więc ten ruch będzie mniej płynny niż obecnie. Będą też funkcjonowały tymczasowe przystanki tramwajowe, tymczasowe przejścia dla pieszych, więc tutaj prosimy pod koniec czerwca o szczególną ostrożność w tym miejscu, bowiem organizacja ruchu zarówno dla kierowców, dla pasażerów, dla pieszych znacząco się zmieni. W trakcie tych prac, przez cały czas trwania remontu przy kinie Femina, będą funkcjonowały dwie autobusowe linie zastępcze. Linia Z26 połączy przystanek Zajezdnia Wola z przystankiem metro Ratusz Arsenał przez Aleję Solidarności. Natomiast linia autobusowa Z33 będzie kursowała Aleją Jana Pawła II od dworca centralnego do Ronda Radosława.
9: Z czym związane są te prace i dlaczego teraz są prowadzone?
8: Prace, które planujemy w węźle kina Femina, są związane ze stanem infrastruktury rozjazdów w tym miejscu, które po raz ostatni naprawę główną przechodziły w 2009 roku. Jest to bardzo intensywnie wykorzystywane skrzyżowanie. Stan też jakby przejazdu przez torowisko dla kierowców nie jest optymalny. Przy okazji też wyremontujemy przyległe odcinki torów w Alei Solidarności, więc po remoncie pasażerowie też skorzystają z nowych torów w Alei Solidarności od Okopowej do Żelaznej i od kina Femina do Placu Bankowego, więc tak kumulujemy te prace w jednym czasie, żeby skrócić te utrudnienia. Remontujemy teraz, bowiem rozpoczynają się wakacje. Oczywiście nie wszyscy wyjeżdżają na wakacje, zdajemy sobie z tego sprawę,

0: tutaj również będziemy robić wszystko, żeby te niedogodności były jak najmniejsze, no ale nie ukrywamy, że zmiany na tym skrzyżowaniu będą spore, więc prosimy o ostrożność i też ewentualnie rozważenie alternatywnych tras przejazdu, żeby przynajmniej w tych pierwszych dniach, kiedy jeszcze nie wszyscy się z tą nową sytuacją drogową oswoją, żeby ten rejon omijać.
1: SK Warszawa News.
2: Sale operacyjne, OIOM czy porodówka, to wszystko w jednym budynku. W warszawskim Centrum Symulacji Medycznych studenci medycyny mogą sprawdzić swoją wiedzę w praktyce. Do dyspozycji sale imersyjne, profesjonalny sprzęt medyczny czy specjalne manekiny fantomy. Więcej w materiale Krzysztofa Płoweckiego.
3: Centrum Symulacji Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego jest jednym z najnowocześniejszych i największych budynków tego typu w Polsce, mówi Marcin Kaczor, dyrektor Centrum Symulacji Medycznych.
4: Powstało 3 lata temu i nadal się rozwija, jest uzupełniane w wyposażenie, również wyposażenie innowacyjne. W dzisiejszych czasach studenci, mając bardzo dobry dostęp do teorii, którą mogą nabywać w wielu miejscach i w różnej formie, cały czas mają niedobór i niedosyt nabywania umiejętności praktycznych. I Centrum Symulacji jest takim miejscem. Pamiętając o tym, że społeczeństwo, którym cały czas się rozwija, staje się stopniowo społeczeństwem cyfrowym, a zbliżające się do nas pokolenie alfa, czyli to ludzie, którzy już niebawem pojawią się na naszych uniwersytetach, są pierwszym tak naprawdę pokoleniem, które w pełni już zostało wychowane od momentu urodzenia w świecie cyfrowym. To oczekiwania i potrzeby dydaktyczne tych osób też są zgoła inne niż 30-40 lat temu. I na kanwie tych właśnie informacji, tych potrzeb stworzyliśmy innowacyjną przestrzeń. Jest to imersyjna sala symulacyjna, która nazywa się CAVE, która jest oparta o trzy podstawowe elementy. O ten element najbardziej tradycyjny, czyli symulatory wysokiej wierności, fizyczne symulatory wysokiej wierności, o sprzęt, który jest na co dzień używany w lecznictwie przedszpitalnym, wewnątrzszpitalnym, takim jak defibrylatory, takim jak narzędzia do udrażnienia dróg oddechowych, ale dodatkowo w tej sali zostały zaimplementowane wielkoformatowe ekrany LED, które dają nam obraz cyfrowy środowiska oraz system mieszanej rzeczywistości, który nam pozwala na kreowanie w systemie trójwymiarowym obrazów, które są widziane przez osoby, które uczestniczą w symulacji. To rozwiązanie pozwala nam na kreowanie w bardzo krótkim czasie różnego rodzaju środowisk oraz tworzenie różnego rodzaju sytuacji, z którymi studenci na etapie studiów nie mają szansy się zetknąć. Przykładem takich sytuacji może być zdarzenie masowe, może być wypadek samochodowy, może być sytuacja, kiedy należy podejmować bardzo szybko decyzje pod presją czasu, pod presją emocji innych osób i te osoby są właśnie wykreowane cyfrowo w mieszanej rzeczywistości, czyli studenci je widzą, a także pod presją stanu pacjenta. I nasz cel, jakim jest nauczanie studentów umiejętności praktycznych w różnych warunkach i w różnych środowiskach, będzie właśnie realizowany w takiej przestrzeni.
3: Nad przebiegiem symulacji czuwają technicy z poziomu reżyserki, mówi Robert Wolter z firmy Wizja Multimedia.
5: Mamy dyspozycję Fantoma, który jest oczujnikowany, są kontrolowane jego parametry życiowe, operator ma możliwość zmiany tych parametrów życiowych, ma możliwość poprawy, ma możliwość pogorszenia. Oczywiście te parametry również mogą się pogarszać w momencie, w którym czynności ratownicze nie zostały wykonane w sposób prawidłowy. Więc ratownicy muszą wykonywać w zależności od tego, co widzą, jakie mają możliwości ratownicze i widzą możliwości, czy powiedzmy stan poszkodowanego, muszą o to zareagować w odpowiedni sposób. Dodatkowo wprowadzamy im elementy stresogenne, które operator wywołuje ze swojego panelu i może jakby sprawdzać, jaka jest ich reakcja, może im te parametry zwiększać, może im zmniejszać i tak dalej. Aktualnie mamy przygotowane 2 scenariusze. Mamy przygotowany scenariusz wypadku na drodze leśnej z udziałem zwierzęcia, z poszkodowaną osobą w wraku samochodu i drugi scenariusz, który mamy na autostradzie z udziałem 2 aut, z czego jedno jest, widzieliście Państwo, realnym wrakiem, drugie jest już dodane w przestrzeni wirtualnej, w przestrzeni

0: graficznej, dodatkowe elementy efektów powiewu, silnego powiewu, na przykład przy lądowaniu śmigłowca, czy też efekty, które trafiają, mogą być trafić w porze nocnej, czyli oślepienia światła, pojawiające się na przykład od pojazdów służb, czy od pojazdów innych, ale również reakcje tłumu ludzi, ich komentarze, ich, tak powiem, teksty, które będą ich spotykały również w dniu codziennym, kiedy będą musieli, tak powiem, podejmować akcje już w terenie.
1: Studenci medycyny mogą tutaj sprawdzać swoją wiedzę w praktyce, mówi mi Maksymilian Falba, student drugiego roku ratownictwa medycznego.
2: Jest to dla nas mega cenna rzecz, że mamy, żeby w takich warunkach i właśnie z takim sprzętem ćwiczyć i te ćwiczenia, że stają się bardzo realne, jak mówimy już o symulacji wysokiej wierności, no, która w budowaniu warsztatu przyszłego medyka według mnie jest bardzo cenna. To jest jakby zwieńczenie tej naszej całej pracy, jeżeli chodzi o zajęcia teoretyczne, przygotowanie w innych salach poszczególnych elementów, typu właśnie zakładanie do dostępów naczyniowych, doszpikowych, intubacja i właśnie my w tym momencie tutaj łączymy to wszystko, żeby to właśnie działało. Dym się pojawia, deszcz, z tego co wiem, nie ma jeszcze spryskiwaczy, ale jakby jesteśmy w stanie to w miarę odwzorować i jakby jest to fajne, bo w rzeczywistości mogą się trafić takie sytuacje.
1: W budynku znajduje się 16 sal symulacyjnych i 14 sal dydaktycznych, a z centrum symulacji korzysta około 20 tysięcy studentów rocznie.
3: SK Warszawa.
4: Tysiące pomysłów na podróż i to na Mazowszu. Wakacje coraz bliżej, a województwo mazowieckie ma dużo do zaoferowania. Kąpieliska, szlaki rowerowe, zamki, muzea czy zabytkowe miasta. Gdzie szukać inspiracji, sprawdzała Marta Radio.
5: Zaczyna się sezon wakacyjny. Gdzie na Mazowszu możemy pojechać?
6: Izabela Stelmańska, prezes Zarządu Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
7: Mazowsze wodą stoi, jak się okazuje, bo zarówno i po Jeziorze Gostynińskie, które jest bogate w jeziora, ale też i cała sieć rzek, no i zaczynając od królowej polskich rzek, czyli Wisły i później wszystkie inne mniejsze, większe rzeki, które przepływają przez województwo mazowieckie, zachęcają do tego, aby wypoczywać właśnie w okolicach tych zbiorników wodnych czy rzek. Więc jeżeli chodzi o kąpieliska, my tutaj zaproponowaliśmy pewien taki i tylko inspirację do tego, że niektóre kąpieliska, które są strzeżone, oczywiście zachęcamy do tego, żeby tam akurat udać się z rodzinami. Są to kąpieliska na pewno nad Jeziorem Zegrzyńskim, czy to w Syrocku miejskie kąpielisko, czy to w Żyrardowie, czy w Siedlcach, czy też na Pojezierzu Gostynińskim. Są to strzeżone kąpieliska, ale są też takie miejsca, które niekoniecznie są mocno eksplorowane przez turystów, gdzie jest duże natężenie ruchu turystycznego, a my przecież potrzebujemy takiego resetu. Pamiętajmy o tym, że jeżeli znajdziemy takie miejsce, chociażby wzdłuż rzek takie miejsca się znajdują, to pamiętajmy przede wszystkim o swoim bezpieczeństwie, więc ja tutaj nie zachęcam do tego, żeby od razu musieć korzystać z kąpieli wodnych, ale samo obcowanie właśnie blisko rzeki, blisko natury da nam możliwość resetu. I takie kąpieliska znajdą się oczywiście nad takimi rzekami jak Narew, jak Bóg, gdzie możemy pojechać, czy Liwiec, to na pewno znajdziemy takie miejsca, niekoniecznie oblegane turystycznie, ale dające nam możliwość wypoczynku. No i pamiętajmy, że kąpieliska to przede wszystkim zdrowy rozsądek i umiar w korzystaniu chociażby z kąpieli słonecznych i pamiętajmy o tym, że jeżeli będziemy mieli duże natężenie słońca, to nie wchodźmy nagrzani do wody od razu, tylko zachowujmy odpowiednie kwestie bezpieczeństwa. Ja zachęcam do tego, żeby jednak szukać takich miejsc trochę z dala i ja na przykład lubię rzeki mazowieckie, ale też jeżeli chodzi o rowery, to pamiętajmy, że wzdłuż rzek zawsze są też te trasy takie rowerowe, szlaki rowerowe i poszukajmy trochę takich właśnie nie do końca odkrytych, niekoniecznie związanych z takimi szlakami, które są poprowadzone wzdłuż, nie wiem, jezdni jakichkolwiek. Czyli raczej się zatopmy w przyrodzie, czy to we wszystkich obszarach leśnych, które się znajdują na terenie województwa mazowieckiego. Ja tutaj zachęcam chociażby do Puszczy Kozienickiej, żeby odkrywać z jednej strony właśnie podróżować w kierunku chociażby źródeł królewskich, ale też tam wszystkimi tymi ścieżkami rowerowymi, które niekoniecznie są mocno też wykorzystywane przez turystów rowerowych.
8: Dorota Zbinkowska-Kostrzewska, dyrektor Biura Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
9: Zależy, czego Państwo szukają. Mówię, że jeżeli nad wodę, to oczywiście nasz mazowiecki balaton, czyli Zalew Zegrzyński, to nie tylko pływanie, a może najmniej pływanie w pław, jednak ze względu na czystość wody, ale żaglówki, jachty, kajaki, rowery wodne, cały sprzęt wodny, to myślę, że to jest takie fajne miejsce do uprawiania sportów wojennych. Kajty też, jeżeli jest dobra wiatrowa pogoda. No ale zapraszamy też nad rzeki i na mniejsze zalewy, jak chociażby Zalew Żyrardowski właśnie. Ale nasze rzeki są naprawdę cudowne, bo są w większości czyste. Po tych deszczach, o tej porze roku są też spławne, więc właściwie na wszystkich chyba jest oferta wypożyczalni kajaków. I to jest fajna rekreacja, która odrobinę jednak rusza ciało, a jednocześnie jest bezpieczna. Można wysiąść, też popływać, odpocząć, zrobić przerwę taką, jak się chce, więc zapraszamy na kajaki, nad wodę.
10: Wiesław Raboszuk, wicemarszałek województwa mazowieckiego. Wszędzie. To jest taka odpowiedź, która się nasuwa od razu. Wszędzie, dlatego że wszędzie na Mazowszu są miejsca godne obejrzenia, godne poznania, godne tego, aby tam odpoczywać. Czy to w samej Warszawie jest bardzo wiele miejsc nad Wisłą, czy miejsc związanych z kulturą, sztuką, ale także po prostu godnych poznania. Nawet chociażby sam trakt królewski wart jest tego, aby go po prostu od samego początku do końca przejść, przewędrować i poznać różnego rodzaju miejsca, ale także w innych miejscach z różnych powodów, bo Mazowsze oferuje dla każdego coś miłego, takie było kiedyś hasło. Związane może z czymś innym, ale bardzo adekwatne do tej sytuacji. Dla każdego coś miłego, dlatego że dla tych, którzy chcą poznawać miejsca nowe dla siebie, czy związane z kulturą, czy z nauką, czy i jeszcze jakimś czymś innym, to oczywiście, ale ci, którzy uciekają od gwaru miejskiego, chcą być sami, chcą przebywać z kimś bliskim gdzieś na spokojnie, chcą pływać, chcą wędrować, chcą jeździć rowerem, chcą jeździć hulajnogą, chcą poznawać różne miejsca. Wszystko to można uzyskać i zrealizować na Mazowszu.
5: Panie marszałku, ulubione miejsce na Mazowszu to?
10: To tak się nie da. Jedno miejsce, Kurpiowszczyzna i Podlasie, to są takie dwa miejsca, które mi przychodzą do głowy. I to nie chodzi o konkretną wieś czy konkretne miasteczko. Całe te regiony są wspaniałe. Jest dużo miejsca do poznania, dużo miejsca do odpoczynku. Wspaniali, naprawdę wspaniali, życzliwi, gospodarni ludzie. No i wspaniałe jedzenie lokalne.
6: Zawsze zachęcałam do tego, aby zajrzeć na stronę mazowsze.travel.pl. Tam znajdziemy e-przewodniki, czyli nie musimy tego drukować, ale zawsze będziemy mieli ze sobą taki przewodnik, chociażby na swoim urządzeniu mobilnym. I tutaj przewodniki tego typu, jak chociażby 25 mikrowypraw po Mazowszu, które przybliży nam to Mazowsze właśnie z punktu widzenia takiego niekoniecznie długiego wyjazdu, ale właśnie krótkookresowego wyjazdu na terenie województwa mazowieckiego. Często Mazowsze z rodziną. Zachęcam wszystkie rodziny, które nie wiedzą, co robić, chociażby w sobotę, w niedzielę, gdzie pojechać na kilka dni. Zachęcam do tego, aby zapoznać właśnie się z ofertą związaną z pobytem rodzin na terenie województwa mazowieckiego, ale tam też my znajdziemy takie przewodniki jak na rowerze, czy nie wiem, w kajaku, więc w zależności od tego, jak lubimy wypoczywać, czego nam jest potrzebne do tego wypoczynku, to na pewno w tych przewodnikach znajdziemy inspirację i wtedy możemy sobie spokojnie i bezpiecznie podróżować. A jeżeli chodzi o trasy, czy to kajakowe, czy rowerowe, to zachęcam do odwiedzenia znowu strony modanamazowsze.pl. Tam się znajdują takie atlasy, mapy właśnie tych ścieżek rowerowych, tras kajakowych, gdzie możemy też bezpiecznie zaplanować odpowiedni odcinek w zależności od naszych umiejętności i wytrzymałości. Możemy w zależności od tego, czego będziemy poszukiwać albo czego jeszcze nie poznaliśmy na terenie województwa mazowieckiego za pomocą tych e-przewodników, ale też jeżeli wejdziemy na stronę mazowsze.travel.pl, to tam znajdziemy już też gotowe takie inspiracje podróży po Mazowszu, bo może się też tak zdarzyć, że już nie mamy pomysłu, co mamy robić, a jak już naprawdę nie będziemy wiedzieli, co robić, to ja zachęcam na Mazopikniki. To też jest dobry powód do tego, aby podróżować po Mazowszu właśnie z Mazopiknikami, czyli z miejscami przyjazdu. przyjaznymi, spokojnymi, bezpiecznymi, z dobrą dawką humoru, jedzenia i zabawy. Ja zachęcam do tego, ostatnio bardzo chętnie podróżuję po Mazowszu śladami produkcji filmowych, więc tutaj wystarczy powiedzieć chociażby Rancho, które wznowiło swoją produkcję, ale też i możemy odwiedzić Wilkowyje filmowe, czyli Jeruzal na terenie województwa mazowieckiego. Autentyczne miasteczko, które wieś, która funkcjonuje na terenie województwa, ten sklep pani Krysi nadal jest, funkcjonuje, a my jako turyści lubimy po prostu autentyczne przeżycia.
11: SK Warszawa News.
4: Agata Chruściak, zapraszam. Kobiety mogą pracować w spódnicach, mężczyźni wyłącznie w długich spodniach. Trwająca fala upałów unaoczniła problem kierowców warszawskich autobusów i tramwajów, a zajął się nim Krzysztof Płowecki.
1: W teorii wystarczy im krótki rękaw i klimatyzacja, mówi Witold Urbanowicz, rzecznik prasowy tramwajów warszawskich.
12: Ubiór motorniczego różni się od pory roku. Jest wersja zimowa, jest wersja letnia. W wersji letniej oprócz spodni motorniczowie mają do dyspozycji koszulki, takie polówki, bądź koszule z krótkim rękawem. I to jest wystarczająca wersja na właśnie ten sezon letni, który teraz mamy obecnie. Zgodnie z zasadami, które nam narzuca, czy określa Zarząd Transportu Miejskiego, który nam płaci za przewozy, pracownicy muszą jeździć w długich spodniach, ale dodam od razu, że wszystkie te tramwaje, które na co dzień jeżdżą, mają klimatyzację w kabinie motorniczego, więc też te warunki, no oczywiście są, jak są takie wysokie temperatury, to nie jest idealnie, ale są w miarę znośne. Pracownicy muszą ubierać się w określony sposób, wynika to z umowy przewozowej, jaką mamy z Zarządem Transportu Miejskiego, w której organizator komunikacji określa, jak powinien być właśnie ubrany pracownik, który prowadzi tramwaj.
1: A wytyczne jasno określają ubiór kierujących pojazdy, informuje Tomasz Kunert z Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie.
13: W przypadku mężczyzn są to długie spodnie w kolorze granatowym, koszule lub koszulki polo z krótkim rękawem w kolorze błękitnym. Do tego może być polar, może być sweter, może być bezrękawnik, także dopasowane kolorystycznie do koloru spodni. W przypadku kobiet są to spodnie lub spódnica w kolorze granatowym, bluzka lub bluzka koszulowa, koszulka polo w kolorze jednolitym błękitnym i podobnie jak w przypadku mężczyzn może być to żakiet, marynarka, sweter bezrękawnik lub bluza polarowa w kolorze dopasowanym do koloru spodni lub spódnicy. To są takie ogólne ramy dotyczące kolorystyki, natomiast jeśli chodzi o krój czy też tkaniny, z których wykonywane są te ubiory, to już jest kwestia pracodawcy, kwestia operatora, który wykonuje usługi na nasze zlecenie.
1: O zdanie zapytałem też kierowców autobusów na jednej z warszawskich pętli.
14: Myślę, że jak przyjdzie powyżej 35 stopni, to raczej będzie ciężko.
15: Jak są duże upały, tak, spodnie jednak mają pewne znaczenie, tak? Byłoby trochę krótsze, może. To może byłoby trochę komfortowo bardziej, a tak to jakoś dajemy radę.
16: Póki jest klimatyzacja, to jest okej, okay. No ale ogólnie tak, no czujemy się jak w puszce, tak nie? Jak coś jak słońce nagrzewa, to tak, jest ciężko. Zobaczymy w niedzielę, bo ma być jeszcze 42 stopnie z tego co. Dla mnie to jest troszkę taka dyskryminacja, no bo jeżeli dziewczyny mogą jeździć w spódnicach, to dlaczego nie mogą jeździć kierowcy w spodenkach? No wiadomo, to nie muszą być spodenki jakieś tam bardzo krótkie, ale takie do kolan. Szersze mogłyby być. W innych miastach dało się to zrobić, prawda? I bardzo ładnie to wygląda. Nawet we Wrocławiu są fajnie uszyte te spodnie i kierowcy bardzo fajnie wyglądają, więc nie bardzo rozumiem, dlaczego u nas ZTM nie pozwala na... Bo to jest naprawdę jest gorąco, no i siedzimy w tych fotelach dosyć ściśnięci jakby, no i uważam, że powinni mieć też swoje krótkie spodenki. Ktoś musi o coś powalczyć, ktoś musi gdzieś ująć, no ale to już jakby nie w naszej gestii kierowców, tylko wyższych instancji.
1: W Poznaniu, Olsztynie czy Wrocławiu kierowcy i motorniczowie mogą zakładać krótkie spodnie w najbardziej upalne dni.
11: SK Warszawa.
4: Muzeum Sztuki Nowoczesnej zaprasza na nowe wystawy. Te poruszają tematy surrealizmu, antyfaszyzmu i relacji Polski z krajami Afryki w czasach PRL-u. Z ich kuratorkami rozmawiała Małgorzata Zawada.
17: Pablo Picasso, Max Ernst czy Leonora Carrington. Dzieła takich artystów spotkamy na wystawie pokazującej nową perspektywę surrealizmu. Kuratorkami są Dorota Jarecka i Magda Lipska, która przybliżyła nam ideę wystawy.
18: Wystawa Jesteś w sercu zmian, surrealizm i antyfaszyzm opowiada o politycznym życiu surrealizmu. Pokazujemy surrealizm jako ruch międzynarodowy, głęboko zaangażowany w politykę swoich czasów, przede wszystkim w walkę z faszyzmem i z europejskim kolonializmem. Zobaczymy na tej wystawie pracę światowych artystów, takich jak Pablo Picasso, Max Ernst, Leonora Carrington czy Remedios Varro, ale nie zabraknie oczywiście również artystów polskich, prac Erny Rosenstein, Mariana Bogusza czy Zbigniewa Dłubaka. Ta wystawa była po raz pierwszy prezentowana w 2024 roku w Monachium w stulecie ogłoszenia pierwszego manifestu surrealistycznego i zachwyciła nas swoim właśnie politycznym zaangażowaniem. Wydawało nam się, że jest ona też niezwykle aktualna, ponieważ dzisiejsze czasy bardzo przypominają burzliwe lata 30. Jesteśmy otoczeni konfliktami zbrojnymi, które się niestety nasilają i wydawało nam się, że przybliżenie historii walk właśnie z opresją, z faszyzmem będzie takim świetnym historycznym odniesieniem do czasów, w których żyjemy. Tytuł naszej wystawy brzmi Jesteś w sercu zmian. To jest cytat z wykładu polskiego artysty Stefana Temersona, ale wydaje nam się, że to jest właśnie ta myśl, z którą przychodzi się na wystawę, że dzisiaj, tak jak wcześniej, żyjemy w świecie pełnym nagłych politycznych zmian. Ta wystawa generalnie rozwija się jak mapa. Przesuwamy się z ośrodków w Paryżu do Pragi czeskiej, później do Hiszpanii, Kairu. Myślę, że to jest jedno z właśnie z dokonań tej wystawy, że prezentuje surrealizm jako ruch równolegle dziejący się w wielu miejscach globu, co też stoi w kontrze do narracji jako właśnie surrealizmu ruchu francuskiego, który urodził się i właściwie zakończył we Francji.
17: Prezentowane w drugiej wystawie prace mają przywrócić nam pamięć o relacjach zepchniętych na margines po zakończeniu PRL-u. O swojej wystawie opowiedziała nam Oliwia Bosątwę.
19: Wystawa Drogi Czarne wkraczają w biały ląd bierze się z zainteresowania dwoma obszarami. Z jednej strony polskim spojrzeniem na czarność i obecnością relacji z Afryką subsaharyjską w polskiej kulturze, a z drugiej strony z jakichś też doświadczeń biograficznych, ponieważ mój ojciec był z studentem z Gany, który przyjechał uczyć się do Polski w okresie PRL-u w latach 80. I ta epoka w ogóle była dla mnie zawsze szalenie interesująca. Po pierwsze dlatego, że jakby poprzedza to, co mamy dzisiaj i jest, myślę, że też bliska wielu osobom przez historię rodzinne, doświadczenia dziadków, cioć. Więc chciałam się jakby przyjrzeć temu, jak to się łączy i zobaczyć, jakie te kontakty były, a były rozbudowane, zwłaszcza z dzisiejszej perspektywy i jak w kontekście tego państwowego internacjonalizmu, który był częścią propagandy, polityki tamtej epoki, jak to się przekładało na kulturę wizualną, na sztukę i w ogóle na wyobrażenia i patrzenie na ten kierunek. Sama ta wystawa, ona nie jest duża, ale jednocześnie stanowi taki przegląd prac odsyłających do kolejnych dekad PRL-u i odsyłających do różnych zjawisk towarzyszących temu spoglądaniu właśnie, czy to na czarność, czy na kraje Afryki Subsaharyjskiej, czy szerzej na ruchy antykolonialne. Z jednej strony chciałabym, żeby z tej wystawy wyszli z taką refleksją, że te tematy już kiedyś były nam bliskie, że mamy jakąś wspólną historię i też taką wspólną płaszczyznę związaną z modernizacją właśnie w latach 50., 60., która była obecna zarówno w PRL-u, jak i w nowych niepodległych państwach afrykańskich. I że jest tutaj taka wspólna płaszczyzna, na którą warto spoglądać. Myślę, że też jest to taka wystawa, która pozwala w ogóle się zastanowić nad tym spojrzeniem na czarność i na kultury afrykańskie, nad tym, co sobie o nich w Polsce myślano, co sobie wyobrażano, co w związku z tymi różnymi ofertami politycznymi, pewną koniunkturą, jak to na to wpływało, się zmieniało.
17: Autorka jednej z wystawianych prac, Joanna Malinowska, opowiedziała o kulisach jej powstania.
20: Mamy tutaj zestaw 14 masek, które właśnie pochodzą z różnych, w większości gdyńskich mieszkań. My od dawna prowadzimy pewnego rodzaju archiwum tych przedmiotów, które trafiały do Polski w latach, od lat 60. pewnie po późne lata 80., które potem jakby trochę wyszły z mody, bo to był taki szczyt popularności, był chyba w latach 80., pamiętam, w tego wystawie. obszarach mieszkam, właśnie takie elementy z kultury pozachodniej, pozazachodniej, potem właśnie one jakby zniknęły. Pamiętam, że ktoś kiedyś opowiadał, że jego mama usunęła te wszystkie afrykańskie rzeźby, dlatego że bała się, że one przynoszą jakieś nieszczęścia, więc różne były mity i teorie wokół tego. Od długiego czasu kolekcjonujemy zarówno zdjęcia przedstawiające właśnie obecność tych masek i przedmiotów z pochodzenia właśnie z Afryki czy innych krajów, czy na przykład Ameryki Południowej i polskich wnętrzach, wnętrzach PRL-owskich i jak one wspólnie współgrają z pewnymi jakimiś lokalnymi elementami typu Matka Boska Częstochowska, czy krzyż, czy są takie zupełnie neutralne obiekty, które były popularne, na przykład słomianki na ścianie. Maski afrykańskie są pokazywane jak nie właśnie elementy w muzeach afrykańskich, a tutaj jakby właściwie tym obiektem są właściwie tak jakby główne elementy są te zdjęcia tak naprawdę, chociaż one się może tutaj trochę kryją, ale tak naprawdę one są o tym, o naszej jakiejś fascynacji czymś innym. Jestem częścią jakby duetu artystycznego City Jasper i Joanna Malinowska. To jest praca związana trochę z naszą biografią, bo oboje wywodzimy się z Gdyni i pamiętamy z naszego dzieciństwa popularność różnych takich elementów w mieszkaniach gdyńskich, zarówno z Afryki, jak i z innych krajów. Od dłuższego czasu nas jako duet artystyczny interesuje to zagadnienie inności, fascynacja innością.
17: Wystawy będzie można oglądać do stycznia przyszłego roku.
4: Wakacje można zacząć na sportowo w sobotę. Kolejny przejazd w ramach night skatingu. O szczegółach ze współorganizatorką przejazdów Karoliną Łubińską-Kubiak rozmawiał Jakub Krzyżak.
0: Jak wybieracie trasy? Bo te trasy są różne. Zazwyczaj zaczynają się spod pomnika Kopernika, tak, ale nie zawsze, bo czasami wyjeżdżacie poza Warszawę też.
21: Jeździmy również w Pruszkowie, Legionowie. Teraz dochodzi nam również Nowy Dwór Mazowiecki. Ale warszawskie trasy głównie są, znaczy zawsze są spod pomnika Kopernika.
0: I zawsze przebiegają podobnie, czy są różnice?
21: W trasach jest różnica, bo jak mamy różny poziom trudności, tak musimy dobrać trasę.
0: Tymi samymi ulicami zawsze jedzie poziom pierwszy, czy zmieniacie?
21: Zawsze są zmieniane trasy, nigdy nie jedziemy dwa razy tą samą trasą w jednym sezonie.
0: Ale może się zdarzyć tak, że w zeszłym roku mogłem jechać już tą trasą, tak?
21: Wydaje mi się, że nie. Na pewno w sezonie tego nie ma, że się powtarzają.
0: Wyjeżdżacie też poza Warszawę, czyli jesteście tam w Pruszkowie, Legionowie i tak dalej. Skąd pomysł na to, żeby w ogóle też wyjechać poza Warszawę? To znaczy, żeby czy tam zebrała się jakaś grupa? Jak to wyglądało, że wyjechaliście poza Warszawę?
21: Generalnie głównie inicjatywa wyjazdu po Warszawę wyszło spoza miast bezpośrednio, czyli na przykład od strony Pruszkowa z prośbą o to organizację przejazdów i my po prostu przyjmujemy te przejazdy, organizujemy i widzimy, że tam też jest społeczność, która chce jeździć, więc tam głównie organizujemy te prostsze poziomy właśnie na poziomie pierwszym, taki stricte dedykowany, tak jak wcześniej mówiłam, dla tych bardziej podstawowych osób.
0: Te przejazdy na przykład w Pruszkowie czy w Legionowie, czym one się różnią od tych warszawskich? Czy one różnią się tylko trasą i miejscem, czy czymś jeszcze?
21: Trasą i miejscem głównie. Myślę, że tak, bo są organizowane na tej samej zasadzie, co u nas, tylko po prostu w innym miejscu.
0: Każdy night skating ma swój jakiś motyw przewodni, prawda? Możemy uchylić rąbka tajemnicy naszym słuchaczom. Jaki motyw przewodni będzie na tym rozpoczęciu sezonu?
21: Pierwszy poziom nie ma de facto motywu. Jest po prostu inauguracją, rozpoczęciem sezonu, abyśmy się wspólnie bawili przy dobrej muzyce właśnie Radia SK, żebyśmy mogli rozpocząć ten sezon rolkowy tak w pełni i żeby było fajnie, ale mogę nakreślić, że w czerwcu nas czeka naprawdę fajny przejazd.
0: To znaczy?
21: W czerwcu będzie przejazd. Śledźcie po prostu nasze wydarzenia, nasz Facebook, Instagram i tam naprawdę jest wszystko zawsze z biegiem czasu publikowane. Nie chcę uchylić rąbka, co to może być, ale będzie naprawdę fajnie.
0: Dlaczego w ogóle jest potrzebny ten motyw przewodni?
21: Motyw przewodni jest potrzebny po to, żebyśmy mogli jakoś wspólnie się zgrać tak naprawdę. Jeżeli w czerwcu ubiegłego roku mieliśmy Ibiza Party, który wybrzmiał naprawdę świetnie, mieliśmy mnóstwo przybrańców, takich buchańców, to byłoby ekstra. A biorą się one głównie z tego, że z racji, że to jest, współorganizujemy go wszyscy, mamy również Night Skating Warszawa Team i rozmawiamy z nimi o tym, jakie oni mają pomysły, co by chcieli na przykład z motywów przewodnich i tak zbieramy pomysły, zbieramy sobie od każdego, kto chce się u nas udzielić i tworzymy później z tego taką pulę, z której wybieramy, co po prostu będzie.
0: Który z tych motywów przewodni był taki najlepiej zapamiętany też wśród uczestników?
21: No ja myślę, że to Ibiza Party zdecydowanie, bo później również po odbiorze na Facebooku i Instagramie widziałam, że ludzie bardzo chwali, żeby to powtórzyć, że to było właśnie bardzo ekstra, że to takie fajne, wakacyjne vibe miało.
0: A w czerwcu będzie jeszcze lepsze.
21: Mam nadzieję, że tak.
0: Night skating, czyli jazda nocą. Dlaczego akurat właśnie nocą?
21: Chcemy uniknąć przede wszystkim tych korków za dnia, bo ludzie jeżdżą z pracy i tak dalej, a jednak godzina 20:30 to jest taka godzina, gdzie większość osób już jest w domu i jest ten, powiedzmy, spokój na tych ulicach i głównie dlatego, żeby właśnie wieczorem przyjeżdżać i jak się włączy muzyka, włączy się światła, to czuć cały klimat, nie? Warszawy. I o to też chodzi. żeby móc pojeździć w takim klimacie, niekoniecznie po chodniku, tylko właśnie z nami, przez Warszawę, przez różne dzielnice, przy Pałacu Kultury i żeby trzymać generalnie taki cały vibe tej nocnej przejazdy. Dlatego głównie.
0: Dlaczego warto?
21: Bo jest po prostu fajnie, nic więcej myślę, że nie trzeba powiedzieć. Łączymy ludzi, łączymy pasję do jazdy na rolkach, można u nas również jechać na wrotkach. Fajnie jest, nie macie co robić na przykład w sobotę wieczorem, bo teraz wszystkie przejazdy nasze odbywają się w soboty, mówię tu o Warszawie.
0: To jest zmiana, bo z tego co pamiętam były też piątkowe przejazdy.
21: Czwartki. Czwartki, bardzo długo czwartki, później zrobiłam ankietę właśnie wśród naszej społeczności. I ustaliliśmy wszyscy, zresztą nasza społeczność głównie miała w tym głos, że wolą w soboty, więc idąc za głosem społeczności robimy to w soboty.
0: I to jest taka największa zmiana, która czeka nas też w tym roku?
21: No w tamtym też większość przejazdów była w soboty, chyba tylko w dwa były w czwartki, jak dobrze pamiętam. I moim zdaniem to po prostu też lepiej wyszło ze względu na to, że sobota to jednak sobota. Mamy czas, żeby wyjść, nie musimy w niedzielę wstać za bardzo.
0: A jeszcze jakichś zmian spodziewać się w tym roku? Takich, których nie wiem, nie było w poprzednich latach?
21: Z takich nowości, które zmieniliśmy w tym sezonie, no to odświeżyliśmy internetową naszą stronę i to głównie to, że ludzie mają bardziej spersonalizowaną tę stronę, jest moim zdaniem łatwiejsza, warto na nią zajrzeć, bo było w nią wyłożona naprawdę bardzo duża ilość pracy, ale to taka główna internetowa tylko zmiana, tak w wydarzeniach to raczej nie.
0: Czyli w wydarzeniach nadal będziemy jeździć nocą na rolkach.
21: Dokładnie.
2: SK Warszawa News.
4: Agata Chruściak, zapraszam. Rafał Trzaskowski z wotum zaufania i absolutorium. Tym samym prezydent stolicy utrzymał poparcie Rady Warszawy. To po wielogodzinnej, burzliwej sesji. A sesję na żywo śledził nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
3: Za absolutorium dla prezydenta głosowało 36 radnych, przeciw było 22, a jedna osoba wstrzymała się od głosu. Wcześniej podczas sesji Trzaskowski odpowiadał na pytania dotyczące sytuacji w Szpitalu Południowym i przedstawiał działania podjęte przez ratusz po ujawnieniu nieprawidłowości. Wyjaśnień domagała się przede wszystkim opozycja w Radzie, mówi przewodniczący klubu PiS Dariusz Figura.
22: Nie akceptujemy sytuacji, w której odpowiedzialnością w tej sprawie mogą zostać obarczeni jedynie urzędnicy niższego szczebla lub pracownicy samego szpitala. Nie przyjmujemy do wiadomości, że o tak skandalicznych praktykach nie wiedział nikt z najwyższych urzędników miasta stołecznego Warszawy, w tym osoba odpowiedzialna za dany obszar. W tej ogromnej aferze, która ujawniła się w mediach, to nie jest afera systemu ochrony zdrowia, to nie jest afera dotycząca jednego lekarza. To jest afera systemowa, tak systemowa, ale dotycząca systemu Koalicji Obywatelskiej. Bez przyzwolenia politycznego nie byłoby możliwe, po pierwsze, podpisanie umowy dla lekarza bez specjalizacji na tak wysokie stawki. Rezydenci zarabiają przyzwoite pieniądze, ale nie aż takie. Nierezydenci zarabiają jeszcze niższe stawki. Bez przyzwolenia politycznego pan Dawid nie zarabiałby takich pieniędzy.
3: Odpowiadał mu Jarosław Szostakowski z klubu Koalicji Obywatelskiej.
23: Zależy nam na tym, żeby wyjaśnić tą sprawę. To jest sprawa poważna. To nie jest sprawa na happening polityczny. Dlatego też uzgodniliśmy z kolegami z Prawa i Sprawiedliwości, że będziemy popierać wprowadzenie do porządku obrad wszystkich tych punktów, które były zgłoszone na sesję nadzwyczajną. Ten punkt w porządku sesji nadzwyczajnej się znajdował, dlatego nie będziemy blokować jego wprowadzenia. Ale jasno chcę powiedzieć, że nie zgadzamy się z ocenami, które tutaj pan przewodniczący przedstawił. My jeszcze nie wiemy, jak było. Nie uchylamy się od odpowiedzialności. Tak, Dawid Kacprzyk był członkiem Koalicji Obywatelskiej, był radnym wybranym z naszej listy. Będziemy dzisiaj o tym rozmawiać, ale nie będziemy dzisiaj ferować wyroków. Państwo, jeżeli wiecie już dokładnie, jak było, macie do tego prawo. Ale nam zależy, żeby ustalić prawdę, a nie tylko podpisać się pod tezami gazetowych artykułów.
3: W końcu głos zabrał sam prezydent Rafał Trzaskowski, który przedstawił radnym działania wykonane przez ratusz w związku z aferą w Szpitalu Południowym.
24: Dzisiejsza sesja, obecność mediów, państwa wszystkich i moja jest najlepszym dowodem, że konsekwentnie, transparentnie i do bólu wyjaśniamy całą tę historię. i chcę Państwa zapewnić, że ją wyjaśnimy. Przechodząc do meritum, chciałbym powiedzieć następujące rzeczy. Po pierwsze, w takich sytuacjach każdy ma swoją odpowiedzialność i związaną z tym obowiązki. Po pojawieniu się informacji o możliwych nieprawidłowościach natychmiast zleciłem audyt w Szpitalu Południowym i wszystkich miejskich SOR-ach. Tam, gdzie audyt pokazuje nieprawidłowości, są i będą konsekwencje. Od 2022 roku Szpital Południowy przeszedł ponad 40 różnych kontroli ze strony uprawnionych do tego organów. Wojewody, NFZ-u, NIK-u, Urzędu Miasta, Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji, Państwowej Inspekcji Pracy, Wojewódzkiej i Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Kontrole zresztą dotyczyły bardzo różnych aspektów funkcjonowania szpitala, w tym oddziału SOR. W marcu tego roku miała miejsce kontrola SOR przez wojewodę. Zakres kontroli obejmował spełnienie wymagań dotyczących lokalizacji w strukturze szpitala, warunków technicznych, organizacji, minimalnego wyposażenia, minimalnych zasobów kadrowych oraz prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej. Kontrolą objęto badanie stanu faktycznego od 1 grudnia 2025 roku do 30 stycznia roku 2026. Kontrola nie wykazała istotnych uchybień. W lutym tego roku kontrolę rozpoczął NIK. Wystąpienie pokontrolne jest jeszcze przez NIK opracowywane. Z kolei 11 czerwca tego roku SOR w Szpitalu Południowym otrzymał autoryzację NFZ. Jeżeli chodzi o audyt zlecony przeze mnie 11 czerwca, to wstępne wnioski, a audyt trwa, wykazały m.in., że w szpitalu nie funkcjonuje formalny jednolity oraz w pełni wiarygodny system ewidencji czasu pracy pracowników. W konsekwencji ewidencjonowany czas pracy lekarzy nie podlegał wiarygodnemu potwierdzeniu. Sami to zamówiliśmy, audyt to sprawdza. Uprzedzając Państwa pytania dotyczące odpowiedzialności moich zastępców, i dla mnie jest absolutnie jasne, że jeżeli w toku audytów postępowania prokuratury stwierdzone zostaną naruszania procedur lub przymykanie oka na nieprawidłowości, nie będę się wahał ani minuty z podjęciem decyzji.
3: Wyjaśnienia prezydenta za niewystarczające uznała również Lewica, co podkreślała jej radna Agata Diduszko-Zyglewska.
5: Tak, ja przyłączę się do tego głosu, że rzeczywiście dostaliśmy informacje ogólne i niestety niewyjaśniające sprawy, w dużej mierze informacje, które każdy z nas może znaleźć na Wikipedii lub na jakiejś innej stronie miasta. No, nie o to tu chodziło. I rzeczywiście zgadzam się, Rada nie jest sądem i w tej sprawie Rada nie będzie podejmowała decyzji, kto jest winny i tak dalej, ale Rada pełni funkcje kontrolne wobec Urzędu Miasta i wobec Prezydenta Miasta i dlatego mamy prawo w imieniu mieszkańców dowiedzieć się jak najwięcej faktów. Więc myślę, że dzisiaj nas jednak bardzo interesują szczegóły dotyczące tego audytu. Ja rozumiem, że on jest w trakcie, natomiast ja oczekiwałam, że dzisiaj dowiemy się od pana prezydenta szczegóły, co ten audyt zawiera.
3: Choć wcześniej wszystkie kluby opozycyjne zdecydowały o głosowaniu przeciwko absolutorium dla prezydenta Trzaskowskiego, to Koalicja Obywatelska posiada samodzielną większość w Radzie, dlatego prezydent Trzaskowski absolutorium otrzymał.
11: SK Warszawa.
4: Coraz bliżej końca budowy zachodniego odcinka drugiej linii metra na stacji Chrzanów. Zakończono już większość prac konstrukcyjnych, trwają roboty wykończeniowe, a w najbliższych miesiącach rozpoczną się testy z udziałem pociągów. Jak będzie wyglądała nowa stacja i kiedy pierwsi pasażerowie będą mogli z niej skorzystać? O tym w czasie oprowadzania po budowie opowiadał Bartosz Sawicki, rzecznik prasowy wykonawcy.
7: Znajdujemy się w tym momencie w strefie odpraw pasażerskich. Jest to dosyć mocno zaawansowany obiekt. Całe konstrukcje, oczywiście to dla przypomnienia historycznie, całe konstrukcje zostały już dawno wykonane. W ubiegłym roku w maju zakończyliśmy drążenie tuneli dla całego odcinka. Jeśli chodzi o architekturę, posadzki są już w ponad 90% wykonane. Kończymy w tym momencie instalacje. Zainstalowane są również instalacje elektryczne na tym obiekcie. O tyle było to wyzwanie, że jak to zliczyliśmy, to wyszło nam 23 tysiące metrów bieżących okablowania na jednej stacji. To jest dla jednego obiektu i te sekwencje oczywiście powtarzamy dla każdego obiektu. Te dane, one są zbliżone, więc mimo tego, że jesteśmy w XXI wieku, dalej to siłą ludzkich rąk oczywiście jest wciągane. Te wszystkie stalowe elementy, które Państwo widzą, to są tak zwane korytka kablowe, które właśnie mają pokryć wszystkie instalacje. akcje związane ze światłowodami, prądem, z wszystkim tym, co jest niezbędne do zasilania stacji. Ponieważ metr jest infrastrukturą krytyczną, po prawej stronie znajduje się też wejście do przestrzeni technicznych, tam dzisiaj nie będziemy wchodzić. To również jest miejsce, które w trakcie eksploatacji jest niedostępne dla pasażerów. Tam znajdują się wszystkie doposażone pomieszczenia, które służą eksploatacji metra, czyli zasilanie, wentylatornia stacyjna. Tutaj te wszystkie elementy też już znajdują się na stacji. Przygotowujemy się do uruchomienia pod testy, które odbędą się na przełomie sierpnia i września już na stacjach. Jeżeli chodzi o generalne zaawansowanie, jeżeli chodzi o testy, to w tym tygodniu, we wtorek, na stacji techniczno-postojowej Kabaty pojawiły się już gotowe składy metra, które podróżują po torze prób. Żeby dojść do tego momentu, oczywiście musieliśmy zapewnić zasilanie, przyłącze, wszystkie elementy związane z energetyką, ale też wprowadzić specjalny pojazd, tak zwany skrajnik, który przejeżdża przez już wykonane torowiska, który sprawdza wszelkie wystające elementy, czy torowisko jest poprawnie wykonane i gotowe na przyjęcie pociągu. Tą sekwencję będziemy teraz powtarzać dla odcinków tunelowych. To znaczy, pociągi jeżdżą w tym momencie wyłącznie po stacji techniczno-postojowej. To jest pierwszy etap testów, który już rozpoczęliśmy. W momencie, kiedy zakończymy kwestie wykończeniowe, pociągi zaczną testy na odcinkach już pasażerskich. Jeżeli chodzi o STEP, one już trwają. Potem to są testy systemów całoliniowych już z pociągiem przełom sierpnia i września. Te testy mamy zaplanowane do jesieni, to jest wrzesień, październik, w zależności od efektów. Ta procedura trwa około miesiąca, półtora, tu w zależności od tego, jakie są też efekty tych testów. Te testy służą temu, że tak naprawdę wszystko to, co budowaliśmy przez ostatnie kilka lat, my musimy sprawdzić już na etapie eksploatacyjnym, to znaczy w skrócie, czy te połączenia kablowe, czy działają, czy konkretna czujka się zapala. To jest kilkanaście systemów związanych z bezpieczeństwem ruchu, z bezpieczeństwem pożarowym i dopiero po tych testach tak naprawdę możemy przystąpić do procedur odbiorowych z policją, strażą pożarną, sanepidem, wtedy kiedy mamy 100% pewności, że każdy z tych elementów jest przygotowany. Jesteśmy w tym momencie na gotowej płycie peronowej. To, co widać za mną, to są elementy podkonstrukcji, na których montowane będą ściany zatorowe. Ściany zatorowe, jak Państwo wiedzą z poprzednich odcinków, to jest z jednej strony element architektoniczny, a z drugiej strony element, który ma funkcję wygłuszającą w trakcie eksploatacji metra, gdzie one pochłaniają dźwięk, pod nim jest specjalna wełna mineralna. Dzięki temu komfort dźwiękowy pasażerów jest wyższy. Te ściany posiadają specjalną perforację, dzięki czemu ten pęd powietrza od pociągów jest bardziej rozpraszany. I to również daje większy komfort pasażerom. Tą samą technologię stosujemy na wszystkich odcinkach. Ten materiał jest już tutaj fizycznie na stacji. To, co widać za Wami, to są te elementy, które będą w najbliższych tygodniach układane. Około 3-4 tygodni potrzebujemy, żeby te prace architektoniczne zakończyć. Więc można powiedzieć, że konstrukcja naszego domu jest już zakończona. Biały montaż, instalacje są zakończone. No i w tym momencie to są już ostatnie prace architektoniczne. To, co nam potem zostanie, to oczywiście wspomniane testy, odbiory i uruchomienie do ruchu. Na tej stacji przewidzieliśmy 4 wejścia, 4 komplety schodów, schody ruchome też oczywiście są już zainstalowane. Głębokość stacji to około, w zależności od miejsca, 14 metrów pod ziemią, szerokość między 22 a 24, też zależy w którym miejscu głowicy. To są takie średnio standardowe stacje dla drugiej linii metra. Można powiedzieć, że jest to typowy wymiar stacji na drugiej linii metra. 9 listopada jest termin zakończenia kontraktu i to jest termin, w którym wszystkie roboty budowlane muszą zostać zakończone, a obiekty zgłoszone do odbiorów przed nadzór budowlany. No i tutaj tradycyjnie, znowu jak dla każdego odcinka, no my jako wykonawca swój zakres kończymy 9 listopada. Trudno nam odpowiadać za tutaj nadzór budowlany i tempo tych odbiorów. No oczywiście no mamy doświadczenie z poprzednich odcinków, więc to nie jest tak, że 9 listopada tutaj te odbiory, to będzie pierwszy dzień tych odbiorów. My już w tym momencie jesteśmy w kontakcie ze Strażą Pożarną, z Sanepidem, z Policją, z nadzorem budowlanym. Przekazujemy pierwsze dokumenty już teraz, po to, żeby inspektorzy, którzy będą kontrolowali te przestrzenie, ten teren, mieli odpowiednio dużo czasu, żeby się z tym zapoznać, bo tak naprawdę jest to proces wielomiesięczny. Tego 9 listopada to będzie formalna pieczątka i formalne rozpoczęcie odbiorów, ale trudno, żeby osoby, które się tym będą zajmowały, dopiero wtedy rozpoczynały pracę. Więc no, można powiedzieć takie słowo wytrych, jesteśmy tutaj w bieżącym kontakcie, przekazujemy pierwsze dokumenty, pierwsze wizyty na stacjach już się odbywają po to, żeby te odbiory mogły przebiegać szybciej. Spodziewamy się też, że no to może zająć trochę więcej czasu ze względu na stację techniczno-postojową. Stacja techniczno-postojowa to jest blisko 30 hektarów, kilkanaście obiektów. Śmiało można powiedzieć, że tak dużego obiektu infrastrukturalnego w mieście, a prawdopodobnie w kraju nie było tak dużych odbiorów powierzchniowo, więc samo poruszanie się między obiektami, sprawdzanie tych wszystkich elementów, to na pewno zajmie czas. Oczywiście od tego jest uzależnione też poprowadzenie potem już pociągów z ruchem pasażerskim.
6: Łukasz Zduńczyk, witajcie. Nadchodzi spora dostawa nowej muzyki od Zali. Martyska wydała nowy numer i zapowiedziała nową płytę. W Radiu SK mogliście już premierowo usłyszeć kawałek Tylko kochaj mnie. Zalia śpiewa w nim o bezwarunkowej miłości. To zapowiedź nowego krążka. Na razie nie wiemy, kiedy premiera. Wiemy natomiast, że Zalia od wielu miesięcy jest bardzo na czasie. Przypomnijmy, jest współautorką wielkiego hitu Dopóki się nie znudzisz, który został numerem 1 gorącej setki Radia SK. Zalia dołączyła też do składu tegorocznego męskiego grania i wspólnie z Vito Bambino oraz Igorem Herbutem stworzyła hymn tegorocznej trasy. Zbliża się wielkie święto polskiego hip-hopu. Przed nami festiwal Rap Stacja. To w mieście Sława w województwie lubuskim. Na scenie pojawią się największe gwiazdy rapu na czele z Matą, PZM czy BDS-em. Na Rap Stacji zagra też White 2115, Kizo, Żabson, Kuban, Gibbs, Malik Montana, Bambi czy Oki. Ten festiwal potrwa od 8 do 11 lipca. Słuchajcie uważnie Eski, bo będziemy mieli dla Was bilety. A już za 2 tygodnie na żywo usłyszymy hit znany na całym świecie. Przed nami koncert zespołu Hertz. Autorzy słynnego Wonderful Life pojawią się na letniej scenie Progressive w Warszawie. To już 10 lipca. Słuchajcie uważnie Eski, bo będziemy mieli dla Was bilety. Zbliża się też święto polskiego hip-hopu nad Wisłą w Płocku. To Polish Hip Hop Festival. Impreza potrwa od 2 do 4 lipca. Tam zagrają gwiazdy polskiego rapu jak PZ, Malik Montana, Kasbałagane, Guzior, Young Leosia, Fukaj czy Tede. Na Polish Hip Hop Festival, jak zawsze, zaprasza Radio Eska. Będziemy mieli dla Was bilety. Spełnione marzenie małej dziewczynki chorej na raka pod Bija antenę Radia SK. Łatwo Gang nagrał wspólny numer z Mają Gadowską. Dziewczynka na co dzień przebywa w szpitalu, ale to w niczym nie przeszkadza. Została właśnie gwiazdą. Maja marzyła o tym, żeby nagrać numer z Łatwo Gangiem, no i się udało. I teraz ten numer stał się hitem. Wszystkie marzenia zdobyły ostatnio szczyt Rap 20 w Radiu SK. Ten kawałek możecie regularnie usłyszeć w Radiu SK, a cały dochód z tego numeru trafi na pomoc dzieciom chorym na raka. A wracając do Rap 20, ostatnio Mati Fuczyło nie był sam podczas notowania. Wpadł do niego duet BSK. Sprawdzili co tam u chłopaków słychać.
8: Cieszymy się, że możemy tu wrócić po roku
0: i
8: zobaczymy, co tam dzisiaj wymyśliłeś.
9: Słuchajcie, no zobaczymy, co wymyśliłem. Mam nadzieję, że wymyślimy same fajne rzeczy. No właśnie, Duo Era to już była, Duo Era za nami, można powiedzieć. Teraz pre-sezon też można w ten sposób powiedzieć. To czujecie, że jesteście już 100% w tym sezonie dzisiaj? Że to teraz trwa?
8: Tak, tak, totalnie jesteśmy już w tym sezonie, no bo za nami już 3 single, można powiedzieć. I 18 czerwca premiera naszej epki z Magierą, uznanym producentem. No i jest to na pewno nasz najbardziej intymny projekt i jeśli chodzi o tekst, a też alternatywny, jeśli chodzi o brzmienie, więc nie możemy się doczekać premiery.
9: Fifi, ale też trochę się pozmieniało tak naprawdę od tego roku. W ogóle muzycznie u was to nawet bardzo, co?
10: Pozmieniało się bardzo, no szukamy ciągle swojego brzmienia. No, pozmieniało się pod względem podkładów tak samo, no mieliśmy przyjemność z Magierą zrobić sobie projekt, więc no myślę, że on nam pokazał bardzo dużo, też pokazał nam inną stronę tworzenia muzyki, więc tak. No.
9: I czujecie, że to jest już ta wasza droga, ta wasza ścieżka dzisiejsza, skoro mówicie o tym szukaniu swojej drogi, swojej ścieżki?
8: To się dopiero okaże, ale też no wszystko się zmieniło, no bo nasze życie w sumie wyznaczają koncerty i tak naprawdę po tamtym roku, no to możemy jakby robić to jeszcze bardziej na 100%, za co mega dziękujemy po prostu ludziom, którzy nas słuchają. I tak naprawdę każdy tydzień to jest od koncertu do koncertu, więc zapraszamy.
9: Panowie, bo ostatnio ukazał się wasz taki maxi singiel, który łączy trochę dwa światy muzyczne, można powiedzieć, bo z jednej strony właśnie, no, rapowane, takie neo-boom-bapowe brzmienie, ale z drugiej strony jednak brzmienie takie alternatywne. Natomiast, mówię oczywiście o kawałku Mia Wallace i Bądź ze mną, o tym singlu, maxi singlu. Natomiast zanim do tego przejdziemy, to obiecałem, że pogadamy jeszcze o koncertach. Powiedzcie mi proszę, jak to jest możliwe, że wy macie tak wielki fanbase, który tak za wami śmiga i jest tak aktywny na koncertach, bo ja to obserwuję, widzę wasze też storki, widzę rzeczy, w ogóle widzę waszych fanów na Instagramie chociażby i mam wrażenie, że ruch wokół BSK to jest bardzo duży ruch. JK, na ciebie patrzę, bo myślę, że masz coś do powiedzenia, tak kiwasz głową.
8: No, wydaje mi się, że dlatego, że bardzo to BSK jakby powstało tak oddolnie, że na przykład zawsze najgrubiej na naszych koncertach, mam wrażenie, jest we Wrocławiu. No to w tym Wrocławiu już gramy koncerty, wiesz, odkąd mieliśmy 1000 słuchaczy czy coś takiego i wiesz, i po prostu to grono się powiększa i zawsze staramy się po prostu, wiesz, no nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, ale no po prostu tu wiemy, że to są ci ludzie, którzy jakby nie chcemy nigdy jakby zawieść tych ludzi, przez co mam wrażenie, że oni mogą być tak nam oddani. I właśnie czy robimy projekt taki bardziej popowy, czy bardziej alternatywny, oni zawsze są i nie wiem, wydaje mi się, że po prostu takie oddolne dbanie o ten fanbase.
10: Zawsze po koncercie wyjdziemy do fanów, nieważne co, zawsze po prostu znajdziemy dla nich chwilę, pogadamy, zrobimy sobie zdjęcie czy coś innego.
8: Też więc podłapujemy ich jakieś odklejki, jakieś inside'owe żarty, wiesz, jak to jest w takich jakby fanbase'ach i po to robimy, żeby mieć taką po prostu swoją grupę ludzi, no i mamy wrażenie, że to jest część jakby też tego bycia artystą, robienia muzyki, że duża część dla nas, po prostu ten fanbase, z którym ty masz jakieś interakcje i to jest jakby
10: piękne, jesteśmy wszyscy wielką rodziną. Też bez nich, no to by nie byłoby nas, więc jakby też wiemy to i staramy się to pielęgnować.
9: No, piękna sprawa. A propos, bo wyprosiłem o pytania na Instagram Radia SK, wszedłem w pierwsze i zobaczyłem, kiedy koncert w Zielonej Górze albo okolicy, więc ewidentnie to koncertowe działanie u was jest, ale wy też tak po prostu chyba koncertowo dobrze się odnajdujecie. To jest tak, że okej, spotykanie z fanami to jest jedno, ale też samo granie koncertów to jest inna sprawa. Niektórych bardzo stresuje. Wiem, że są takie osoby, ale u was to jest chyba niezła zajawa, co?
8: No, w sensie nas też osobiście stresuje, bardzo stresuje i dopóki nie wejdziemy na scenę, zawsze ta niewiadoma ja osobiście na przykład mega się stresuję, czy gramy mały koncert, czy duży. Zawsze tak samo, ale no te koncerty po prostu nadają nam rytmu.
9: Okej, no czyli BSK aka Skolim Latino po prostu.
10: tak, helikopterem.
9: Może to jest opcja na przyszłość, słuchajcie. Tak, to jest ale nie, no. W studiu cały czas BSK, ale na linii mamy też teraz gościa specjalnego, czyli Magierę. Siemanko, cześć.
12: Siema, stary, siema, chłopaki.
9: Kłaniamy się nisko. Panowie się też ucieszyli bardzo na twój głos. Powiedz mi proszę, bo my tutaj zaraz będziemy rozmawiali z chłopakami o Bądź ze mną, o Mia Wallace, ale też o innych rzeczach związanych z najnowszą epką BSK. Natomiast zanim dotrzemy do szczegółów wszystkich tych numerów, to czy ty spośród tego maxi singla Bądź ze mną i Mia Wallace masz swojego faworyta? Jest numer jeden u ciebie jakiś?
12: Wiesz co, myślę, że ta cała epka jest bardzo fajna i ja nie mam w ogóle żadnego faworyta. Ja mam emocjonalne przywiązanie do wszystkich kawałków. Nie mam faworytów, lubię wszystkie numery. Wiesz, pracowaliśmy parę miesięcy nad tymi kawałkami we Wrocławiu i był naprawdę bardzo fajny klimat. Nie jestem w stanie wyłowić jednej piosenki jako faworyta. No po prostu, wiesz, wszystkie są fajne. No chłopaki wytypowali jakieś numery, znaczy wspólnie wytypowaliśmy na single i jakby one reprezentują jakąś tam tą epkę. No, ale trzeba ją traktować jako całość.
9: Jasne.
12: W moim odczuciu.
9: Spojrzę też od razu na chłopaków i zapytam ich, czy wy macie jakiś numer jeden spośród o tych dwóch chociażby kawałków.
10: Mi z tych dwóch kawałków, aha, to w ogóle chyba tak trochę jest, że bardziej Mia Wallace była takim Fifiego, jakby pikiem, a moje Bądź ze mną, bo ja mega jakby mnie ciągnie w takie klimaty, okay, bardziej indie i rock. Mm-hmm. I więc to jest mój faworyt, no a Fifi chyba Mia Wallace.
1: Dla mnie Mia Wallace.
9: Okej, okay.
1: Zwłaszcza, że mieliśmy plan, no, Mia Wallace miała brzmieć kompletnie inaczej i tak powiedzmy, że 2-3 tygodnie przed premierą jakoś stwierdziliśmy, że musimy coś zmienić.
10: Mm-hmm. I zmieniliśmy o 180
1: stopni właśnie całą piosenkę, więc myślę, że też dlatego mi się tak bardzo podoba.
10: Mm-hmm. Tak,
1: była ona bardzo świeża.
10: Była ona na takim, jakbyś to ujął, Tomek, na jakim ona była bicie, ale jakby ludzie to sobie usłyszeli, to by się...
12: Takim lekko drum and bassowym, no naprawdę było bardzo elektroniczny, super taki, jak to się mówi, z dużym natężeniem i pierdolnięciem kawałkiem,
9: okay.
12: Zmienił się, wiesz, w taki właściwie boom-bapowy trochę.
9: Mm-hmm, mm-hmm. No ewidentnie tak. Nowoczesny boom-bap, neo-boom-bap. Magiera, bo niewiele jest osób, które potrafią robić rzeczy tak różnorodne jak ty, producencko, to na 100%, natomiast jedna rzecz bardzo mnie zastanawia, czy te gitary, które się pojawiły, ta żywa perkusja, która się pojawiła też w Muzie BSK, to jest jakiś rodzaj twojej inwencji? Czy to jest tak, że no właśnie JK bardzo chciał działać alternatywnie i to on tutaj jakoś pchał w stronę tego typu rzeczy?
12: Wiesz co, to była jakaś taka wypadkowa. No mieliśmy szczęście, że mogliśmy i tu chciałem serdecznie pozdrowić Miko Moon, który nagrał do chyba 4 numerów żywą perkusję. To jakoś wyszło w praniu. My nie zakładaliśmy, że będziemy dogrywali żywe instrumenty i że będę nagrywał gitary, mm-hmm, i w ogóle no to po prostu jakoś tak ewoluowało. Mm-hmm. Ten projekt w ogóle powstawał bardzo spontanicznie, że tak powiem, we wrocławskim klimacie, bo tutaj wszystko było nagrywane w studiu Balkon i w Unix Studio. No i to połączenie jakiejś tam energii chłopaków i mojej jakiejś tam zwariowanej głowy sprawiło, że finalnie wygląda to w ten sposób.
9: No dobrze, trzymamy kciuki w takim razie za wszystko to, co kolejne. Magiera, bardzo ci dziękuję za te kilka słów. No i właśnie, czekamy w takim razie na całość tej epki.
12: Yes, super, sir. Dziękuję również, pozdrawiam chłopaków, pozdrawiam ciebie, radio, w którym lecimy i co, dawajcie radę.
9: No oczywiście.
12: Gadajcie mądrze.
9: Chłopaki,
10: gadajmy mądrze.
9: Ciężko. A w studiu cały czas BSK i rozmawiamy o waszych muzycznych rzeczach. No właśnie, 18 czerwca wasz nowy projekt, który nazywa się Parea.
10: Tak jest.
9: I napisaliście, że to jest chyba wasz taki najbardziej intymny projekt. Zresztą JK o tym też już wspomniał w jednym z pierwszych wejść. To na czym polega ta intymność projektu? Na czym polega intymność muzyki?
10: No, polega na tym, że po prostu w poprzednim roku mieliśmy bardzo dużo wydarzeń. Wydarzyło się w naszym życiu prywatnym, jak i w naszej karierze. I po prostu nigdy tak głęboko nie wchodziliśmy w nasze prywatne sprawy, jak na tej epce, mam wrażenie. I bardzo w tych piosenkach będzie można usłyszeć właśnie taką refleksję na temat otaczającego nas świata, czy samych nas po prostu. I wydaje mi się, że nie zawsze chcemy się zmierzać z takimi, powiedzmy, demonami naszymi w sobie, a ten projekt właśnie taki jest, głównie na piosenkach, które jeszcze się nie ukazały, które ukażą się na epce. Po prostu rozliczamy się z naszymi, powiedzmy, dołkami i demonami z poprzedniego roku, a brzmieniowo też jest intymny, bo
8: No to zobaczycie. No na razie takie mocno nuty mocne, takie nawalankowe wydaliśmy, ale te co pozostały są bardziej jednak spokojne i no i to brzmienie jest takie, nie wiem, mnie przynajmniej trafia w taki, daje mi vibe słuchania po prostu w nocy późno i to łączy się z tym tekstem i nawet intro do tej epki, które będzie piosenką Zamotka się nazywało, jest no, mocną refleksją na temat otaczającego nas świata.
9: Okej. Okay. Mhm. Fifi, bo mnie też zastanawia to, no właśnie, ustaliliśmy przed chwilą, że JK jest tą osobą, która tutaj alternatywnie szuka, a ty jesteś bardziej tą, która przynajmniej jeśli chodzi o te dwa numery ostatnie, to o tym wspomnieliście, że szukałeś bardziej w tym rapowym singlu i on ciebie bardziej przekonywał. Natomiast zastanawia mnie to, jak odnajdujesz się w tym spokoju, o którym JK właśnie wspomniał, w tym spokoju, który jeszcze nas czeka w kolejnych rzeczach.
10: Znaczy ja myślę, że ja się bardzo dobrze odnajduję w spokoju. Po prostu w sensie z tymi rapowymi numerami to właśnie tak wyszło, że jakoś mi bardziej podeszły niż te alternatywne. Ale no jeżeli chodzi o właśnie takie spokojne melancholijne utwory, to właśnie myślę, że to jest też, nawet bym powiedział, że bardziej moja działka. Te takie melodyczne smutasy. Więc jak najbardziej...
9: No czyli pięknie się uzupełniliście w takim razie przy tym projekcie. No, zresztą no duo. Chyba na tym polega to duo właśnie. Tak, więc to duo cały czas trwa. No ale okej, no dobra, z jednej strony są gitary do tej pory, z drugiej strony to neo-boom-popowe brzmienie, to słowo już mam wrażenie, że odmieniam przez każdy przypadek, ale czy jest jeszcze jakieś brzmienie a propos tego smutku, a propos tego, może nie smutku, tylko tego spokoju, którego można tam szukać?
10: Jest. Nie wiem, jak to dokładnie określić. Jest taka jedna piosenka, nazywa się Sitcom. Myślę, że ona jest najbardziej taka

0: News. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Po 3 latach pracy pora pochwalić się, co z tego wyszło. Roxy Węgiel wydała nową płytę Błękit. Jak mówiła nam jeszcze przed premierą, bardzo zależało jej, by na nowym krążku pokazać to, co w jej głosie najlepsze i skupić się na żywej muzyce.
1: W końcu cieszę się, że wydam taką płytę, która będzie naprawdę dopracowana, będzie autentyczna, będą w niej emocje. Ona się broni po prostu muzyką. Ja mam wrażenie, że trochę jest taki deficyt takiej, wiesz, właśnie tworzenia od tego piana, od gitary.
2: Takiego budowania piosenki po kolei.
1: To jest taka naturalna muzyka. Po prostu uznałam, że chcę wrócić do korzeni.
0: Na albumie jest sporo znanych hitów, jak na przykład Błękit, Na szeroką wodę, czy Chciałam Ciebie więcej w duecie z White'em 2115. Piosenkarki wśród najcenniejszych kobiecych marek osobistych w Polsce. Jak wynika z najnowszego zestawienia magazynu Forbes, numerem jeden jest Iga Świątek. Ale artystki też zajęły wysokie miejsca, bo na miejscu drugim Justyna Steczkowska, której marka osobista jest wyceniana na 288 milionów złotych. A to efekt m.in. zeszłorocznego występu na Eurowizji. Na miejscu trzecim jest Doda, której wartość medialna to 270 milionów. Wysoko, bo na ósmym miejscu uplasowała się Maryla Rodowicz. A Taylor Swift podbija światowe listy hitów. Artystka już po raz 15 w karierze wskoczyła na miejsce pierwsze prestiżowej amerykańskiej listy Billboard Hot 100. A to za sprawą piosenki nagranej do filmu Toy Story 5. Ta piosenka powstała, ponieważ miałam szczęście obejrzeć Toy Story 5. Całkowicie zakochałam się w tym filmie i natychmiast utożsamiłam się z postaciami, a konkretnie z Jessie. Chciałam napisać piosenkę z jej perspektywy. Ta piosenka przyszła mi do głowy tak szybko, że napisałam ją i miałam jej roboczą wersję nagraną dokładnie tego samego dnia, w którym obejrzałam film, czyli Express. Od razu mnie zainspirowała i mam nadzieję, że wam się spodoba. Nosi tytuł I Knew It, I Knew You. Tak mówiła Taylor Swift. A jeśli chcecie posłuchać więcej hitów z bajek Disneya, odpalajcie SK Toy Story Radio. To specjalna bajkowa stacja radiowa, która czeka na was w eskowej aplikacji na smartfony. Próbowali latami, aż w końcu się udało. Dawid Kwiatkowski i Margaret po raz pierwszy wydali wspólną piosenkę. To kawałek Później Ci Opowiem, który mogliście premierowo usłyszeć w Radiu SK. Artyści ten kawałek przynieśli do naszego studia osobiście. Z Margaret i Dawidem Kwiatkowskim rozmawiał Rafał Adamczak.
2: Kto zaczął? Kto na ten duet bardzo, no może naciskał, to jest złe słowo, ale kto bardzo chciał od początku i kto był drugi i złapał ten haczyk? Jak ten duet zadziałał, w jakiej kolejności?
3: Jakoś na to się nie da odpowiedzieć.
4: Na to się nie da odpowiedzieć, bo my porówno chcieliśmy i porówno poszukaliśmy dla tego duetu opcji, bo...
3: Od lat. Tak. Powstało już kilka utworów.
4: Tak, bo to nie jest pierwszy utwór, który my próbowaliśmy zduetować, ale to jest ten utwór, który nas obydwoje jakoś poruszył.
3: Jako, tak.
4: I mimo też, że w sumie, bo bardzo często było tak, że albo timing też nie był dobry, bo ja coś wydawałam, później Dawid coś wydawał i w sumie teraz jest też tak, ale okazało się, że...
3: Da się to zgrać, że ten numer jest tak mocny, że zrobiliśmy wszystko, tak, żeby się zgrać kalendarzowo również.
4: Tak.
3: Więc no nie odpowiemy ci tak jednoznacznie. No chcieliśmy od lat, ale przy tym numerze poczuliśmy, że to jest ten moment.
2: No to chyba
4: chociaż to Dawid powiedział, kocham cię w czasie przeszłym.
2: Pierwszy. Cudownie. Słuchajcie, właśnie, tak naprawdę jak słuchamy muzyki i słuchamy piosenek, każdy interpretuje je po swojemu, w zależności od w jakim miejscu życia się znajduje i tak dalej, i tak dalej. Wiele rzeczy na to wpływa. Czy wy chcielibyście, nie wiem, coś podpowiedzieć, jak tę piosenkę, ona ma jakąś instrukcję, jak ją się powinno interpretować? Coś tutaj się chowa szczególnego za tym utworem? Czy może zostawiacie właśnie takie...
3: Ja uważam w ogóle, że nie można takich rzeczy robić słuchaczowi, że to sam musi dojść do swojej historii w tym wszystkim, ale też nie uważam, że to jest bardzo ukryty przekaz w tej piosence. Można się szybko domyślić, o co chodzi. Ja się bardzo cieszę z tego refrenu i w ogóle z historii tego numeru, że ona jest smutna, ale tam jest dużo nadziei w tym i że jednak w tej relacji, o której śpiewamy, no oni są razem.
4: Tak.
3: Oni są razem, oni nie byli przez chwilę w tym samym miejscu, ale się znaleźli.
4: Tak.
3: I zaraz sobie opowiedzą, co po drodze się wydarzyło, właśnie stąd jest to Później Ci Opowiem, ale teraz... Poczekaj, postarajmy się na chwilę chociaż o tym zapomnieć, dlaczego my sobie to zrobiliśmy, dlaczego pozwoliliśmy sobie siebie nie mieć, a powinniśmy być cały czas razem.
2: Ja już się nie mogę doczekać, jak zagramy ten numer i posłuchamy tego, ale słuchajcie, jeszcze na chwilę zajrzyjmy do tej kuchni, jak pracowaliście nad kawałkiem. Czy poznaliście jakieś takie nawzajem irytujące cechy u siebie, o których nie mówiliście, a teraz odkryliście?
3: Irytujące?
2: No takie irytujące, takie, że...
4: Jeszcze nie jesteśmy w tym etapie związku.
3: Na razie się wszystkim jaramy.
4: Dokładnie.
2: A jest jakaś rzecz, której sobie nawzajem jako artyści zazdrościcie?
4: Tak. Yeah. Ja zazdrościłam.

0: Zazdroszczę, ale to jest taka piękna zazdrość. Nie, w sensie, że patrzę na to z podziwem. Też trochę z zazdrością. I uczę się od Dawida na maksa tego, jak on potrafi w te relacje z ludźmi. To jest dla mnie niesamowite. I to jest dla mnie ogromna nauka cały czas, przez ten teraz taki czas, który mamy bardzo mocny ze sobą i dużo się komunikujemy i jakby dużo się dzieje. Ja jestem pod jakimś cały czas takim ogromnym wrażeniem. I jak ty to robisz, chłopie?
1: Dawid,
0: ja jeszcze będę pobierać dużo tej nauk, na pewno. Ale masz, i to jest w jakimś takiej, no zazdrość to jest może duże słowo, jest no takie tak nacechowane, ale naprawdę ogromny mam do ciebie podziw i cię obserwuję i uczę się od ciebie też tego.
2: Dawid, a ty masz jakąś taką cechę, którą zazdrościsz?
3: Ja powiedziałem Gosi i napisałem ci takiego ckliwego smsa, bo my czasami mamy takie momenty w naszych wiadomościach, że nagle po prostu zaczynamy wylewać z siebie wszystkie rzeczy i napisałem ostatnio Gosi, że pamiętam 2013 rok, 2014, jak my zaczynaliśmy, bo zaczynaliśmy w tym samym czasie. Pamiętam, jaki byłem wpatrzony w Gosię, że jej bardzo i wtedy to może było już nawet zazdrością taką, że śmiało mogę to powiedzieć, zazdrościłem Gosi tego, że wszyscy znają Gosię piosenki, bo Gosia zaczęła od wielkich hitów, ja musiałem troszeczkę się tam kilka lat dłużej postarać o to, ale oczywiście to była wciąż fajna koleżeńska zazdrość, ale patrzyłem na Gosię, która zawsze występowała po mnie i tak stałem i tak widziałem, jak wszyscy tam I wanna thank you much, a ja tak, Boże, tak wszyscy to znają, nie tylko tam 3-4 rzędy. No kiedyś może się uda. A dziś mam nadzieję, że to będzie nasz numer wspólny właśnie przez wszystkich znany, więc fajnie.
4: Na kawałek później ci opowiem, możecie głosować w propozycjach do gorącej 20 Radia SK na sk.pl. Nowe notowanie w każdy piątek po 18, a w poniedziałki gramy wam najlepsze rapowe hity. Po 23 Mati Fuczyło zaprasza na Rap 20. Gra dobre rapsy, no i zaprasza też gości. Ostatnio był u niego duet BSK. Wracamy do tej rozmowy.
5: I rozmawiamy o rzeczach, które dzieją się wokół waszej muzy, a dzieje się ich teraz całkiem sporo. Natomiast rzuciliście też na storkę cytat z numeru Myślami Wracam i teraz go zacytuję. Dobra? Chyba nie jestem gotów dorastać, wszystko co robię to dla mego 17-letniego ja. Pytanie, czy dalej robicie takie rzeczy dla tych takich 17-latków, które w was są?
6: No, generalnie w sensie to zabrzmi mega trywialnie, ale wszystko to robimy. Ogólnie moment, w którym wiesz, twoja zajawka z liceum się staje twoją pracą, no to tylko jakby napędza to poczucie tego, że czujesz się jak dziecko po prostu i bawisz się tym wszystkim i po prostu... No więc odpowiedź brzmi tak. No. W sensie, wiadomo, są momenty jakiegoś zwątpienia, są momenty, gdzie chcesz bardziej dojrzale, ale no totalnie. No. Rzeczy, które sobie wymyślimy, tak jak dziecko, staramy sobie, żeby się stawały prawdą, czy to chodzi właśnie o jakieś koncerty, spotkania, czy jakiś wygląd twojego merchu chociażby, czy coś, więc no totalnie.
7: Chcemy żyć tak jak właśnie w wieku 17 lat.
5: No właśnie, ale a propos tych 17-letnich to wy mieliście w planie dokładnie to samo, co teraz się u was dzieje, to znaczy pytam o to, czy te wyobrażenia, które mieliście wtedy, no to jest to, co się przełożyło na rzeczywistość, czy wy wtedy myśleliście jednak o tym, że będziecie, wiecie, robić muzę, będziecie grać koncerty i tak dalej? Czy to były takie marzenia typu, no chciałbym, ale...
6: W sensie, wiesz, no myślę, że to były takie marzenia przy zasypianiu, wiesz, o co chodzi? Mm-hmm.
7: To nie, ja, na przykład dla mnie to były takie marzenia, które, można powiedzieć, że afirmowałem to, że to się spełni.
5: Okej. Okay.
7: I... No, nie dopuszczałem myśli, że będzie inaczej.
5: Okej.
7: Okay. Ja tak miałem, że na przykład, no nie wiem, nie poszedłem na studia. Poszedłem na studia muzyczne, bo chciałem robić muzykę. Więc no myślę, że tak jakoś tak wyszło, że no, jak mówię, nie dopuszczałem tego, że będzie inaczej, no i na szczęście się udało.
5: Afirmacja działa. W takim razie afirmacja działa i Fifi, jesteś przykładem na to, że tak jest.
6: Tak, możecie się zapisać na kurs ogólnie.
7: Tak, no, zapraszam.
5: Słuchajcie, no to jest jakiś temat, który można ewentualnie wdrożyć przy kolejnych projektach, czyli no właśnie, to jest tak, że z jednej strony jest pewność, ale z drugiej strony pewnie te zakręty typu, dobra, wracam do pomysłu bycia, nie wiem, pro-riderem na desce, wracają, czy albo wracały, czy nie, czy to jednak jest tak, że jednak ten grind, ta ta droga, którą trzeba przetrzeć, przejść i tak dalej, ona cały czas w was jest. Wiecie, że ta pewność, że trzeba iść w tę stronę.
7: Ja myślę, że jest. Znaczy, oczywiście są momenty zwątpienia, ale też dlatego robimy to wszystko razem, też z przyjaciółmi, z którymi znamy się od wielu lat i oni też nam dają tą pewność siebie, że nawet jak mówimy, że kurde, no słabo coś idzie, to oni tak nas podniosą i pomagają.
6: No i też słuchacze, no bo są momenty zwątpienia, no jak mówię, no na przykład zima i jesień 2025, teraz koniec nam tego roku, był dla nas trudny, po prostu ze względu na to, że za dużo się dla nas działo i to po prostu, wiesz, wjechało na nas ze zdwojoną mocą po prostu po tym, jak to wszystko się skończyło. I ale no na koniec dnia chcesz ludziom przekazywać tą historię i chociaż tą jedną osobę jakoś zainspirować, więc kiedy ta myśl do ciebie dociera, to po prostu idziesz do studia i opowiadasz dalej tą historię i to musi trwać, no nie przyjmujemy innej opcji.
5: No właśnie, o tym kolorze waszego projektu chciałbym powiedzieć. Jak wyobrażacie sobie kolor? Gdyby powiedzieć Barea, to z czym wam się kojarzy?
6: No zielony, mocno to identyfikujemy. Okay. Chociaż Blue Mood jest na tym projekcie, no to kolor zielony i wszystko to wzięło się z tego, że jakby chcemy też przekazać motyw w tym projekcie trochę bycia takiego, jak to powiedzieć, no za szybą, że wszyscy na nas patrzą, ale że jesteśmy odkryci bardzo ze swoimi emocjami i tak dalej, ale jednak w jakimś tam tłumie pośród, gdzie ten tłum trochę jest jak nasze emocje. I po prostu to kojarzyło nam się z jakimiś stacjami metra trochę, gdzieś w Berlinie czy coś.
7: Tak, byliśmy w Berlinie na początku.
6: I takie zielone światło też, takie jak wiesz, takie są takie, jak to powiedzieć, takie żarówy, takie w metrze, to po prostu to totalnie nam dawało ten vibe i dlatego taki jasno zielony kolor, po prostu on nam mega się kojarzy z tymi stacjami metra, na których czujemy się jak główny bohater w filmie, tak, i przemija nas masa ludzi, gdzie w naszym przypadku to jest masa emocji, a możesz na przykład zauważyć osobę, która stoi za szybą w metrze, ale ona ma swoje problemy i jak popatrzysz na nią głębiej, a mimo że jest tylko jedną z wielu osób, które tam się znajduje.
5: Ale a propos filmów wspomniałeś teraz, no to właśnie, Mia Wallace, Tarantino, to chyba bardzo lubicie pana Tarantina, co? Czy o co chodzi?
7: Lubimy.
6: Ale to akurat wyszło totalnie przypadkowo.
7: Ale no kurczę, myśleliśmy na przykład, czy nie nazwać następnej piosenki Kill Bill, nie?
5: Okej.
6: Nie było tak.
5: Okej. No dobra, ale to jest tak, że to jest, no dobra, to są przypadkowe nawiązania, mówicie, ale czy ale one się do czegoś jakoś tam odnoszą w szerszym sensie? Że nie wiem, że ostatecznie projekt będzie trochę związany z Quentinem Tarantino chociażby.
6: Nie będzie tak, ale jeśli chodzi o piosenkę Tarantino, to po prostu ona nam totalnie się kojarzy z tym...
7: Jedną z bardziej ikonicznych piosenek użytych właśnie w jego tam...
6: W soundtracku
7: to jest
6: to... To się nazywa, jak się nazywa? Nie Benny Hill, jakoś Pump It. A Mia Wallace po prostu, że... To akurat pod wpływem emocji, że no po prostu wiem, że nie możesz mnie znaleźć, ale mam plany na mieście jak Mia Wallace. No to jak ktoś oglądał Kill Bill, to po prostu...
7: Przepraszam, Pulp Fiction.
6: Pulp Fiction, to ten, to po prostu wie, że ona robiła sobie co chciała i wychodziła po prostu z sobie, kiedy chciała, więc taką znaleźliśmy, utożsamiliśmy ją trochę ze sobą.
5: Zanim was wypuszczę, wiem, że wy tutaj jeszcze dzisiaj, zanim dotarliście, to byliście w studiu, wy jeszcze cały czas szpącicie w związku z tą premierą, czy jeszcze wymyślacie nowe rzeczy?
6: Nie, już jak mamy być szczerzy, już jesteśmy over it.
5: Okay.
6: Jesteśmy już za tym ciemnym czasem i szykujemy rzeczy na lato, można powiedzieć, czy tam zobaczymy kiedy.
5: Na jakiś czas
6: i...
7: Po prostu jesteśmy głodni, więc skończyliśmy to, tamto i teraz
6: jesteśmy głodni. Teraz zawsze tak jest trochę, że projekt jest jakimś efektem twojej przeszłości.
4: Nowe notowanie Rap 20 w każdy poniedziałek po 23:00. Na najlepsze rapowe hiciory możecie głosować na sk.pl. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Tegoroczne męskie granie rusza w trasę. Pierwszy przystanek w ten weekend w Żywcu. Przez całe lato gwiazdy polskiej muzyki będą odwiedzały największe miasta i na scenie zobaczymy m.in. Zalię, Igora Herbuta i Vito Bambino, którzy, przypomnę, stworzyli hymn tegorocznej trasy, a nawet dwa hymny, bo to hit Nareszcie oraz Tańczę. Oprócz tego trio na męskim graniu pojawi się m.in. Fukaj, Mrozu czy Igo. Kolejny przystanek męskiego grania to Poznań 10 i 11 lipca, a potem Gdańsk, Wrocław, Kraków i Warszawa. Wiemy, kto wystąpi podczas sierpniowego festiwalu w Sopocie. Ogłoszono gwiazdę oraz program tegorocznego Top of the Top Sopot Festiwalu. Impreza rusza 24 sierpnia i potrwa 4 dni. Już pierwszego dnia na scenie zobaczymy m.in. Zalię, Oskara Cymsa, Kaśkę Zochacką czy Dawida Kwiatkowskiego i Margaret, którzy wykonają na żywo swój wspólny singiel Później Ci Opowiem. W ramach festiwalu odbędzie się też konkurs o legendarnego bursztynowego słowika. Uczestników poznamy niedługo. Rok temu ta nagroda powędrowała do Carly Fernandez, która w Operze Leśnej wykonała swój wielki hit Co Jeśli. Pracowała nad tym 3 lata, aż w końcu może się pochwalić, co z tego wyszło. Roxy Węgiel wydała nową płytę, to krążek Błękit. Na nim jest wiele hitów, które doskonale znacie z Eski, na przykład tytułowy Błękit, Na szeroką wodę czy Chciałam Ciebie więcej w duecie z White'em 2115. Ostatnio Roxy wpadła do naszego studia i trochę opowiedziała o nowej płycie w rozmowie z Maksem Kluziewiczem z SK.pl.
1: Cześć, hej wszystkim.
8: Dobrze Cię widzieć.
1: Ciebie też.
8: Wyrobię, czyli taką rozkminę. Właściwie to dwie. Pierwszą, jak to możliwe, że to już? Bo mam wrażenie, że chwilę temu widzieliśmy się na Esko od Bułjezimy i puszczałaś mi te piosenki przedpremierowo, a teraz mamy ten album gotowy, dostępny w sprzedaży. Z drugiej strony zastanawiam się, czy ty, biorąc pod uwagę te wszystkie aktywności, fakt, że jesteś w trasie koncertowej, że aktualnie się przeprowadzasz, masz czas, żeby po ludzku usiąść i nacieszyć się tą premierą?
1: Oj, ta płyta w ogóle powstawała 2 lata. Więc wydaje mi się, że ona tak po prostu też we mnie dojrzewała i te wszystkie pomysły też musiały po prostu wyjść spontanicznie. Ja nie chciałam tworzyć kolejny raz płyty pod presją, bo moje poprzednie płyty były tworzone pod presją czasu, pod presją tego, co ja sobie wymyśliłam, narzuciłam, a teraz stwierdziłam, tak jak powiedziałeś na początku, że wracam do tych korzeni i chcę się zainspirować po prostu tym, co jest prawdziwe. Prawdziwymi historiami
8: emocjami.
1: I chciałam po prostu uwydatnić mój głos i na tym mi zależało. Uważam, że każdy artysta powinien bronić się tym, co ma, co uważa za swój atut, co jest jego najmocniejszą stroną. U mnie od zawsze był to wokal. Ja zaczynałam jako dziecko i ludzie nie pokochali mnie za to, jak ja, nie wiem, wyglądałam, jak ja tańczyłam, czy jak się zachowywałam, tylko po prostu mam wrażenie, że wtedy wygrywając ten program dziecięcy, no wtedy ludzie po prostu pokochali mój głos.
8: Głosowali na głos dzieci.
1: Dokładnie, dokładnie. Głosowali na głos dzieci, więc wydaje mi się, że to właśnie jest moja największa siła i chciałam do tego powrócić, bo wydaje mi się, że na tej całej drodze często o tym zapominałam i często dawałam sobie mówić, że muszę tańczyć, muszę być taka albo inna, muszę rapować. Nie, właśnie muszę być sobą i bronić się tym, co uważam za swój po prostu taki największy dar z góry. I jest to głos, więc taki był koncept na Błękit. Oczywiście różne historie, które się działy na przestrzeni lat, różne sytuacje też mnie bardzo mocno inspirowały. I tak naprawdę nie tylko te piękne, takie radosne sytuacje, ale również bardzo przykre doświadczenie. Na przykład jest tam też piosenka chociażby o śmierci. Jest piosenka, którą napisałam o jednej z moich bliskich osób. I ona nie jest dosłownie napisana o tej osobie, ale ja wiem, że po prostu pisząc ten numer myślałam o niej. Tam po prostu jest dużo prawdy i zależało mi na tym, żeby świadomie stworzyć album od początku do końca. My wgrywaliśmy wszystkie instrumenty osobno. Nie korzystaliśmy z żadnych efektów. Ja wokale do płyty nagrywałam bardzo długo, bo bardzo zależało mi na emocjach. Ale też technicznie, jeśli chodzi o nagrywanie wokali, to zaprosiłam mojego vocal coacha Adama Czaple, z którym pracuję od lat. Oczywiście ja chodzę na zajęcia wokalne, ale wydaje mi się, że przy nagrywaniu dobrze, żeby taka osoba po prostu też czuwała. I poprosiłam Adama, żeby po prostu on był takim aniołem, stróżem, jeśli chodzi o te wokale. Bo wiadomo, no ja już trochę śpiewam, więc technikę mam opanowaną, wszystko tam się zgadza, szczególnie jak intensywnie i regularnie trenuję. Aczkolwiek jednak przy nagrywaniu każdy detal jest ważny. Każdy detal. Nie chciałam używać żadnych efektów, więc wszystko tak naprawdę robiliśmy totalnie organicznie i naprawdę się przyłożyłam do tego finalnego efektu. Cała ekipa też produkcyjna, z którą pracowałam, Weronika Wejra, Gabrielczyk, no, która też bardzo się zaangażowała w cały proces aranżacji tych numerów. Stworzyła produkcję do kilku piosenek. Hotel Torino, też z nimi pracowałam przy kilku numerach i tak powstał Błękit. Jest tam też piosenka z Bartkiem Królikiem. Więc to jest taki skład, z którym właśnie tworzyłam Błękit. Oczywiście Kevin Mgley, mój mąż, to jakby tutaj to jest oczywiste, że z nim pisaliśmy wszystkie teksty. Łukasz Boliński też współtworzył niektóre piosenki, więc no jestem ogromnie wdzięczna, że nie musiałam się rozpychać łokciami, jeśli chodzi o koncepcję na płytę. Pierwszy raz szczerze mogę powiedzieć, że po prostu zrobiłam to, co chciałam. Zrobiłam to, co chciałam i nikt mi tego nie utrudniał. W końcu nabrałam tyle asertywności. Mówię, nie, robimy Błękit. Tyle walki o swoją niezależność. Dokładnie, bo to nawet, wiadomo, super jest rzucać różne pomysły, ale jest różnica, kiedy ktoś po prostu podaje jakiś pomysł, jest kreatywną osobą. Jest różnica między takim podejściem, a podejściem w stylu, nie no, teraz jest modny rap, musisz rapować. To jest już takie narzucające, a ja byłam też bardzo podatna na takie sugestie, więc zazwyczaj spełniałam oczekiwania innych osób względem mojej osoby, czy nawet przy 13+5, to teraz mogę tak powiedzieć z perspektywy czasu, że muzycznie to był po prostu jeden wielki chaos, ale ja też byłam zakochana, więc w ogóle wszystko mi się podobało wtedy. Wszystko.
9: Oczywiście. Poza tym miałaś wtedy 18 lat dopiero.
1: Dokładnie. Więc też naprawdę na przestrzeni lat.
9: Każda płyta jest etapem twojej osobistej ewolucji.
1: Dokładnie. I teraz czuję, że Błękit to jest taka płyta, której mam nadzieję, że ona się dobrze zestarzeje.
9: I pod którą podpiszesz się swoimi dwoma nazwiskami.
1: Dokładnie. Podpiszę się dwoma nazwiskami.
9: A gdybyśmy mieli cofnąć się do samego początku. Ja w ogóle pamiętam ten moment, kiedy po raz pierwszy powiedziałaś mi o Błękicie. Wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że taki tytuł nosi ten singiel. To było za kulisami festiwalu w Opolu. Powiedziałaś mi właśnie wtedy, że chciałabyś wyjść trochę naprzeciw oczekiwaniom swoich fanów, którzy pamiętają cię z czasów The Voice Kids i widzą w tobie przede wszystkim wokalistkę. Pamiętasz w takim razie ten moment, kiedy w twojej głowie nastąpił taki zwrot i zaczęłaś inaczej patrzeć na swoją karierę? Że właśnie nie musisz robić tych wszystkich rzeczy dookoła, które robią inne piosenkarki pop, na przykład na zachodzie, tylko faktycznie chcesz robić to i dawać ludziom to, co masz najlepsze do zaoferowania.
1: Tak, ja w ogóle przez te dwa lata podczas pracy twórczej nad Błękitem, kiedy miałam tylko wolną chwilę, to oglądałam bardzo wiele dokumentów, takich naprawdę legend światowej sceny muzycznej i zrozumiałam dzięki temu jedną rzecz, że każdy z tych artystów, od Amy Winehouse po Freddiego Mercurego, oni się bronili właśnie swoją mocną stroną. Oni nie robili nic na siłę, nie szukali nic innego i na początku też te ich kierunki wydawały się wielu osobom totalnie w ogóle odklejone. Czy Adele. Niektórzy też pisali o niej, smutna wokalistka, smutna dziewczyna i no finalnie okazało się to być sukcesem, tak? Ale zauważyłam, że każdy z tych wielkich artystów ryzykował w jakiś sposób. Oczywiście ja się do nich nie chcę porównywać, ale uważam, że po to są ideały, żeby do nich dążyć i po prostu warto się nimi inspirować. Więc taki wniosek wyciągnęłam po prostu oglądając dokumenty o największych gwiazdach na świecie, największych artystach na świecie, bo to są artyści wspaniali i pomyślałam sobie, że ja nie będę robiła już kolejnych cichych szeptów, już podam na swoim przykładzie, bo jest to popowe gówno. Jest.
9: Mocne słowa.
1: No tak. I po prostu pójdę po coś w swoim stylu. Oczywiście ja też lubię pop. Dobrze, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Ja lubię pop. Tylko uważam, że jest pop i pop. to się dzieli na dwa sektory. Można robić pop, który pop, po prostu... Lubię. Dokładnie, który po prostu poleci w radio i nie będzie nikomu przeszkadzał, a można robić pop, który jest jakościowy, poruszy serca, sprawi, że ludzie po prostu się z tym jakoś utożsamią. I tak właśnie było z Błękitem. Błękit to był dla mnie taki dobry test, bo napisałam piosenkę o Bogu. Ta linia melodyczna nie jest łatwa, nie jest taka oczywista, to nie jest oczywista popowa piosenka, moim zdaniem przynajmniej. I to się sprawdziło i ludzie pokochali ten Błękit. Później Na szeroką wodę też, my w ogóle ten numer bardzo długo robiliśmy z Faustem. O właśnie, jeszcze Faust też oczywiście znajdzie się na płycie ten numer. I tak naprawdę wydaje mi się, że w końcu przestałam się trzymać takich typowych, radiowych konwenansów i stwierdziłam, że dobra, no chcę użyć głosu i jeśli komuś się to podoba, to będzie tego słuchał, a jeśli nie, to jest też wielu innych artystów, którzy po prostu mają bardziej spokojne kawałki, bardziej wychillowane, a ja w tej płycie naprawdę wydaje mi się, że ona opiera się głównie na śpiewaniu.
8: Mhm, to prawda, zgadzam się i powiem ci, że właśnie to jest dla mnie największym atutem tej płyty, bo wiadomo, głos masz doskonały, każdy ma tego świadomość, kto posiada słuch i wydaje mi się, że tutaj akurat nie można cię zarzucić, że nie potrafisz śpiewać. Natomiast to, co najbardziej mnie zachwyca w tej płycie, to to, że ona jest idealnie zbalansowana, jeżeli chodzi o twoje możliwości wokalne. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale odnoszę takie wrażenie, że kiedy operuje się bardzo szerokim aparatem, jakim jest wokal, łatwo jest przekombinować, jest przedobrzyć i przekrzyczeć cały materiał. Tobie się udało zachować właśnie ten balans. Na przykład dla mnie taką artystką, przykładem takiej artystki w ostatnich latach jest Christina Aguilera. Świetna wokalistka, ale mam wrażenie, że ona trochę przekrzykuje już swoje piosenki podczas koncertów. U ciebie mamy z jednej strony takie kruche Nie ma nas, z drugiej strony mamy gospelowe Biegnij, za chwilę mamy rockowe Chciałam Ciebie Więcej, żeby na końcu piosenka, która zamyka album Dom, dzięki wsparciu chóru wybrzmiała tak, że ja słuchając tego kawałka, mam wrażenie, że wy właśnie w studiu nagraniowym zadbaliście o każdy decybel. Żeby tam nie było niczego za dużo, niczego za mało. Ile warsztatowo kosztowało przygotowanie tej płyty? Z punktu widzenia właśnie wokalistki.
1: Wiesz co, wydaje mi się, że to była płyta, którą najdłużej tworzyłam. To na pewno. I ciężko to ocenić pod względem takiego warsztatu, bo ja ten głos zawsze miałam. I ja nie musiałam go bardziej wyćwiczyć, żeby zaśpiewać Dom. Tylko nie pokazywałam tego. Więc wydaje mi się, że większą pracę musiałam wykonać w swojej głowie. I przejść cały ten proces, różne premiery, od ahahach, po ciche szepty, aż do Błękitu. I tak małymi krokami po prostu dochodziłam do tego, co już było we mnie od dawna. Bo Halo śpiewałam mając 12 lat.
8: A to bardzo trudna
1: utwór. Bardzo trudny utwór, tak, jak wiemy. Zgadzam się z tym, więc szczerze wydaje mi się, że więcej mnie to kosztowało takiej emocjonalnej pracy, bo ja ogólnie jestem perfekcjonistką i po prostu chciałam, żeby ta płyta, chciałam, żeby ona była dopracowana na 100%, taka dopieszczona, dlatego dawałam sobie czas. Dawałam sobie czas, też no, tak jak ci już mówiłam, wgrywaliśmy wszystko tak organicznie w studio. Był kwartet smyczkowy, który wgrał mi smyki do domu i to zrobiło naprawdę piękny efekt. Byli chórzyści, więc no, dużo pracy zostało w to włożone, na pewno. Aczkolwiek jeśli chodzi o sam wokal, o warsztat wokalny, to jest nieustanna praca, to są regularne zajęcia wokalne, bo głos jest instrumentem i o każdy instrument trzeba dbać, o głos trzeba dbać. To jest tak jak ze sportem. Myślę, że do tego też mogę to porównać. Jak sportowiec, mimo że ma świetne predyspozycje, jeśli sportowiec przestanie ćwiczyć, to koniec. To on się po prostu, on osiądzie na laurach. I tak samo jest z wokalem. Jeśli ja bym kilka lat temu po wygraniu Eurowizji przestała ćwiczyć, to ja dzisiaj bym nie zaśpiewała większości z tych piosenek, które są na Błękicie. To na pewno.
8: A która z twoich piosenek jest najbardziej wymagająca?
1: Która z tych piosenek jest najbardziej wymagająca? Jest tam kilka takich, no, nawet
8: obył,
1: mój...
8: tak zwany.
1: Tak, takich, no powiedzmy, tak. Nawet mój nauczyciel wokalu, jak usłyszał tę piosenkę, mówi, Jezu, jakie trudne te piosenki. Więc niektóre są wymagające. Myślę, że jest taki moment w piosence Dom na końcu, co to jest wymagająca wokaliza. Refren piosenki Przy Tobie. Mhm. Biegnij też jest wysoko. Myślę, że w tych numerach jest bardzo duża skala głosu ogólnie.
8: Lekko gospelowanie, my
1: tak,
8: czy zgodzić?
1: Tak, tak, zgodzę się z tym, tak.
8: Klaśnięcia.
1: Tak, dokładnie. Jest tam trochę też elementów zaczerpniętych gospelowych, ale cieszę się, że powiedziałeś o tym, że jest to zbalansowane. Ja właśnie bardzo dbam o to, żeby nie przesadzić, żeby to nie było takie too much. Wiesz, ja też nie lubię takiego próbowania za bardzo. Mhm. Nie znoszę tego.
4: Cały wywiad Maxa Kluziewicza z SK.pl czeka na SK-owym kanale na YouTubie. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Wiktoria Kida wydała nowy numer. Ta dziewczyna w zeszłym roku nieraz podbiła listy hitów w Polsce. Między innymi kawałkiem Oj dziewczyno czy Naiwna ja. Teraz serwuje nam nowy singiel. Kawałek nosi tytuł Co mi tam. A co ciekawego imprezkowego nam się szykuje w te wakacje? No to ja już wam mówię. Przed nami dwie wielkie rapowe imprezy. Najpierw gwiazdy rapu przejmą plażę nad Wisłą w Płocku. Chodzi oczywiście o Polish Hip Hop Festival. Tam zagra między innymi PZ, Malik Montana, Kaz Bałagan, Guzior, Jan Kleosia, Fukaj czy Tede. Ta impreza potrwa od 2 do 4 lipca na Polish Hip Hop Festival. Jak zawsze zaprasza Radio SK. Będziemy mieli dla was bilety. Kilka dni później ciekawe rzeczy będą się też działy w mieście Sława w województwie lubuskim. Tam szykuje się festiwal Rap Stacja. Na scenie największe gwiazdy rapu na czele z Matą, PZ-em czy BDS-em. Na Rap Stacji zagra też White 2115, Kizo, Żabson, Kuban, Gibbs, Malik Montana, Bambi czy Oki. Festiwal Rap Stacja potrwa od 8 do 11 lipca i na tę imprezę też SK będzie miała dla was bilety. A teraz wracamy do rozmowy z Roxy Węgiel, która w lato wchodzi z nowym albumem Błękit. Pracowała nad tą płytą przez 3 ostatnie lata. Z Roxy Węgiel rozmawia Max Kluziewicz z SK.pl.
8: A jak twoi fani zareagowali na ten nowy materiał? Bo wiemy, że kilka piosenek śpiewałaś już przed premierą.
1: Tak, kilka piosenek zagrałam na koncertach i bardzo dobrze reagują ludzie na ten materiał. Ja też nie chciałam zdradzać wszystkiego, więc wybrałam raczej takie najbardziej lajtowe utwory na te koncerty. Więc no... O, cukier. Sorry. Więc na pewno... Zrobiło się za słodko. Więc na pewno będę dokładała do setlisty nowe numery, będę coś tam zmieniała.
8: Dokładać, tak.
1: Ale już niedługo, zresztą wiesz, odbędzie się medialna premiera Błękitu, gdzie oczywiście jesteś zaproszony.
8: Dziękuję, potwierdzam. Będę.
1: Super, wspaniale. Także tam będzie cały materiał na żywo.
8: Od początku do końca.
1: Od początku do końca.
8: A co sprawiło, że akurat przy tej płycie postanowiłaś trochę schować się za metaforami? Bo ile na 13 plus 5 postawiłaś na taką dosłowność, no. I wiedzieliśmy o kim, o czym śpiewasz w poszczególnych kawałkach, tak tutaj chociażby wspomniany Błękit, piosenka o Bogu, wszyscy myśleli, że to jest piosenka o Kevinie. Kiedy słuchamy piosenki Codzienność pamiętaj nas, też można pomyśleć, w ogóle najłatwiej słuchając tej płyty, pomyśleć, że to jest album będący listem miłosnym od ciebie do Kevina i od Kevina
1: tak,
8: do ciebie.
1: Tak, bo to jest takie oczywiste rozwiązanie. A... Oczywiście, wiesz, jest tam kilka piosenek typu Dom. Mhm. To jest totalnie piosenka na pierwszy taniec weselny. My to w ogóle napisaliśmy Dom z myślą o tym, żeby to była taka piosenka zakochanych. I wylaliśmy tam wszystkie swoje emocje związane właśnie z miłością. Chcieliśmy zrobić takiego love songa, piękną balladę i uchwycić po prostu takie najpiękniejsze emocje miłosne. Ale też, no właśnie, nie każdy utwór jest skierowany do relacji z Kevinem. Tak jak powiedziałeś, codzienność to absolutnie nie jest bazowane na doświadczeniu z mojego małżeństwa, czy nawet z moich związków, jakichś poprzednich relacji.
8: Nawet piosenki mogące opisywać relacje między dzieckiem a rodzicem, chociażby.
1: Oczywiście też, ale tak, dokładnie. Więc akurat jeśli chodzi o codzienność, to opisuje to relacje takie bardziej... Nie związkowe. Akurat pisząc codzienność miałam w głowie dwie sytuacje i też nie chcę za bardzo jakoś tego roztrząsać.
8: A myślisz, że ci ludzie wiedzą, że to piosenka o nich?
1: Nie wiem. Nie wiem, jestem ciekawa, ale no to jest dobre pytanie. Nikt mi nigdy nie powiedział, żeby poczuł, że to...
8: Nie otrzymałaś tego feedbacku?
1: Nie otrzymałam.
8: To chyba o mnie.
1: Nie otrzymałam, ale może ktoś sobie tak myśli. Może sobie ktoś, no te osoby może sobie tak myślą, ale jest tam też dużo takich sytuacji, jest po prostu ta płyta Ja mam wrażenie, że jest dużo emocji zaczerpniętych z różnych sytuacji, które się po prostu działy, które miały miejsce. Czy też nawet piosenka Niech będzie nam. No, ogólnie ostatnie miesiące przed zamknięciem płyty Błękitu nam pokazały, że życie to są tak naprawdę krótkie momenty, trzeba żyć tu i teraz i skupić się na tej obecnej chwili, bo tak naprawdę nie wiesz, czy ty jutro w ogóle się obudzisz. I było dużo takich sytuacji w naszym życiu, które nam pokazały, że jednak ważne jest to, co jest tu i teraz. I no i tak, i warto się na tym skupić. O tym jest właśnie piosenka Niech będzie nam. Nie ma nas. Ta piosenka powstała na jednym z kampów. Pawlic zaprosił nas do takiego domku w górach. To było 3 lata temu może. I tam w ogóle praktycznie nic nie powstało na tym kampie. I stwierdziliśmy, bo z tego się zrobił taki towarzyski wyjazd bardziej. Stwierdziliśmy, że po prostu
10: wyjazdy
1: nagramy.
10: Też są potrzebne.
1: Tak, oczywiście, że
10: one
1: są potrzebne.
10: Inspirują to jest,
1: dokładnie. I
10: w
1: to
10: czasie.
1: Nas tak zainspirowało do nagrania, o, nagrajmy jakiś głupi filmik na Instagrama. No to nie wiem, coś zagraj na gitarze, ja zaśpiewam. No i tak zaczęłam sobie nucić tą melodię. I powstał refren. Powstał refren jakiejś piosenki po prostu nowej. No i tak zaczęliśmy pisać tekst. I on tak sobie przeleżał 2 lata. Ja w ogóle randomowy dzień odpaliłam sobie Instagrama. Zaczęłam tak scrollować swojego feeda. Po prostu co ja tam mam na tym Instagramie? Jak taki pamiętnik, no nie? Cofać się w czasie trochę. Mówię, o tutaj to jak gra, Pawlic na gitarze, a ja śpiewam. Mówię, co to jest za piosenka? W ogóle zapomniałam o tym. Totalnie o tym zapomniałam. No więc akurat to był taki dzień, że miałam z tyłu głowy to, że chcę zamknąć płytę i akurat tego dnia po prostu napisałam do Marcina, mówię, ej, weź skończmy tę piosenkę, dawaj, skończymy tę piosenkę, może fajnie wyjdzie. I tak coś tam napisaliśmy, później jakoś znowu do tej piosenki przez długi czas nie wracaliśmy i finalnie, no, wydarzyły się przykre
10: okoliczności
1: dokładnie, bo Kevin na przestrzeni tak naprawdę 2 miesięcy stracił swoich dziadków, no odeszli niestety. Taka jest kolej rzeczy i właśnie jakoś tak miałam w głowie po prostu przez ten czas, przez to wszystko, co się działo, tę piosenkę. I stwierdziliśmy, że po prostu dokończymy ten tekst z takiej perspektywy właśnie osoby, która trochę obserwuje to zjawisko śmierci, straty ukochanej osoby, bo to, co ja też zaobserwowałam, najpierw odeszła babcia Kevina, świętej pamięci, później dziadek i ten dziadek przez miesiąc żył sam. I po prostu to, jak on tak naprawdę każdego dnia umierał z tęsknoty. I nie będę ukrywać, że obserwacja tego mnie bardzo zainspirowała do napisania tej piosenki. Więc no, z jednej strony śmierć jest czymś naturalnym, wiadomo, każdy kiedyś odejdzie z tego świata, a z drugiej strony też wydaje mi się, że każdy się tego trochę obawia.
10: Dlatego na to nie można być przygotowanym.
1: Na to się nie da przygotować, na stratę ukochanej osoby, na, no właśnie tak jak już wcześniej mówiłam, na to, czy my w ogóle, no ile czasu nam zostało, nie wiemy tego, tak tutaj na ziemi, nikt tego nie wie. Więc tak, ta piosenka jest po prostu o przemijaniu.
10: Ja też pamiętam, jak pojawiły się takie plotki, że na ślub cywilny zdecydowaliście się właśnie ze względu na babcię Kevina. Czy ciebie to zaskoczyło, że w ogóle takie informacje przedostały się do mediów?
1: No, zaskoczyło mnie to, bo tak naprawdę, no teraz nie jest to tajemnica, ale też było to jednym z powodów, w sensie z powodów. I tak braliśmy ślub, wiedzieliśmy, że bierzemy ślub, a wiem, że babcia bardzo chciała być na ślubie. I stwierdziliśmy po prostu, że akurat wtedy ona już była w złym stanie i Kevin pojechał do niej i powiedział, że wzięliśmy ten ślub.
10: Jejku.
1: Tak, więc ona tak naprawdę niewiele dni później ona po prostu odeszła. Ale dla Kevina to było ważne, bardzo. Dla mnie też w sumie, bo wiedziałam, jak ona bardzo chciała być po prostu na tym ślubie. No więc doczekała się.
10: a czuję, że ta płyta Błękit jest niejako świadectwem miłości twojej i Kevina, bo o ile ten materiał 13 plus 5 był trochę naiwny, bo wy się dopiero poznawaliście wtedy. Pamiętam piosenkę Pierwsze miejsce. No dzisiaj wiadomo, te utwory są znacznie bardziej głębokie, dojrzałe. Czy czujesz właśnie, że ten longplay jest, tak jak powiedziałem, takim świadectwem miłości?
1: Myślę, że bardzo dużo przez te 4 lata przeszliśmy i...
10: A dzielisz ten związek na jakieś etapy?
1: Nie mam tego tak w głowie chyba posegregowanego, ale na pewno jest jedna piosenka, która opowiada o początkach tej miłości, ale takich początkach nie takich jak na 13 plus 5, że o, nie chcemy tacy być, haha, wszystko super, motylki w brzuchu, w ogóle...
10: Tak, bez bram, nie ma szans, że mi przejdzie.
1: Dokładnie. Różowe okulary, tak, no nie, tam to było różowe okulary, a faktycznie Błękit wydaje mi się, że po prostu jest bardziej świadomy i taki, to jest taka opowieść z perspektywy czasu też.
10: Świadomość słowo klucz, mówiłem.
1: Dokładnie. Więc powiem ci szczerze, jest jedna piosenka. Boże, jak ona się nazywa? To z Bartkiem Królikiem. Przy tobie.
10: Węgielek numer jeden. No.
1: Właśnie w piosence Przy tobie opowiadam o początkach związku z Kevinem, o takich czasach, gdzie wszyscy byli przeciwko nam. Dosłownie, my byliśmy zdani tylko na siebie. To naprawdę był ciężki czas, o którym też jakoś nie mówiliśmy otwarcie. Zresztą nie było takiej potrzeby, ale też cieszę się, że właśnie muzyką można opowiadać różne tego typu historie i po prostu te emocje, one same wychodzą w momencie, kiedy tworzysz taką piosenkę. No i finalnie okazuje się, że właśnie tak na koniec dnia ja chcę być przy tobie. Mimo tego całego zła, które na początku nas spotkało. Oczywiście, my byliśmy i nadal jesteśmy w siebie wpatrzeni i bardzo się kochamy i myślę, że właśnie ten fundament, ta miłość i przyjaźń, którą mieliśmy od początku, to sprawiło, że to przetrwaliśmy, bo jakbym miała powiedzieć to, przez co my przechodziliśmy, jakbym miała to wszystko powiedzieć, to uwierz mi, że nie jedna para by się poddała. Z każdej strony był atak.
10: A czy patrząc dzisiaj z perspektywy 21-latki, w pewnym sensie rozumiesz ludzi, którzy wtedy się o ciebie bali? Na przykład swoich rodziców. Bo pamiętam, jak byłaś tutaj przy okazji premiery piosenki Bez Słów, no to powiedziałaś mi, że twoi rodzice niezbyt entuzjastycznie zareagowali na plany przeprowadzki i tak dalej. Czy dzisiaj, właśnie jako 21-latka, rozumiesz tę obawę?
1: Z jednej strony oczywiście rozumiem, że moi rodzice się troszczyli i był taki moment, że po prostu też no, nie wiedzieli, w którą stronę to będzie zmierzać. Ja nie mieszkałam wcześniej w Warszawie, więc na pewno wynikało to z troski, ale dzisiaj po 4 latach, już mieszkam tutaj 4 lata, wiadomo też na początku nie znali Kevina, nie wiedzieli w ogóle w jaką stronę to pójdzie, jak będzie wyglądał ten związek i tak dalej. Wiadomo, to jest naturalne, że się martwią. Tym bardziej, że jestem ich jedyną córką. Mają też dwóch wspaniałych synów, moich braci, ale wiadomo, że z córką jest trochę inaczej. Mam wrażenie, że jakoś większa po prostu... jest może więcej obaw.
10: Taka ostrożność, tak.
1: Taka, no, dokładnie. Każdy chce chronić, tak. I z jednej strony totalnie to rozumiem, ale z drugiej strony też po prostu chcę się skupić na tym, co jest dziś, co jest właśnie, jak te relacje wyglądają na dzień dzisiejszy i są naprawdę bardzo dobre, wszystko się dobrze poukładało. No co nie zmienia faktu, że na pewno było to szokujące dla nich, to wszystko, co my po prostu z Kevinem, jakie decyzje podejmowaliśmy, jak działaliśmy. No, był to taki speedrun życia dla nich po prostu. Dziecko wychodzi z domu, nagle tutaj tak, zaręczyny, ślub, płyta, w ogóle robi sobie tak naprawdę, żyje swoim życiem, nie? No i to było takie szybka zmiana, chociaż mi się wydaje, że ja już wtedy, przez to, że zaczęłam tak młodo pracować, że to był taki moment, że ja nawet nieświadomie potrzebowałam już się tak
10: usamodzielnić,
1: no.
10: Ale też pamiętam, że w momencie, kiedy ogłosiłaś związek z Kevinem, odbijałaś się od małżeństwa swoich rodziców.
1: Tak. Tak, moi rodzice mają taką samą różnicę wieku w swoim związku i moja mama miała 17 lat, jak poznała mojego tatę, więc no, taka podobna historia pod tym względem.
10: Ja też pamiętam, jak kilka lat temu, jak ten czas leci, pytałem o was Dodę. Nie wiem, czy to do ciebie dotarło. I Doda wtedy powiedziała mi, że taka stabilizacja w życiu prywatnym na pewno bardzo pomoże ci w tym brutalnym świecie show biznesu. Tym bardziej, kiedy weźmiemy pod uwagę fakt, że twój mąż zajmuje się produkowaniem muzyki i nie musisz prosić się o to ludzi.
0: Tak, on pisze teksty.
10: Nie musisz wydawać... Tak, tak. Mhm. Chodziło mi, że zajmuje się tworzeniem muzyki. O, dobre słowo. Tutaj patrzysz z punktu widzenia profesjonalistki, nie produkcji muzyki, tylko pisania.
0: Tak, tak, bo to jest jednak coś innego. Ja tak, się bardzo cieszę, że my możemy pisać razem piosenki, bo pisanie piosenek to jest bardzo taki... No ja się nie potrafiłam nigdy przed osobą dopiero poznaną otworzyć, tak w 100%, więc ciężko też mi było tak pozbierać swoje myśli.
4: Cała rozmowa czeka na kanale Radia SK na YouTubie. Wystarczy, że w wyszukiwarce wpiszecie SK Roxy Węgiel.
11: Muzyką się żyje.
12: Tego duetu brakowało w polskiej muzyce. Dawid Kwiatkowski łączy siły z Margaret. Artyści zdradzili w Radio SK, że od wielu lat próbowali coś razem wypuścić, ale z różnych powodów się nie udawało. Aż w końcu nadszedł ten moment i mamy wspólny numer pod tytułem Później Ci opowiem. O czym jest ta piosenka? Posłuchajcie sami.
3: No jest smutna, ale tam jest dużo nadziei. I że jednak w tej relacji, o której śpiewamy, no oni są razem. Tak. Oni są razem, oni nie byli przez chwilę w tym samym miejscu, ale się znaleźli. Tak. I zaraz sobie opowiedzą, co po drodze się wydarzyło. Właśnie stąd jest to, później ci opowiem, ale teraz poczekaj, postarajmy się na chwilę chociaż o tym zapomnieć. Dlaczego my sobie to zrobiliśmy? Dlaczego pozwoliliśmy sobie siebie nie mieć, a powinniśmy być cały czas razem?
12: Podczas wizyty w Eskowym studiu artyści zdradzili też, czego zazdroszczą sobie nawzajem.
0: Yeah. Ja zazdroszczę, ale to jest taka piękna zazdrość. Nie, w sensie, że patrzę na to z podziwem. Tego, jak on potrafi w te relacje z ludźmi. To jest dla mnie niesamowite.
3: Pamiętam 2013 rok, 2014, jak my zaczynaliśmy, bo zaczynaliśmy w tym samym czasie. Pamiętam, jaki byłem wpatrzony w Gosię. Zazdrościłem Gosi tego, że wszyscy znają Gosię piosenki, bo Gosia zaczęła od wielkich hitów. Ja musiałem troszeczkę się tam kilka lat dłużej postarać o to. Patrzyłem na Gosię, która zawsze występowała po mnie i tak stałem i tak widziałem, jak wszyscy tam I wanna thank you much, a ja tak, Boże.
12: Wspólny numer Dawida Kwiatkowskiego i Margaret, później ci opowiem, czeka na wasze głosy w propozycjach do gorącej dwudziestki Radia SK. A już niedługo ten duet zobaczymy na żywo na scenie. Dawid Kwiatkowski i Margaret są gwiazdami tegorocznego festiwalu w Sopocie. Ogłoszono program tegorocznego Top of the Top Sopot Festival. Impreza zacznie się 24 sierpnia i potrwa 4 dni. Już pierwszego dnia na scenie zobaczymy m.in. Zalię, Oskara Cymsa czy Kaśkę Sochacką. Więcej o programie wydarzenia przeczytacie na sk.pl. W ramach festiwalu odbędzie się też konkurs legendarnego bursztynowego słowika. Uczestników poznamy wkrótce. Rok temu ta nagroda powędrowała do Carly Fernandez, która zaśpiewała w Operze Leśnej hit pod tytułem Co jeśli? A przed nami bardzo gorący dzień. 2,5 minuty po godzinie 9:00. Ale spokojnie, my będziemy wam grać orzeźwiające hity na czasie. Jest niedziela, mam nadzieję, że jesteście tutaj ze mną. Kinga Baryga, witam i zapraszam na dobry początek. See ya!

18,5 minuty po godzinie 9. Tak wam gramy. W Radiu SK to są hity na czasie. Jest niedziela, a ja dostałam na messengerze radiowym tutaj wiadomość od Kasi z Bełchatowa. I Kasia z Bełchatowa napisała, że dzisiaj idziemy po rekord, jeśli chodzi o temperatury. Aktualnie u mnie stan na 9:10, 31 stopni. A jak wygląda sytuacja u was? Dajcie znać, ile pokazują wam termometry aktualnie. Może zrobimy sobie tutaj jakiś ranking miejsca, gdzie jest dzisiaj w Polsce najcieplej. Swoją drogą przypominam, że dzisiaj niedziela handlowa, więc drogie panie, kto wie, może centrum handlowe to jest dobre miejsce, żeby się schłodzić i zostawić trochę pieniędzy oczywiście. Radio SK. A my gramy dalej. Wiktor Waligura, Dryskul 4, pory roku już teraz w Radio SK.

0: Ariana Grande. To już za nami, a przed nami...
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Przyszedł czas na nowość. No i wracamy tutaj, a raczej on wraca do nas z nowością. Benson Boone. Uznawany za jednego z najbardziej hot piosenkarzy pop. No, globalną sławę przyniósł mu mega hit Beautiful Things. Graliśmy wam go w Radiu SK, a teraz przychodzi do nas z nowością. The Time of My Life i Benson Boone już teraz w ramach New Music Weekend w Radiu SK. Gramy!

0: Rihanna, tak wam gramy 36 minut po godzinie 9. Piszecie wiadomości, Franek napisał, że 31 stopni aktualnie u niego w Zamościu, ale odezwała się też Agnieszka. Agnieszka napisała tak. Witam, u nas jest 40, przepraszam, Aleksandra. Witam, u nas jest 40 stopni, nawet termometr stuka do okna, żeby otworzyć, bo mu gorąco. No chcielibyśmy wiedzieć, gdzie takie wysokie temperatury, ale Ola nie napisała, nie dopisała miasta, więc liczę na to, że odpowie. Cały czas czekam na to, na informacje u was, jak to wygląda, ile stopni aktualnie na termometrach. Wysyłajcie zdjęcia, sprawdźmy, gdzie jest w Polsce najcieplej. A ja już za chwilę wracam do was z kolejnymi hitami na czasie. Będzie m.in. Kizo i Bletka z numerem 100 BPM.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No, zabijecie po prostu.
5: Nosem wkręca w Radiu SK.
2: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
6: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc...
10: Wskakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
11: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
12: No ale co, Barbara? Rekin!
11: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
13: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
14: Hej, szukasz wakacji, które naprawdę robią wow? Mazury, słońce, rejsy po jeziorach i nocleg w prawdziwym zamku. Wpadaj do hotelu Zamek Ryn. Tu historia żyje na maksa. Wskakujesz w strój rycerski, bawisz się na klimatycznych biesiadach rycerskich, a nocą spektakularny teatr ognia rozświetla zamek. Do tego baseny, saunarium, świetne jedzenie i letni vibe, którego nie zapomnisz. Zbieraj ekipę i przeżyj wakacje jak z innej epoki. Hotel Zamek Ryn. Tu zaczyna się legenda.
15: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
16: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: Marzą mi się tropiki, ale do urlopu jeszcze daleko.
18: Wakacje masz bliżej niż myślisz. Aquapark Fala w Łodzi serwuje lato non-stop. Woda ma tu zawsze 29 stopni, a piaszczyste plaże są na wyciągnięcie ręki.
17: A dzieciaki nie będą się nudzić?
18: Nie ma szans. Mają tam aż 19 zjeżdżalni i wodne place zabaw.
17: Jedziemy do Łodzi.
18: Aquapark Fala.
19: Szukasz pomysłu na lato? Ucieknij od upału i odwiedź Artbox Experience oraz Artbox Metaverse w fabryce Norblina. Imersyjne wystawy i VR przeniosą cię do świata Leonardo versus Michał Anioł. Na pokład Titanic, Echa Przeszłości oraz do starożytnego Rzymu w Gladiator, legendarna arena. Od 1 lipca odkryj także Retro Warszawę. Dzieci i młodzież do 18 roku życia zwiedzają za darmo od poniedziałku do piątku. Bilety na artboxexperience.com.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Każda wielka przygoda zaczyna się od jednej historii. A najlepsze wakacje? Od wyobraźni. Już 27 i 28 czerwca Julinek Park zaprasza na start wakacji ze strefą wyobraźni Epic Go. Posłuchaj audiobooków w strefie relaksu, a potem ruszaj na poszukiwanie przygód. Weź udział w rodzinnej grze terenowej Odkryj świat pełny magii i przygód. Do tego piana party, warsztaty kreatywne i cyrkowe show. I ponad 50 atrakcji Julinek Park. Słuchaj o przygodach i przeżyj je. Epic Go. Bilety i program wydarzenia na julinek.com.pl.
22: I po reklamie.

Dawid Podsiadło i Na Błysk. Są tacy szczęśliwcy, którzy ten numer mogli usłyszeć wczoraj na żywo podczas koncertu Dawida Podsiadły na PGE Narodowym, ale my też w Radiu SK gramy wam m.in. takie hity na czasie. Po 10 również takowe się pojawią.

0: to promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Amika, taniej o 400 zł. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 36 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Cześć dzieciaki i rodzice, to ja Termuś, smog wodny z Term Uniejów. Zapraszam Was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
7: Ekstra weekend z Kaufland Kart Ekstra.
8: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A masło Ekstra Polmlek złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
11: Każda wielka przygoda zaczyna się od jednej historii. A najlepsze wakacje? Od wyobraźni. Już 27 i 28 czerwca Julinek Park zaprasza na start wakacji ze strefą wyobraźni Epic Go. Posłuchaj audiobooków w strefie relaksu, a potem ruszaj na poszukiwanie przygód. Weź udział w rodzinnej grze terenowej Odkryj świat pełny magii i przygód. Do tego piana party, warsztaty kreatywne i cyrkowe show. I ponad 50 atrakcji Julinek Park. Słuchaj o przygodach i przeżyj je. Epic Go. Bilety i program wydarzenia na julinek.com.pl.

0: KFC.
1: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
2: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj paliwo 20 groszy taniej.
4: O.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Szukasz pomysłu na lato? Ucieknij od upału i odwiedź Artbox Experience oraz Artbox Metaverse w fabryce Norblina. Immersyjne wystawy i VR przeniosą cię do świata Leonardo vs. Michał Anioł, na pokład Titanic Echa Przeszłości oraz do starożytnego Rzymu w Gladiator Legendarna Arena. Od 1 lipca odkryj także Retro Warszawę. Dzieci i młodzież do 18 roku życia zwiedzają za darmo od poniedziałku do piątku. Bilety na artboxexperience.com.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia Luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: I po reklamie.
10: Warszawa na czasie.
11: Paulina Chorwatowska, witajcie. Jeśli szukacie odrobinę ochłody i dobrej zabawy, to poleca się Hula Kula. Czekają tam kręgle, bilard i karaoke. A jutro o 16 odbędzie się tam poniedziałkowa potańcówka. Przypomnę, że w ten weekend trwa plenerowe kino letnie w ogrodach WW. Oprócz seansów zaplanowano też spotkania z twórcami, a dziś na ekranie m.in. Dirty Dancing i Dzień Świra. A w samo południe w Parku Brudnowskim startuje piknik rodzinny Historia zabawką pisana.
12: Muzyką się żyje. Upał w niczym nie przeszkodził. Dawid Podsiadło zagrał pierwszy z dwóch koncertów na PGE Narodowym. W ponad 30-stopniowym upale grał dla 80 tysięcy osób. Na scenie pojawili się też goście. Sporym zaskoczeniem było pojawienie się PZ-a, który razem z Dawidem Podsiadło wykonał hit Dom nad Wodą, który doskonale znacie z Eski. Na obrotowej scenie na środku stadionu wystąpiła też Kaśka Sochacka. Ze względu na ekstremalnie wysokie temperatury, organizatorzy wprowadzili specjalne rozwiązania. Każda osoba mogła wnieść dowolną liczbę fabrycznie zamkniętych półlitrowych butelek wody. Dodatkowo organizatorzy przygotowali 50 tysięcy darmowych butelek z wodą. Przy wejściach na stadion stały też kurtyny wodne. Dziś wieczorem drugi koncert Dawida Podsiadły na PGE Narodowym. Już w najbliższym tygodniu wielkie święto polskiego rapu. I to w bardzo wakacyjnym miejscu, bo na plaży nad Wisłą w Płocku. Przed nami Polish Hip Hop Festival. W Radiu SK przez cały weekend możecie zgarnąć bilety na tę imprezę. Na scenie pojawi się m.in. PZ, Malik Montana, Żabson, Young Leosia, Kaz Bałagane, Young Iggy czy Fukaj. Impreza potrwa od czwartku do soboty. SK będzie tam bawiła się razem z Wami. Męskie granie ruszyło w trasę. Za nami wielkie otwarcie w Żywcu, a teraz czas na kolejne miasta. Na scenie pojawią się gwiazdy polskiej muzyki na czele z Vito Bambino, Zalią i Igorem Herbutem, którzy stworzyli hymny tegorocznej trasy. Na żywo wykonują hit Nareszcie oraz Tańczę. A jak się dostać do męskiego grania? Czy jest jakiś specjalny casting?
13: No tak, nie ma castingu do męskiego grania. Znaczy, niestety.
14: Tak, praca wykonana wcześniej jest rodzajem, prawda, castingu.
15: O. Też nie ma jak listów pisać, bo to nie istnieje taki Hogwart męskograniowy.
13: Tak. No więc to też jest piękna sytuacja, jak akurat przypadkowo się stanie tak, że trzy osoby zostaną wybrane, które rzeczywiście ze sobą rezonują i się lubią, więc to jest jakiś taki już też no pewnego rodzaju łódź szczęścia.
12: Oprócz tego składu na scenie pojawia się też m.in. Krzysiek Zalewski, Mrozu, Wiktor Dydua czy Igo. Kolejny przystanek męskiego grania to Poznań 10 i 11 lipca, a potem ekipa wpadnie m.in. do Gdańska, Wrocławia, Krakowa czy Warszawy. Nareszcie, czyli hymny trasy, możecie regularnie usłyszeć w Radiu SK. Piotrek z Piławy Górnej napisał: u mnie w słońcu 42 stopnie. U Jagody w Wągrowcu 37 stopni w cieniu. Jak dobrze, że mamy orzeźwiające hity na czasie. Kinga Baryga, witam i zapraszam na dobry początek godziny 10. Teddy Swims i Mr. Know It All. Zapraszam.

Bausa. 19 minut po godzinie 10. To są hity na czasie, to jest Radio SK. Mamy niedzielę i mamy w całej Polsce duże upały. Marlena napisała, że u niej 32 stopnie w Radomiu. Jeśli chodzi o Adriana, on napisał, że u niego 34 w Rzeszowie. Jest ciepło. No ale właśnie, jakie macie sposoby na ten upał? Dajcie znać, czekam na wasze zdjęcia. Jak wygląda wasza niedziela w tak gorący dzień? Wysyłajcie zdjęcia oczywiście na Messengerze Radia SK, a ja mam dla was bilety na Polish Hip Hop Festival, którymi bardzo chętnie się podzielę. Messenger Radia SK jest już dla was otwarty, a ja gram kolejne hity na czasie. Już teraz Bruno Mars.

0: Indila, tak wam gramy w Radio SK, to są hity na czasie, 35 minut po godzinie 10. U was upały i wysyłacie mi cały czas zdjęcia termometrów, na przykład w samochodzie. I tak zerkam i naprawdę powiem wam, że no jest u was ciężko. W Chorwacji mamy aktualnie 47 stopni, takie zdjęcie wysłał nam Mateusz, który już tam wypoczywa. 10.20 u Patrycji, a termometr wskazuje 41 stopni. Zerknij. Śląsk, Rybnik. Tak, Patrycja do nas napisała ze Śląska. Jest bardzo ciężko, ale ja czekam teraz na wasze propozycje, jak można sobie poradzić z tymi upałami. Wysyłajcie zdjęcia, jak wy sobie radzicie, jak spędzacie tę niedzielę. Czekam i mam bilety na Polish Hip Hop Festival dla was i dla waszej paczki, więc warto przesłać na Messengerze Radia SK. A ja już za chwilę wracam do was z kolejnymi hitami na czasie. Będzie m.in. Sanach, Kolońska i Szlugi.
1: Promocja.
2: Bo cieszy się na mój widok.
3: A mój tak słodko macha ogonkiem. A mój liże mnie po twarzy. Zaraz po spacerze.
4: Każdy pies jest wyjątkowy.
5: A jaki jest twój?
6: Opowiedz nam na sk.pl o swoim psiaku.
7: I zgarnij 1000 złotych na smaczki.
8: SK. Nakarmi ci pieska.
9: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
10: Sponsorem konkursu SK Nakarmi ci pieska jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
11: Autopromocja.
12: Reklama. Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
13: Ale handlowa, Marian, handlowa.
12: A, no to kupimy taniej akurat przed wakacjami.
13: No.
14: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
15: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
16: W salonach Empik czeka na ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonu Empik.
17: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
18: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
19: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
20: Marzą mi się tropiki, ale do urlopu jeszcze daleko.
21: Wakacje masz bliżej niż myślisz. Aquapark Fala w Łodzi serwuje lato non-stop. Woda ma tu zawsze 29 stopni, a piaszczyste plaże są na wyciągnięcie ręki.
20: A dzieciaki nie będą się nudzić?
21: Nie ma szans. Mają tam aż 19 zjeżdżalni i wodne place zabaw.
20: Jedziemy do Łodzi.
21: Aquapark Fala.
22: Hipertania niedziela w Auchan.
23: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
24: Szukasz pomysłu na lato? Ucieknij od upału i odwiedź Artbox Experience oraz Artbox Metaverse w fabryce Norblina. Immersyjne wystawy i VR przeniosą się do świata Leonardo vs. Michał Anioł, na pokład Titanic, echa przeszłości oraz do starożytnego Rzymu w Gladiator, legendarna arena. Od 1 lipca odkryj także Retro Warszawę. Dzieci i młodzież do 18 roku życia zwiedzają za darmo od poniedziałku do piątku. Bilety na artboxexperience.com.
25: Masz tępe noże w kuchni? Sharpie ma na to sposób. Noże i ostrzałki. Sychy, a rypy i .pl.
26: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
27: To będzie ostatnia reklama.
0: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: I po reklamie.

0: Ja mam wrażenie, że ten hit jeszcze bardziej podkręca temperaturę, która już i tak w całej Polsce jest bardzo wysoka. Justyna się do nas odezwała i... No właśnie, Justyna, jak ty sobie radzisz z upałem?
1: No cóż, mąż kupił nową zabawkę, na początku byłam zła, ale teraz mamy w domu fajny wiatrak, także chłodzenie dronem wjeżdża na całego. Pozdrawiamy Justyna i Łukasz.
0: Również was pozdrawiamy, no rzeczywiście macie szalone pomysły, to prawda, na dowód tego dostałam też filmik, oni naprawdę to robią. Oczywiście, Justynko, trafiają do was bilety na Polish Hip Hop Festival, mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić i że tam również się porządnie orzeźwicie. A ja wracam do was za chwilę z kolejnymi hitami na czasie.

0: informacja. A gdzie tu wsteczny jest?
1: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
0: No wyobraź sobie, że nie.
2: No, to będzie okazja.

0: Się zaprasza jego sponsor. Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonu Empik.
6: Super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna, tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.

0: tylko w KFC. Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, a 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Cześć dzieciaki i rodzice, to ja Termuś. Smog wodny z Term Uniejów. Zapraszam Was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.

0: Teoria
1: i praktyka.
0: W teorii miał być nowy grill,
1: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Dostaniesz coś za świadectwo?
4: No raczej, rabat od Media Expert.
3: Wow, też chcę!
4: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
3: Mega!
5: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł, za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: I po reklamie.
7: Muzyką się żyje.
8: Wakacje wystartowały, a więc sezon letnich imprez rozkręca się na dobre. Ciekawe wydarzenie szykuje się m.in. w Sosnowcu. Przed nami Sosnowiec Fan Festival. Zagra tam sporo gwiazd polskiej muzyki z różnych pokoleń. To m.in. Kizo, Zalia, Trips, OSTR, Kuba i Kuba, Warius Max czy królowa polskiej sceny Maryla Rodowicz. Ta impreza potrwa od 3 do 5 lipca. Wstęp jest darmowy. Na imprezę zaprasza oczywiście Radio SK. Nie chciałam tworzyć płyty pod presją. Chciałam wrócić do korzeni. Tak w rozmowie z Eską mówi Roxy Węgiel, która wydała ostatnio nową płytę i wpadła do Radia SK. Krążek nosi tytuł Błękit. Artystka zdradziła, że nie spieszyła się przy tworzeniu tego materiału.
9: No i ta płyta w ogóle powstawała 2 lata, więc wydaje mi się, że ona tak po prostu też we mnie dojrzewała i te wszystkie pomysły też musiały po prostu wyjść spontanicznie. Ja nie chciałam tworzyć kolejny raz płyty pod presją, bo moje poprzednie płyty były tworzone pod presją czasu, pod presją tego, co ja sobie wymyśliłam, narzuciłam, a teraz stwierdziłam, wracam do tych korzeni i chcę się zainspirować po prostu tym, co jest prawdziwe, prawdziwymi historiami i chciałam po prostu uwydatnić mój głos.
8: Na krążku Błękit jest sporo hitów, które znacie z Eski. To m.in. tytułowy Błękit czy Na szeroką wodę. Roxy jest teraz bardzo zapracowana. W tym sezonie letnim ma zaplanowanych kilkadziesiąt koncertów, a do tego jest zajęta budową wymarzonego domu. Cała rozmowa z Roxy czeka na eskowym kanale na YouTubie. Nareszcie wakacje i nareszcie na szczycie gorącej dwudziestki Radia Eska. Numerem 1 ostatniego notowania jest hymn męskiego grania 2026. Za ten hit odpowiada Zalia, Vito Bambino i Igor Herbut. Ten numer możemy usłyszeć na żywo w największych polskich miastach, bo Męskie Granie 2026 oficjalnie wystartowało. A co jeszcze ciekawego w gorącej dwudziestce? Na miejscu drugim Mr. Know It All, czyli nowość od Teddy'ego Swimsa. A podium zamyka Tymasz od Gipsa i Kukona. Całe notowanie czeka na sk.pl. Tam głosujcie na wasze ulubione hity i słuchajcie gorącej dwudziestki w każdy piątek po 18. Zapraszam w imieniu Micha Sobkowskiego. A już teraz zapraszam na kolejną godzinę z hitami na czasie. Ty masz, to też się pojawi. Gips i Kukon już za chwilę w Radiu SK, ale zanim oni, to jeszcze Swedish House Mafia, Wait So Long, Kinga Berga, witam i zapraszam.

0: Britney Spears i Born to Make You Happy. No właśnie, no my możemy się czuć szczęśliwi, jeśli dzisiaj mamy wolne i korzystamy z uroków pięknej pogody, tak jak na przykład Justyna, a bardziej córka Justyny. Posłuchajcie.
1: Pozdrawiamy wakacyjnie z zimnego basenu. Julka.
0: O, pozdrawiamy i zazdrościmy, ale spokojnie. Ci, którzy w basenie nie siedzą, to mam dobrą informację. Hity na czasie też orzeźwiają. I już teraz Męskie Granie Orkiestra 2026. Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino z numerem Nareszcie.

0: Ale to jest dobry numer. Oskar Cyms, no co ty? Taki idealny letniaczek, który pasuje do tej pogody, która jest aktualnie za oknem, do tych wysokich temperatur, bo cały czas piszecie, że u was bardzo gorąco, wysyłacie także zdjęcia. Marceli wysłał fotkę ze swoimi córkami, że są właśnie na plaży i pozdrawiają z Sulejowa. My również pozdrawiamy i tak sobie myślę, że jeśli jest wam dzisiaj bardzo gorąco i macie już dosyć tej pogody i chcielibyście sobie na przykład tak w klimatyzowanym kamperze posiedzieć, no to jest taka możliwość. Tak jest, dokładnie tak, bo pierwsi laureaci już jeżdżą. Kasia z ekipą, udało się i oni właśnie zdobyli kampera natankowanego na weekend. No to jest plan idealny. A takie plany możecie realizować tylko w Radio SK. Zaglądajcie koniecznie do naszej aplikacji, pobierajcie ją i tam szczegółowe informacje na temat naszej akcji, eskowej akcji z kamperami. A ja już za chwilę do was wracam z kolejnymi hitami na czasie. Będzie Margaret, ale będzie też Joe.
1: Radio SK. Autopromocja. Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku przy barierce,
2: 100 metrów od sceny!
1: Festiwale mają swój wyjątkowy vibe. Dlatego w Esce mamy festiwalowe love. Zgłoś się na sk.pl, słuchaj imprezki i zgarnij tysiaka na wybrany przez siebie festiwal.
3: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do jutra 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup laptop HP, procesor Intel Core 5 za 2999 zł i zyskaj od razu 270 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. Dzisiaj nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
7: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna Marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. A świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej. Szynka wieprzowa bez kości. 11,99 za kilogram. Biedronka.
8: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
9: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
8: No, sam zobacz.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
11: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc...
12: Skakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
13: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
14: Marzą mi się tropiki, ale do urlopu jeszcze daleko.
15: Wakacje masz bliżej niż myślisz. Aquapark Fala w Łodzi serwuje lato non-stop. Woda ma tu zawsze 29 stopni, a piaszczyste plaże są na wyciągnięcie ręki.
14: A dzieciaki nie będą się nudzić?
15: Nie ma szans. Mają tam aż 19 zjeżdżalni i wodne place zabaw.
14: Jedziemy do Łodzi.
15: Aquapark Fala.
16: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie. 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
4: Szukasz pomysłu na lato? Ucieknij od upału i odwiedź Artbox Experience oraz Artbox Metaverse w fabryce Norblina. Imersyjne wystawy i VR przeniosą się do świata Leonardo vs. Michał Anioł, na pokład Titanic, echa przeszłości oraz do starożytnego Rzymu w Gladiator, legendarna arena. Od 1 lipca odkryj także retro Warszawę. Dzieci i młodzież do 18 roku życia zwiedzają za darmo od poniedziałku do piątku. Bilety na artboxexperience.com.
5: To będzie ostatnia reklama. Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
17: I po reklamie.

Bledka, tańcz. Tak wam gramy 5 minut przed godziną 12. Po 12 czekają na was kolejne hity na czasie, więc warto z nami zostać, ale także zabawa, nie mów tak, nie mów nie. Kto chętny, można się już zgłaszać na Messengerze Radia SK.

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Typasz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
6: Ale handlowa, Marian, handlowa.
5: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
6: No.
4: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
7: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
8: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
9: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. MediaMarkt.
10: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
11: Castorama. Teoria
12: i praktyka.
11: W teorii miał być nowy grill,
12: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Zapraszam do stanowiska.
14: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
13: Pani Ania jest na urlopie.
14: Czyli niczego nie załatwię.
13: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
14: Uff, no i to jest zmiana.
15: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
16: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
17: Jeszcze nie, a ty?
16: Ja idę do Technikum Cosinus Young 15+.
17: Brzmi fajnie.
16: A do tego tablet, książki i zeszyty dostajesz za darmo.
17: Zapisy już ruszyły?
16: Tak, zapisz się online na cosinusyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
17: Warszawa, Łódzka 13.
16: Cosinus Young 15+. Szkoły z pasją.
0: To będzie ostatnia reklama.
18: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
19: Czy można powtórzyć pytanie?
18: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
19: Tak.
18: Brawo!
20: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Szczegóły na agatameble.pl.
21: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
22: I po reklamie. Warszawa na czasie.
23: Paulina Horwatowska, witajcie. Dziś warto zajrzeć na Nowy Bazar Różyckiego, gdzie trwa kolejna edycja Vintage Market. Na miejscu czekają unikalne przedmioty, moda i dodatki z duszą. Dziś także wielkie otwarcie lata w Łomiankach. Będą food trucki, dmuchańce i dużo muzyki. Na scenie m.in. Sound & Grace, a gwiazdą wieczoru będzie Lanber. Imprezę poprowadzi Jankes. A za chwilę ruszają bielańskie wyprzedaże garażowe. To coś dla tych, którzy lubią wyszukiwać wyjątkowe perełki.
24: Muzyką się żyje.
25: SK otwiera wakacje nad polskim morzem. Przed nami kolejny punkt naszej wakacyjnej trasy koncertowej SK Music Tour. Dziś bawimy się z wami w Kołobrzegu. Na scenie w porcie pasażerskim pojawi się Bryska oraz legendarny polski zespół Ira. Początek imprezy dzisiaj o godzinie 19, wstęp darmowy, a za tydzień SK Music Tour odwiedzi Dębice. Marzenia naprawdę się spełniają. Wszystkie marzenia to aktualnie wasz ulubiony hit na antenie Radia SK. Wskoczył na szczyt Rap 20, to kawałek na nagrane przez Łatwoganga i Majko, czyli Maję Gadowską. Ta dziewczynka choruje na raka i na co dzień przebywa w szpitalu. Marzyła o tym, żeby nagrać wspólną piosenkę z Łatwogangiem i się udało. To kolejny charytatywny singiel, z którego dochód trafi na pomoc podopiecznym fundacji Cancer Fighters. Wszystkie marzenia na pierwszym miejscu Rap 20 to efekt waszego głosowania na SK.pl. Kolejne notowanie już jutro o 23:00. Zapraszam w imieniu Matiego Fuczyło. Już niedługo kolejna okazja, żeby zobaczyć Matę na scenie. Niedawno raper grał na Narodowym, a teraz szykuje się do występu na Rap Stacji. To już 10. odsłona wydarzenia, które gości w Sławie w województwie lubuskim na scenie wielkie gwiazdy polskiego rapu. Oprócz Maty wystąpi tam PZ, BDOS, White 2115, Fukaj, Gips, Oki, Kuban czy Kizo. Warto słuchać Eski, będziemy mieć dla Was zaproszenia na festiwal Rap Stacja. Impreza potrwa od 8 do 11 lipca. A wcześniej zapraszamy Was do Płocka. Przez cały weekend mamy dla Was zaproszenia na Polish Hip Hop Festival. To wielkie rapowe święto na nadwiślańskiej plaży. Na scenie pojawią się największe gwiazdy polskiego rapu. Zagra m.in. PZ, Malik Montana, Kac Bałagane, Guzior, Young Leosia, Fukaj czy Tede. A jeśli chcecie zgarnąć zaproszenia, wystarczy uważnie słuchać Eski w ten weekend, bo wiem, że Łukasza z Duńczyka też takie zaproszenia będą. A impreza potrwa od czwartku do soboty. Wybiła 12, 2,5 minuty po godzinie 12. To są hity na czasie. To jest Radio SK i u nas imprezka trwa cały czas. Gramy Wam właśnie takie hity na czasie. Na początek DJ Snake i Justin Bieber, Kinga Baryga. Witam i zapraszam.

Doktor Dre, 17, prawie już 18 minut po godzinie 12. To są hity na czasie, to jest Radio SK. Andrzej napisał, że on w pracy i pracuje w piekarni, więc czuje podwójnie ten upał. No to Andrzeju, my gramy takie orzeźwiające hity na czasie, które sprawiają, że ten upał jakoś tak ustaje. A swoją drogą za chwilę również będziemy się bawić w Nie mów tak, nie mów nie. To jest propozycja, z którą ja do Was przychodzę. Zasady są następujące. Ja zadaję Wam 6 pytań. Na te 6 pytań odpowiadacie nie używając słowa ani tak, ani nie. Ważne też, żeby odpowiedzi się nie powtarzały. Jeśli uda Wam się to zrobić, no to po prostu ze mną wygrywacie i zgarniacie gadżety Radia SK. Są jacyś zainteresowani? Jeśli tak, to zapraszam. Messenger Radia SK, tam możecie zostawić swój numer telefonu, a ja już za chwilę, już za moment do kogoś z Was zadzwonię.

0: John Newman w Radio SK, 32 minuty po godzinie 12. Jakie to jest letnie, jak to dobrze brzmi, jak dobrze pasuje do wakacji, które już się oficjalnie rozpoczęły. A my już teraz rozpoczynamy oficjalnie naszą zabawę. Nie mów tak, nie mów nie. Uwaga, uwaga, ze mną jest już nasza słuchaczka Sylwia. Cześć Sylwio.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Na czym cię przyłapaliśmy? Co ty porabiasz?
1: Obiad.
0: Obiad.
1: Niedzielny obiad, a dzisiaj mąż wymyślił domową pizzę, więc ta temperatura jest fantastyczna.
0: Rozumiem. Mam nadzieję, że jakiś wiatrak tam macie i się wspomagacie.
1: Klimatyzację.
0: A, no to jest luksusowo, jest luksusowo. Dobrze, to ja ci trochę poprzeszkadzam w szykowaniu tego obiadu i pobawimy się w nie mów tak, nie mów nie. Ja zadaję ci 6 pytań. Na te 6 pytań odpowiadasz nie używając słowa tak lub nie, jeśli ci się to uda. Ważne też, żeby te odpowiedzi się nie powtarzały. Jeśli ci się to uda, to zgarniasz ode mnie oczywiście gadżety Radia SK. Czy jesteś gotowa?
1: Tak.
0: Dobrze, to było ostatnie tak, które mogłaś odpowiedzieć. To zaczynajmy. Lubisz piknik?
1: Oczywiście.
0: Chodzisz czasami z rodzicami na piknik?
1: Jasne.
0: Do lasu?
1: Owszem.
0: Sprzątacie wszystkie śmieci po pikniku?
1: Zdecydowanie.
0: Dbasz o środowisko?
1: Rzeczy samej.
0: Chciałabyś pojechać z nami na piknik rowerem?
1: A skąd?
0: Wow, brawo, Sylwia, udało ci się oczywiście. Bardzo ci gratuluję i dziękuję za udział w tej zabawie. Oczywiście gadżety Radio SK trafiają w twoje ręce.
1: Świetnie, dziękuję, pozdrawiam wszystkich.
0: Dzięki bardzo, trzymaj się, hej.
1: Pa, pa.
0: A my gramy dalej. Kolejne hity na czasie już za chwilę do was wracają. Będzie m.in. Teddy Swims, ale będzie też Dua Lipa.
2: Bo cieszy się na mój widok.
3: A mój tak słodko macha ogonkiem. A mój liże mnie po twarzy. Zaraz po spacerze.
4: Każdy pies jest wyjątkowy.
5: A jaki jest twój?
6: Opowiedz nam na sk.pl o swoim psiaku.
7: I zgarnij 1000 zł na smaczki.
8: SK. Nakarmić pieska.
9: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
10: Sponsorem konkursu SK Nakarmić i Pieska jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
11: Autopromocja.
12: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Castorama. Teoria
15: i praktyka.
14: W teorii miał być nowy grill,
15: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc...
17: Wskakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
18: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A z Sokołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
19: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
20: O.
19: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
20: O, a o ile?
19: 35 groszy taniej na litrze.
20: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
19: Tak.
21: A jak lemoniadę?
19: No też.
20: To poprosimy.
19: Ale co?
21: Wszystko.
19: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
22: Marzą mi się tropiki, ale do urlopu jeszcze daleko.
23: Wakacje masz bliżej niż myślisz. Aquapark Fala w Łodzi serwuje lato non-stop. Woda ma tu zawsze 29 stopni, a piaszczyste plaże są na wyciągnięcie ręki.
22: A dzieciaki nie będą się nudzić?
23: Nie ma szans. Mają tam aż 19 zjeżdżalni i wodne place zabaw.
22: Jedziemy do Łodzi.
23: Aquapark Fala.
1: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
5: Jeszcze nie, a ty?
1: Ja idę do Cosinus Young 15+. Można wybrać liceum plastyczne lub szkołę branżową.
5: Brzmi fajnie.
1: A do tego tablet, książki i zeszyty dostajesz za darmo.
5: Zapisy już ruszyły?
1: Tak, zapisz się online na cosinusyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
5: Piaseczno, Kniaziewicza 8.
1: Cosinus Young 15+. Szkoły z pasją.
11: Cześć dzieciaki i rodzice, to ja Termuś, smog wodny z Term Uniejów. Zapraszam Was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
21: To będzie ostatnia reklama.
24: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
25: Czy można powtórzyć pytanie?
24: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
25: Tak.
24: Brawo!
26: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Szczegóły na agatameble.pl.
27: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
28: I po reklamie.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran, tak wam gramy 6 minut przed godziną 13. Łukaszu, dzień dobry.
1: No cześć, no witam, gorąco.
0: Właśnie chciałam się zapytać, czy ja mam się bać tego wyjścia na zewnątrz, bo jednak tutaj w studiu jest klimatyzacja.
1: Jak chcesz, to możesz w pracy dłużej zostać, szef będzie zadowolony, naprawdę.
0: Tak. Chcę, żebym ci po prostu towarzyszyła.
1: Tak, tak. No dobrze, uwierz mi, że to jest dla ciebie lepsza opcja.
0: Dobrze,
1: jest klasyczna paruwa.
0: Właśnie, powiedz, ile stopni ci tam pokazywało w samochodzie,
1: 39, ale słyszałem, że na zachodzie kraju już 40 wybiła i będzie więcej. Padnie rekord temperatury w Polsce.
0: To ja myślę, że ty się dzisiaj bardzo cieszysz, że spędzisz tutaj tyle czasu.
1: Ja sobie jeszcze tutaj temperaturę obniżę i będę wam grał letnie, egzotyczne hity na czasie. O,
0: proszę bardzo, Więc ja was zostawiam w bardzo dobrych rękach. Łukasz Zduńczyk już za chwilę przejmuje stery. Ja dziękuję za dzisiaj i do zobaczenia. Trzymajcie kciuki, żebym się nie roztopiła.

0: promocja. A gdzie tu wsteczny jest?
1: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
0: No wyobraź sobie, że nie.
2: No, to będzie okazja.
3: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
4: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Amika, taniej o 400 zł. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 36 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
8: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do niedzieli. Wszystkie mięsa surowe marynowane czas na grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie oliwy z oliwek i oliwki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego wszystkie chipsy Lay's. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie.
9: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt.
10: Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
11: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
12: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
13: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
12: A, no i merci bardzo.
14: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: To będzie ostatnia reklama.
15: Masz furę, rozbiłeś furę z AC Link 4.

0: komfort u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: I po reklamie.
2: Muzyką się żyje.
3: Upał w niczym nie przeszkodził. Dawid Podsiadło zagrał pierwszy z dwóch koncertów na PGE Narodowym. W ponad 30-stopniowym upale grał dla 80 tysięcy osób, a na scenie pojawili się też goście. Sporym zaskoczeniem było pojawienie się m.in. PZ-a, który razem z Dawidem Podsiadło wykonał hit Dom nad Wodą, który doskonale znacie z Eski. Na obrotowej scenie, na środku stadionu, wystąpiła też Kaśka Sochacka. Ze względu na ekstremalnie wysokie temperatury, organizatorzy wprowadzili specjalne rozwiązania. Każda osoba mogła wnieść dowolną liczbę fabrycznie zamkniętych półlitrowych butelek wody, i dodatkowo organizatorzy przygotowali 50 tysięcy darmowych butelek z wodą. Przy wejściach na stadion są też kurtyny wodne. Dzisiaj wieczorem drugi koncert Dawida Podsiadły na PGE Narodowym i to jednocześnie będzie wielki finał trasy Obrotowy Tour. Nie chciałam tworzyć płyty pod presją, chciałam wrócić do korzeni. Tak w rozmowie z Eską mówi Roxy Węgiel, która ostatnio wydała nową płytę. Krążek nosi tytuł Błękit i artystka zdradziła, że no nie spieszyła się przy tworzeniu tego materiału.
4: Oj, ta płyta w ogóle powstawała 2 lata, więc wydaje mi się, że ona tak po prostu też we mnie dojrzewała i te wszystkie pomysły też musiały po prostu wyjść spontanicznie. Ja nie chciałam tworzyć kolejny raz płyty pod presją, bo moje poprzednie płyty były tworzone pod presją czasu, pod presją tego, co ja sobie wymyśliłam, narzuciłam, a teraz stwierdziłam, wracam do tych korzeni i chcę się zainspirować po prostu tym, co jest prawdziwe, prawdziwymi historiami i chciałam po prostu uwydatnić mój głos.
3: A jak Roxy uwydatnia głos? No to wy już wiecie, bo na krążku Błękit jest sporo hitów, które znacie z Eski, m.in. tytułowy Błękit czy Na szeroką wodę. A Roxy jest teraz bardzo zapracowana. W tym sezonie letnim ma zaplanowanych kilkadziesiąt koncertów, a do tego jest zajęta budową wymarzonego domu razem ze swoim mężem. Cała rozmowa z Roxy czeka na eskowym kanale na YouTubie. Następny przystanek Dębica. To tam w przyszły weekend zawita eskowa trasa koncertowa Eska Music Tour. W piątek scenę rozpali, dosłownie, Dawid Kwiatkowski, a więc możemy się spodziewać, że będą tłumy fanów pod sceną. W sobotę z kolei Eska Music Tour zawładnie zespół Zakopower. Wstęp na koncerty jest darmowy. Dzisiaj Eska otwiera z wami lato w Kołobrzegu. Tam zagra zespół Ira oraz Bledka. No i słuchajcie, mamy to. Wydarzyło się coś, na co wszyscy czekaliśmy, do czego wszyscy dążyliśmy. Bo uwaga, jest pełna zgoda w narodzie. Po obu stronach sceny politycznej, że...
5: Ale paruwa, co?
3: No dokładnie, każdy się z tym zgadza. Jest gorąco, a Eska dokłada upalne hity na czasie, przy których fajnie się odpoczywa w cieniu. Łukasz Zduńczyk, witajcie i wam dmucham teraz przez głośnik. Dzisiaj razem ocieramy pod z czoła i odpoczywamy gdzieś na hamaku. Kaigo i Kali już teraz na antenie Eski.

0: w takim upale. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Chwalcie się, do czego jesteście zdolni. Czy coś w ogóle przy tej pogodzie robicie? Czy może ktoś jedyne, na co go stać, to leżenie plackiem na plaży i opalanie się? Albo teraz jedziecie właśnie na plażę, albo w góry. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Takie upalne głosówki. Do czego jesteście zdolni w tym upale? A ja wam zagram hicior, który was troszeczkę ochłodzi. Jonathan PZ i Liwka już teraz. Radio SK.
1: Zgasniały już światła lamp.
0: Uwaga, uwaga, teraz.
1: Powoli robi się zimno.
0: O, i od razu lepiej, jak zimny napój.
1: Te

0: Imagine Dragons w Radiu SK. Marek przed chwilą wysłał zdjęcie pana dowożącego jedzenie, który jedzie na rowerze w kurtce. Trzymajmy za niego kciuki i dokładamy wakacyjną nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Tu się zaczynają największe wakacyjne hiciory, których będziemy słuchać przez całe lato, do których będzie nam tupała nóżka w drodze na wakacje. I teraz naszą antenę przejmuje francuski producent Urzel, który odpowiada m.in. za ten słynny mix. Bella Ciao, czyli on się zna na robieniu dobrych wakacyjnych hiciorów. I teraz dokłada kolejny w duecie z French Montaną, Shine, już teraz na antenie Eski. Numer, który brzmi jak jazda samochodem z otwartymi szybami, z zimnym łokciem, w pełnym słońcu. To jest Eska.

0: nieraz przy tym odpoczywaliśmy w cieniu w upalny dzień. To był hit lata 2011. Hit zawsze na czasie. Gotye i Kimbra na antenie Radia SK. A ja was pytam, do czego jesteście zdolni? Co możecie robić w ten upalny dzień, kiedy miejscami jest 40 stopni na plusie? Daniela?
1: Hej, Eskowicze. Korzystając z okazji, że dzieci są u dziadków na wakacjach, my z mężem jedziemy na plażę.
0: A, no to korzystajcie w takim razie. Dobrego dnia wam życzę. Tylko pamiętajcie, na wakacjach to trzeba bardzo uważać, żeby za rok większej gromadki nie było.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED, taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
9: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
10: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
9: No sam zobacz.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
12: Handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
13: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc...
14: Skakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
15: Zapraszam do stanowiska.
16: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
15: Pani Ania jest na urlopie.
16: Czyli niczego nie załatwię.
15: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
16: Uff, no i to jest zmiana.
17: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
18: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
19: Masz tępe noże w kuchni? Sharpie ma na to sposób. Noże i ostrzałki. Sychy, a rypy i .pl.
20: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko w ten

0: produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Hej, szukasz wakacji, które naprawdę robią wow? Mazury, słońce, rejsy po jeziorach i nocleg w prawdziwym zamku. Wpadaj do hotelu Zamek Ryn. Tu historia żyje na maksa. Wskakujesz w strój rycerski, bawisz się na klimatycznych biesiadach rycerskich, a nocą spektakularny teatr ognia rozświetla zamek. Do tego baseny, saunarium, świetne jedzenie i letni vibe, którego nie zapomnisz. Zbieraj ekipę i przeżyj wakacje jak z innej epoki. Hotel Zamek Ryn. Tu zaczyna się legenda.
3: I po reklamie.
4: SK.

0: Kiedy żar leje się z nieba, Eska dokłada. O właśnie, takie egzotyczne wakacyjne hity na czasie, że nawet w 40-stopniowym upale może być przyjemnie. Shimza za nami, to są właśnie hity na czasie. Nie wszyscy mają klimatyzację, Kasia nie ma klimy i jakoś daje radę,
1: ja
0: proszę bardzo.
1: Smażę schaby na poddaszu w milionie stopni. Ale cóż, wymagająca rodzinka, niedzielny obiad musi być.
0: Jak już będziesz kończyła, to mąż pewnie wejdzie do kuchni. Kochanie, a może w czymś ci pomóc? Kasia, już wszyscy domownicy czekają, aż wypowiesz to zdanie. Chodźcie, bo już się ziemniaki dogotowują. Smacznego wszystkim przy obiedzie. Zaraz newsy w Esce.

0: promocja.
1: Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku przy barierce,
2: czy 100 metrów od sceny.
3: Festiwale mają swój wyjątkowy bar. Dlatego w Esce mamy festiwalowe love. Zgłoś się na sk.pl, słuchaj imprezki i zgarnij tysiaka na wybrany przez siebie festiwal.
4: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do jutra 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup laptop HP, procesor Intel Core 5 za 2999 zł i zyskaj od razu 270 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. Dzisiaj nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
8: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
9: Hiper tania niedziela w Auchan.
10: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
11: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonów Empik.
12: Hej, szukasz wakacji, które naprawdę robią wow? Mazury, słońce, rejsy po jeziorach i nocleg w prawdziwym zamku. Wpadaj do hotelu Zamek Ryn. Tu historia żyje na maksa. Wskakujesz w strój rycerski, bawisz się na klimatycznych biesiadach rycerskich, a nocą spektakularny teatr ognia rozświetla zamek. Do tego baseny, saunarium, świetne jedzenie i letni vibe, którego nie zapomnisz. Zbieraj ekipę i przeżyj wakacje jak z innej epoki. Hotel Zamek Ryn. Tu zaczyna się legenda.
13: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
14: Jeszcze nie, a ty?
13: Ja idę do szkoły branżowej Cosinus Young 15+.
14: Brzmi fajnie.
13: A do tego tablet, książki i zeszyty dostajesz za darmo.
14: Zapisy już ruszyły?
13: Tak, zapisz się online na cosinusyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
14: Warszawa, Grochowska 284.
13: Cosinus Young 15+. Szkoły z pasją.
15: Oszczędni tankują taniej.
16: Dlatego trzeba lecieć na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,50 za litr. Od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl.
17: Hello to Wimbledon.
18: Światowe gwiazdy Maja Chwalińska, Hubert Hurkacz i broniąca trofeum Iga Świątek.
19: Cześć, tu Iga. Oglądajcie Wimbledon na sportowych antenach Polsatu.
18: Od 29 czerwca w kanałach Polsat Sport.
20: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
21: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
22: O.
21: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
22: O, a o ile?
21: 35 groszy taniej na litrze.
22: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
21: Tak.
23: A jak lemoniadę?
21: No też.
22: To poprosimy.
21: Ale co?
23: Wszystko.
21: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
24: To będzie ostatnia reklama.
25: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
26: Volkswagen.
27: I po reklamie.
28: Warszawa na czasie.
0: Paulina Chorwatowska, cześć, witajcie. Już za godzinę w Łomiankach startuje otwarcie lata. Będą koncerty, rodzinne atrakcje i strefa relaksu. Na scenie wystąpią Sand & Grace, a gwiazdą wieczoru będzie Lanber. Całą imprezę poprowadzi Jankes. Za chwilę w Centrum Promocji Kultury na Pradze Południe rusza planszówkowy krąg. To oczywiście propozycja dla fanów gier planszowych. Wstęp jest bezpłatny. A o 16:00 na Targówku odbędzie się interaktywny spektakl inspirowany słowiańskimi legendami.
1: Jest 14. SK News, Jakub Konieczkowicz. Śmiertelny wypadek na S7 w Świętokrzyskiem. Motocyklista uderzył w barierę. To na trasie w stronę Krakowa, tuż obok Chęcin.
2: Na miejscu lądował helikopter lotniczego pogotowia ratunkowego. Była prowadzona reanimacja. Lekarz obecny na miejscu stwierdził jego zgon.
1: Mówi Małgorzata Perkowska-Kiepas z kieleckiej policji. Trasa S7 w miejscu wypadku jest zablokowana w obu kierunkach. Policja kieruje na objazdę. Trzeci stopień ostrzeżeń IMGW przed upałami w prawie całym kraju. Nieco chłodniej tylko nad morzem i w północno-wschodnich krańcach Polski. Alerty będą obowiązywały także w kolejnych dniach.
5: Fala upałów, szczególnie dla południowo-wschodniej części kraju, skończy się dopiero w środę.
1: Mówi Anna Gryczman z IMGW. Jeszcze w trakcie upałów mogą się pojawić burze. Pierwsze możliwe już dziś wieczorem na Pomorzu Zachodnim. To nowy rekord. Tomasz Sobania przebiegł 50 maratonów w 50 stanach USA w 49 dni. Polak pobił tym samym dotychczasowy rekord z 2006 roku o jeden dzień.
6: Co za gość, to jest tak zwane robienie formy na lato, kurs przyspieszony. On śmiały już jest, słuchajcie, gotowy na zdejmowanie koszulki na plaży. Na brzuchu nie ma żadnej fałdki tłuszczu, on jest gotowy. A tak w ogóle to daje znać, że dzisiaj jest dzień szwagra. A z tego co wiem, to taki typowy polski szwagier ma sposób, jak się w taki dzień schłodzić. Może jakiś wspólny wypad na rybki, albo grill przyjemny. Eska dokłada wszystkim wypoczywającym, pracującym też, wakacyjne, luźne, hity na czasie. Dzień na P jest bardzo daleko, to są wakacje z hitami na czasie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

W wielkoszlemowym tenisowym turnieju wystąpi sześcioro polskich tenisistów. Iga Świątek walczy o obronę tytułu, ale tam wszyscy mają motywację, żeby dobrze grać, bo nagroda główna w przeliczeniu na złotówki to 17,5 miliona złotych. Także zwycięzca będzie mógł sobie pozwolić na wypasione zagraniczne wakacje, na które poleci samolotem, w którym jest więcej miejsca na nogi, będzie się stołował w restauracjach i jeszcze mu zostanie na napiwek w euro. A tymczasem gra Teddy Swims, odpoczywa razem z nami.

0: Kaśka Sochacka bardzo dobrze brzmi w duecie z Chodzącym Wiatrakiem. To są wakacyjne niedzielne hity na czasie w Radiu SK. No i słuchajcie, mamy problem z tym upałem. Jest zagadka do rozwiązania. Dostaliśmy taką wiadomość od słuchacza Łukasza na Messengerze Radia SK, który pisze tak. Hej SK, mam pytanie natury technicznej. Właśnie zrobiłem pranie i stąd moja zagwozdka, a mianowicie, uwaga, czy pranie, które należy prać w 30 stopniach, można suszyć w 40? Wiesz co, Łukasz? Powiem ci tak. Bezpieczniej będzie, jak się żona tym zajmie.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Pocieszy się na mój widok.
3: A mój tak słodko macha ogonkiem. A mój liże mnie po twarzy. Zaraz po spacerze.
4: Każdy pies jest wyjątkowy.
5: A jaki jest twój?
6: Opowiedz nam na sk.pl o swoim psiaku.
7: I zgarnij 1000 złotych na smaczki.
8: SK. Nakarmi ci pieska.
9: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
10: Sponsorem konkursu SK Nakarmi Ci Pieska jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
11: Autopromocja.
12: Reklama. Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
13: Ale handlowa, Marian, handlowa.
12: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
13: No.
14: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
15: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
16: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
17: Jeszcze nie, a ty?
16: Ja idę do Liceum Sztuk Plastycznych Cosinus Young 15+.
17: Brzmi fajnie.
16: A do tego tablet, książki i zeszyty dostajesz za darmo.
17: Zapisy już ruszyły?
16: Tak, zapisz się online na cosinusyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
17: Warszawa, Aleja Jana Pawła II, 29.
16: Cosinus Young 15+. Szkoły z pasją.
18: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc...
19: Wskakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
20: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
21: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
22: O.
21: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
22: O, a o ile?
21: 35 groszy taniej na litrze.
22: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
21: Tak.
23: A jak lemoniadę?
21: No też.
22: To poprosimy.
21: Ale co?
23: Wszystko.
21: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
24: Marzą mi się tropiki, ale do urlopu jeszcze daleko.
25: Wakacje masz bliżej niż myślisz. Aquapark Fala w Łodzi serwuje lato non-stop. Woda ma tu zawsze 29 stopni, a piaszczyste plaże są na wyciągnięcie ręki.
24: A dzieciaki nie będą się nudzić?
25: Nie ma szans. Mają tam aż 19 zjeżdżalni i wodne place zabaw.
24: Jedziemy do Łodzi.
25: Aquapark Fala.
26: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
27: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
28: To będzie ostatnia reklama.
29: Cześć dzieciaki i rodzice, to ja Termuś. Smog wodny z Term Uniejów. Zapraszam Was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
30: I po reklamie.

0: Wczoraj zagrał koncert na PGE Narodowym w Warszawie, a dzisiaj zrobi to po raz drugi. A teraz gra za darmochę na antenie Radia SK. To są hity na czasie. I teraz ważny komunikat od naszego mistrza olimpijskiego.
1: Tak, żyję. Mam się dobrze, nawet bardzo dobrze.
0: Bardzo się z tego cieszymy. Kamil Stoch pochwalił się w mediach społecznościowych, jak wygląda jego życie po zakończeniu kariery, co tam się u niego dzieje.
1: Generalnie staram się robić wszystkie te rzeczy, na które nie miałem czasu do tej pory, a że ich jest bardzo dużo, także jeszcze mam mniej czasu i dni mi bardzo szybko mijają. I tak to właśnie wygląda.
0: A, czyli jednak żonie Kamila Stocha udało się zagonić go do domowych obowiązków. I po co on tak wcześnie tę karierę kończył?

0: promocja. A gdzie tu wsteczny jest?
1: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
0: No wyobraź sobie, że nie.
2: No, to będzie okazja.
3: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę.

0: kupujący aplikację mobilną MOLMOVE.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Amika, taniej o 400 zł. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 36 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Hello to Wimbledon.
5: Światowe gwiazdy Maja Chwalińska, Hubert Hurkacz i broniąca trofeum Iga Świątek.
6: Cześć, tu Iga. Oglądajcie Wimbledon na sportowych antenach Polsatu.
5: Od 29 czerwca w kanałach Polsat Sport.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
9: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
10: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
11: I dokąd wtedy jedziemy?
10: No nie wiem.
11: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
10: A, dobry komona.
11: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szorowanie farby lateksowej Decoral Acryl 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Bricomana, wykończenie cię nie wykończy. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
12: Szukasz pomysłu na lato? Ucieknij od upału i odwiedź Artbox Experience oraz Artbox Metaverse w fabryce Norblina. Imersyjne wystawy i VR przeniosą cię do świata Leonardo vs. Michał Anioł, na pokład Titanic, echa przeszłości oraz do starożytnego Rzymu w Gladiator, legendarna arena. Od 1 lipca odkryj także Retro Warszawę. Dzieci i młodzież do 18 roku życia zwiedzają za darmo od poniedziałku do piątku. Bilety na artboxexperience.com.
13: To będzie ostatnia reklama. Dostaniesz coś za świadectwo?
14: No raczej, rabat od Media Expert.
13: Wow, też chcę!
14: To proste! Za świadectwo dostajesz 2 dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
13: Mega!
15: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł, za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: I po reklamie.
17: Jest 15. SK News, Jakub Konieczkowicz. Na początek informacje dla kierowców. Są utrudnienia na S3 w kierunku Szczecina w zachodniopomorskim. To po zderzeniu pojazdów między węzłami Myślibórz-Pyrzyce. Utrudnienia również na S17 na Lubelszczyźnie. To po zderzeniu 4 samochodów między Kurowem a Rykami. Trasa w kierunku Warszawy jest całkowicie zablokowana. Kobieta wydobyta spod gruzu. To po wybuchu i zawaleniu się budynku w Kopydłowie Nowym w Wielkopolsce.
18: Wykonaliśmy tutaj dostęp, została ewakuowana, poparzona, została przekazana pogotowiu i transportowana do szpitala.
17: Mówił Sebastian Andrzejewski z Konińskiej Straży Pożarnej. W czasie wybuchu w budynku znajdował się również mężczyzna. Wyszedł z gruzowiska o własnych siłach. Przyczynę wybuchu ustalają służby. W 2 kąpieliskach w Polsce woda niezdatna do kąpieli, podaje Główny Inspektorat Sanitarny. Zamknięto dziś 2 obiekty w województwach pomorskim i zachodniopomorskim. To ze względu na zakwit sinic oraz zanieczyszczenie mikrobiologiczne. Aktualne informacje o stanie wody można znaleźć w serwisie kąpieliskowym GIS.
19: Największe gwiazdy polskiego rapu w jednym miejscu i to jeszcze na nadwiślańskiej plaży. Mamy dla was zaproszenie na Polish Hip Hop Festival w Płocku i komuś z was już w tej godzinie je prezentuje. Zobaczycie PZ-a, Maliko, Montanę, Żabsona i wielu innych. Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Po co chcecie pójść na ten festiwal? Łukasz Zduńczyk, witajcie!

Hejo, kocham was, że mogę was słuchać cały rok bez względu na pogodę i warunki, a dzisiaj są po prostu skrajne, ale dzięki wam przeżyję każdy dzień. Buziole.

0: To już są 24 wakacje, w które słuchamy właśnie tego numeru. Hit zawsze na czasie, Ozon na antenie Radia SK, a w drugiej połowie nadchodzącego tygodnia wy będziecie słuchać dobrego rapu i to na nadwiślańskiej plaży w Płocku. Przed nami Polish Hip Hop Festival od czwartku do soboty. Największe gwiazdy rapu na jednej scenie. PZ, Malik Montana, Kaz Bałagane, Young Leosia też tam będzie i w tym w środku tego wszystkiego wy, jako że wszystkie najlepsze imprezki zaczynają się w Esce, to już teraz mam dla was 4 zaproszenia na Polish Hip Hop Festival.
1: Uczcie na ten festiwal, byłoby spełnieniem marzeń.
0: Myślę, że nie jednej osoby. Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK, dlaczego to właśnie wy powinniście się wybrać na Polish Hip Hop Festival ze swoją ekipą. Czekam na głosowy i za chwilę w tej sprawie odzywam się do kogoś z was, a teraz gram hity na czasie. Tame Impala i Jenny już teraz.

0: Ktoś z was za chwilę będzie śpiewał właśnie tak jak Sanach. Hip hip hura, jak zgarnie bilety na Polish Hip Hop Festival. To za chwilę, jeszcze was troszeczkę potrzymam w niepewności, bo tu jest dobra wakacyjna nowość do zagrania.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: A wy doskonale wiecie, że w Radiu SK sam najlepszy, sprawdzony muzyczny towar. Najlepsze nowości wam podrzucamy i teraz uwaga, napięcie rośnie. Walka z upałem trwa. 40 stopni na termometrach. I na podstawie tej piosenki, tego utworu muzyki klasycznej, powstał wakacyjny hicior. Niektórzy artyści potrafią robić cuda i oni na pewno to potrafią. Alan Walker i Ava Max mają dla nas numer, który brzmi jak upalne niedzielne popołudnie. Fate, już teraz w Radiu SK.

0: W teledysku do tego numeru ona podziwiała, jak chłopak trawę kosi. No w takim upale to jest murowany kandydat na męża. Carly Rae Jepsen w Radiu SK. A nasz słuchacz Patryk daje znać, że bardzo by się chciał wybrać na Polish Hip Hop Festival, bo musi zweryfikować kilka rzeczy, posłuchajcie.
1: Zobaczyć Malika, jak robi rundki w AMG. Zapytać PZ-a, dlaczego nie miał planu B. I w sumie, czy już ma ten wymarzony dom nad wodą, czy nie ma.
0: Patryk, strasznie ciekawski jesteś. Patryk, razem ze mną, cześć.
2: Siemanko, witam.
0: Słuchaj, jak, skoro już tak sprawdzasz kilka rzeczy, to w moim imieniu, jakbyś sprawdził, zapytał Jan Kleosie, co się dzieje, kiedy...
3: Kiedy padają koleżanki, ej, zaczynają się
2: kulami. Nie ma problemu, zapytam.
0: Słuchaj, masz tam jakąś imprezkową ekipę u siebie? Miałbyś kogo zabrać na ten Polish Hip Hop?
2: Na pewno by się znalazło parę osób, przede wszystkim moja narzeczona i tam ktoś na pewno jeszcze by się znalazł, tylko dużo chętnych by było, wiadomo, nie?
0: No na darmowe bilety to wiadomo, to byś długo szukać nie musiał, prawda?
2: No właśnie, tylko jeszcze muszę się zapytać Sokoła, czy tego jednorożca widział, ale to też zapytam.
0: To musisz całą listę zadań na Polish Hip Hop Festival przygotować, ale
2: dobrze.
0: Najpierw jutro rano, jak będziesz w pracy, to musisz wniosek urlopowy wypisać od czwartku do soboty. Bo właśnie teraz zgarniasz 4 zaproszenia na Polish Hip Hop Festival w Płocku.
2: Super, dzięki bardzo. Super.
0: Dobrej zabawy, Patryk, życzę.
2: Bardzo
0: trzymaj
2: się. Cieszę. Dzięki, trzymaj się, heja.
0: No i w tym upale się trzymaj, bo temperatura cały czas rośnie, idzie w górę.
2: Dokładnie. Hej.
0: Dobrego popołudnia. A jeszcze specjalnie dla Patryka i innych fanów rapu, za chwilę plan B od PZ-a na antenie Eski się pojawi.
4: Reklama.
5: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy marchew młoda tylko 2,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A filet z piersi polskiego kurczaka jedynie 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest.
6: You ready?
7: Tylko w Disney Plus.
8: Every second counts, baby.
7: Yeah! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
9: Restaurant is flooded.
7: To już ostatnia szansa.
10: I am selling the building.
7: By uratować to miejsce.
11: We have each other and nothing left to lose.
7: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
12: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
13: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
14: Szukasz pomysłu na lato? Ucieknij od upału i odwiedź Artbox Experience oraz Artbox Metaverse w fabryce Norblina. Imersyjne wystawy i VR przeniosą cię do świata Leonardo vs. Michał Anioł, na pokład Titanic, Echa Przeszłości oraz do starożytnego Rzymu w Gladiator Legendarna Arena. Od 1 lipca odkryj także Retro Warszawę. Dzieci i młodzież do 18 roku życia zwiedzają za darmo od poniedziałku do piątku. Bilety na artboxexperience.com.
15: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny. W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
16: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonu Empik.
17: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
18: Jeszcze nie. A ty?
19: Ja idę do Technikum Cosinus Young 15+.
18: Brzmi fajnie.
19: A do tego tablet, książki i zeszyty dostajesz za darmo.
18: Zapisy już ruszyły?
19: Tak, zapisz się online na cosinusyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
18: Warszawa, Łódzka 13.
19: Cosinus Young 15+. Szkoły z pasją.
4: i po reklamie.
6: Słuchaj.

Przy takich numerach temperatura w samochodzie, nie temperatura, klimatyzacja w samochodzie zaczyna lepiej działać, ale Farben w Radiu SK, a temperatura rośnie z każdą minutą. Słuchajcie, już pobiliśmy rekord najwyższej temperatury w czerwcu w historii pomiarów, a eksperci od pogody piszą w internecie już, że w ciągu kilkudziesięciu najbliższych minut w naszym kraju padnie historyczny rekord gorąca, który aktualnie wynosi 40,2 stopnia. I to za chwilę zostanie pobite. I co ciekawe, aktualnie w Polsce jest goręcej niż w Hiszpanii i w Grecji. I jeszcze cen mnożyć razy 4 nie trzeba? Wnioski nasuwają się same.

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
6: Reklama.
7: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED, taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999, a dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Hipertania niedziela w Auchan.
9: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
10: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
11: No ale co, Barbara? Rekin!
10: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
13: Ach, ta drżąca powieka.
14: I ten nocny skurcze łydek.
13: Biorę magnez i nie czuję efektu.
15: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
16: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.

0: tylko w KFC.
1: Oszczędni tankują taniej.
2: Dlatego trzeba lecieć na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,50 za litr. Od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Szczegóły na auchan.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Szukasz pomysłu na lato? Ucieknij od upału i odwiedź Artbox Experience oraz Artbox Metaverse w fabryce Norblina. Imersyjne wystawy i VR przeniosą cię do świata Leonardo vs. Michał Anioł, na pokład Titanic, echa przeszłości oraz do starożytnego Rzymu w Gladiator, legendarna arena. Od 1 lipca odkryj także retro Warszawę. Dzieci i młodzież do 18 roku życia zwiedzają za darmo od poniedziałku do piątku. Bilety na artboxexperience.com.
5: I po reklamie. Warszawa na czasie.
6: Paulina Chorbatowska, cześć, witajcie. Już za godzinę na Mokotowie ruszają kulturalne rytmy. Będzie muzyka na żywo, taniec pod chmurką i sąsiedzkie spotkania. A na terenach przy kopcu Cwila poleca się coś dla miłośników spokojniejszej aktywności. Będzie pilates i ćwiczenia w ramach projektu Ursynów Zawsze w Formie. Dziś też na Stadionie Podskarbińska sportowe emocje na zakończenie weekendu. Przypomnę, trwa tam warszawski meeting ogólnopolski.
7: Zbliża się 16. SK News, Jakub Konieczkowicz. Ponad 300 pasażerów ewakuowanych z pociągu relacji Olsztyn-Kraków. Skład z powodu awarii sieci trakcyjnej utknął w okolicach Modlina na Mazowszu. Kolej podstawia autobusy zastępcze. Przyczyną awarii trakcji najprawdopodobniej są rekordowo wysokie temperatury. A po fali upałów gwałtowne burze, ostrzegają synoptycy z IMGW. Burzowy front ma napływać do Polski dziś późnym wieczorem z północnego zachodu, po czym przejdzie w głąb kraju.
8: Z obszaru zachodniego Pomorza, ziemi lubuskiej, bardziej przez Wielkopolskę, Kujawę, Pomorze, Powarmię.
7: Mówi Anna Gryczman z IMGW. Cała fala upałów ma się natomiast zakończyć w środę. Każdy sposób jest dobry, by pokazać piękno Odry. To hasło trwającej 27. edycji Pływadeł, czyli spływu łodzi nietypowych. W liczącej blisko 40 jednostek floty Tylli jest m.in. barka stylizowana na domek dla lalek czy pływająca altanka ogrodowa. Rejs Odrą z Raciborza zakończy się dziś w Kędzierzynie Koźlu. Tam jury wybierze najciekawsze tegoroczne pływadło.
9: Korzystajmy, bo następna taka okazja dopiero pod koniec wakacji. Dzisiaj niedziela handlowa, sklepy są otwarte, więc jest gdzie się schować przed upałem. Chociaż w sumie teraz tak myślę, panowie, przepraszam, może ja niepotrzebnie o tej niedzieli handlowej przypominałem. Jeśli właśnie znaleźliście wolne miejsce na parkingu, to poczekajcie chwilę, czekajcie, bo tu fajny hicior leci. Nie jeden, dużo tych hiciorów. Na początek Dawid Bolsiado, to jest SK. Jest 16.01. Łukasz Duńczyk, cześć.

0: Shakira w Radiu SK. Hymn mundialu i myślę, że to jest nieoficjalny hymn SK Karniaki Cup, a tam są jeszcze większe emocje niż na mundialu. Słuchajcie, przed nami ostatnie dni zabawy, ostatnie dni kompletowania ekipy, która zagra w najbliższą sobotę 4 czerwca o 10 tysięcy złotych w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowym. Jeżeli chcecie strzelić coś Sławkowi Peszko, zgłaszajcie się na SK.pl i odgadnijcie, co mówi Sławek Peszko.
1: W reprezentacji Polski każdy miał swoją rolę. Ja głównie odpowiadałem za...
0: Wiadomo, za co Sławek Peszko odpowiadał, prawda? Jeśli wiecie, wpadajcie na SK.pl i za darmo się zgłaszajcie. No i potem zagracie ze Sławkiem Peszko i obejrzycie z nim mecz i będzie imprezka w loży VIP na Stadionie Narodowym. Sławek Peszko już podobno szykuje formę. Zgłoszenia za darmo na SK.pl, a my ładujemy baterie z Alesso i Nate Smith, a ja wam za chwilę powiem, gdzie padł rekord historyczny ciepła w Polsce.

0: Avicii w Radio SK, gramy wakacyjne hity na czasie. No i słuchajcie, mamy to. To się właśnie wydarzyło, to już jest oficjalna informacja. Mamy teraz najgorętszy dzień w historii pomiarów w Polsce. Padł właśnie absolutny rekord. Stacja IMGW w Toruniu odnotowała 40,3 stopnia. Także słuchajcie, mamy już też potwierdzenie, jak wygląda każda rozmowa w Polsce z drugą połówką, z sąsiadem przez ogrodzenie, z przypadkową osobą w sklepie, rozmowa dwóch starszych pań po wyjściu z kościoła.
1: Fuh, ale gorąco.
0: Trzymajmy się razem, a ja za chwilę zagram hit, który idealnie do tej temperatury pasuje. Po krótkiej przerwie, wakacyjna Karol G.
2: Autopromocja. Bo cieszy się na mój widok.
3: A mój tak słodko macha ogonkiem. A mój liże mnie po twarzy. Zaraz po spacerze.
4: Każdy pies jest wyjątkowy.
5: A jaki jest twój?
6: Opowiedz nam na sk.pl o swoim psiaku.
7: I zgarnij 1000 zł na smaczki.
8: SK. Nakarmić pieska.
9: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
10: Sponsorem konkursu SK Nakarmić i Pieska jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
11: Autopromocja.
12: Reklama.
13: Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
14: Ale handlowa, Marian, handlowa!
13: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
14: No.
15: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
16: Hiper tania niedziela w Auchan.
17: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
18: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
19: O.
18: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
19: O, a o ile?
18: 35 groszy taniej na litrze.
19: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
18: Tak.
20: A jak lemoniadę?
18: No też.
19: To poprosimy.
18: Ale co?
20: Wszystko.
18: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
21: Wiadomo, że codziennie...

0: produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
1: Jaka matka, taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? I co będzie następny? Nigeryjski książę?
2: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dymbanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
3: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99. Jak tak, to Allegro.
4: Gorąco?

0: tylko w KFC.
1: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
2: No to w czym problem?
1: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
2: No i?
1: No i obawiam się, że nie zdąży.
2: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz.
3: Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Oszczędni tankują taniej.
6: Dlatego trzeba lecieć na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,50 za litr. Od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Szczegóły na auchan.pl.
7: I po reklamie.

0: zaopatruje was w wakacyjne hity na czasie w najcieplejszy dzień w historii pomiarów w Polsce. Jeżeli do tego dołożycie wodę, razem będziemy mieli wszystko. Ale nie wszyscy odpoczywają, Patryk.
1: Ja na przykład w tym upale jeżdżę, rozłożę pizzę.
0: Patryk melduje, że klimatyzacja służbowego samochodu pracuje na najwyższych obrotach. A wy co robicie w tym upale? Pracujecie? Czy może jedyne, na co was stać, to moczenie nóg w basenie na podwórku? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Co robicie w tym upale? Za chwilę najnowsze newsy.

0: informacja. A gdzie tu wsteczny jest?
1: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
0: No wyobraź sobie, że nie.
2: No, to będzie okazja.
3: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
4: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do jutra 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup laptop HP, procesor Intel Core 5 za 2999 zł i zyskaj od razu 270 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. Dzisiaj nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
8: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
9: Skoda.
10: Masz furę, rozbiłeś furę.
11: Z AC Link

0: Ford u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
2: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
3: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl. Volkswagen.
4: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
5: Zapraszam do stanowiska.
6: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
5: Pani Ania jest na urlopie.
6: Czyli niczego nie załatwię.
5: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
6: Uff, no i to jest zmiana.
7: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
8: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Masz tępe noże w kuchni? Sharpie ma na to sposób. Noże i ostrzałki. Sychy, a rypy i .pl.
11: I po reklamie.
12: Jest 17. SK News, Jakub Konieczkowicz. Wciąż ogromne utrudnienia po śmiertelnym wypadku na S3 w Zachodniopomorskiem. Na trasie w kierunku Szczecina doszło do zderzenia 4 samochodów. Jedna osoba zginęła, 3 są ranne. Między węzłami Myślibórz i Pyrzyce jezdnia jest całkowicie zablokowana. Policja wyznaczyła objazd drogą wojewódzką 119. Utrudnienia mają potrwać do godziny 18. Tragedia na Dolnym Śląsku. 50-latek utonął w zalewie komorowskim koło Świdnicy. Mimo natychmiastowego wezwania służb, życia mężczyzny nie udało się uratować. A to kolejna taka sytuacja w ten weekend. Tylko wczoraj w całej Polsce utonęły 4 osoby. Ratownicy w Opru apelują o zdrowy rozsądek podczas odpoczynku nad wodą. Jeszcze tylko 2 dni będzie obowiązywał program Ceny paliw niżej. Ministerstwo Energii zapowiedziało wygaszanie wsparcia dla kierowców. Jak przekazano, warunki zostały spełnione, można odchodzić od działań osłonowych. W obecnym kształcie program CPN ustalający ceny paliw na stacjach ma obowiązywać do 30 czerwca.
13: A, no to w takim razie zapytajmy eksperta, ile w tym tygodniu będą kosztowały paliwa. Ile w takim razie?
14: Nie wiem, ile to będzie kosztowało.
13: Tak czy inaczej, lepiej dzisiaj zatankować. Jeśli wam się tam w samochodzie zbliża rezerwa, to lepiej to zrobić w czerwcu, zanim się czerwiec skończy. ASK gra jak zawsze, hity na czasie wakacyjne. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Jedni z urlopu wracają, inni na urlop jadą, a my wam uprzyjemniamy podróż. Jaki to piękny czas! O tym teraz zaśpiewa Wiktor Waligura. To są wakacyjne hity na czasie 2 po 17.

0: Co mówimy, gdy wsiadamy do samochodu po zakupach i samochód jest rozgrzany? No właśnie o to chodzi. To jest Radio SK, to są niedzielne hity na czasie, trzeci wymiar za nami, a wydajecie znać, co robicie przy takiej upalnej pogodzie. Przypominam, to jest najcieplejszy dzień w historii pomerów w Polsce. Natalia.
1: Hej SK, ja właśnie wracam z ostatniego egzaminu na uczelni i mam nadzieję, że do zobaczenia dopiero w październiku. Pozdrawiam wszystkich zimniutko.
0: Natalia, trzymamy kciuki, ale jedno jest pewne, dopóki ocena w USOS-ie się nie pojawi, książki możesz odłożyć, możesz odpocząć, a my w Radio SK mamy takie hity, przy których można odreagować, odstresować się. Kygo już teraz.

0: Katy Perry w Radiu SK i lecą do Was pozdrowienia od Tomka.
1: Prosto z gorącego basenu, 32 stopnie i moczymy się, delektujemy się słoneczkiem. Pozdrawiam wszystkich, żonę Dorotkę i córkę Basię. Grajcie dalej tak świetnie, pa.
0: A się robi, szefie.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Tutaj macie najlepsze wakacyjne hiciory, najlepsze nowości i teraz świeży numer niemieckiej produkcji od producenta Ale Farbena. Ten numer ma taką energię, jest tak orzeźwiający jak łyk mrożonej kawki przy 40-stopniowym upale. Voices już teraz w Radiu SK.

0: Oskar Cyms w Radiu SK i ważne przypomnienie dla wszystkich tankujących. Tylko do wtorku obowiązuje ustawa obniżająca ceny paliw, a od środy ceny mogą pójść w górę. Ale jeśli będziecie trzymać z Eską, to żadne podwyżki was nie dotyczą. I tak na wakacje pojedziecie za darmo, bo Eska dowozi kampera. Już w czwartek znowu komuś z was dostarczymy eskowy dom na kółkach. Nie zapłacicie i za paliwo, i za nocleg. Pojedziecie kamperem, gdzie tylko będziecie chcieli. A i jeszcze jedna ważna informacja. Klima jest nabita, więc upałami się też nie przejmujcie. Jeżeli chcecie dostać eskowego kampera i pojechać nim w Polskę, to otwierajcie eskową apkę na smartfony. Możecie ją pobrać za darmo i tam za darmo się zgłaszacie.
1: Reklama.
2: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Amika, taniej o 400 zł. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 36 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
4: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
5: Masz furę, rozbiłeś furę.
6: Z AC Link

0: komfort u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Cześć dzieciaki i rodzice, to ja Termuś. Smog wodny z Term Uniejów. Zapraszam Was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
2: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Szukasz pomysłu na lato? Ucieknij od upału i odwiedź Artbox Experience oraz Artbox Metaverse w fabryce Norblina. Imersyjne wystawy i VR przeniosą się do świata Leonardo vs. Michał Anioł, na pokład Titanic, echa przeszłości oraz do starożytnego Rzymu w Gladiator, legendarna arena. Od 1 lipca odkryj także Retro Warszawę. Dzieci i młodzież do 18 roku życia zwiedzają za darmo od poniedziałku do piątku. Bilety na artboxexperience.com.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
4: Jeszcze nie, a ty?
3: Ja idę do Cosinus Young 15+. Można wybrać liceum plastyczne lub szkołę branżową.
4: Brzmi fajnie.
3: A do tego tablet, książki i zeszyty dostajesz za darmo.
4: Zapisy już ruszyły?
3: Tak, zapisz się online na cosinusyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
4: Piaseczno, Kniaziewicza 8.
3: Cosinus Young 15+. Szkoły z pasją.
5: I po reklamie.

roztańczona i w bardzo wakacyjnym nastroju Bledka w Radiu SK. Z tego co widzę na Instagramie, dzisiaj u Bledki kierunek RODOS. Rodzinne ogródki działkowe. Jest trawnik, jest bazen, jest parasol. Czego więcej chcieć? Słuchajcie, co ciekawe, dzisiaj w Polsce jest cieplej niż w Egipcie, także można się poczuć egzotycznie bez wyjeżdżania z domu. A jak będziemy mili dla drugiej połówki, to i all inclusive da się załatwić.

0: cieszy się na mój widok.
1: A mój tak słodko macha ogonkiem. A mój liże mnie po twarzy. Zaraz po spacerze.
2: Każdy pies jest wyjątkowy.
3: A jak jest twój?
4: Opowiedz nam na sk.pl o swoim psiaku.
5: I zgarnij 1000 złotych na smaczki.
6: SK. Nakarmić pieska.
7: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
8: Sponsorem konkursu SK Nakarmi Ci Pieska jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
9: Autopromocja.
10: Reklama.
11: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Money, money, money!
13: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
12: Wygrałam w Cherry Money.
13: Cherry Money?
12: Nowy

0: 2-4 lipca. Płock. Plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Wielki sport zawsze w TVP. Mundial wkroczył w decydującą fazę. RPA Kanada. Pierwszy mecz 1/16 finału. Oglądaj dziś od 20:25 w TVP1 i w TVP Sport.
2: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję!
3: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
5: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
6: Skoda. Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko w tę niedzielę w Biedronce super wyprzedaż odzieży i akcesoriów odzieżowych, obuwia oraz tekstyliów domowych. Teraz aż 70% rabatu na każdy produkt promocyjny przy zakupie minimum 2 produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
7: Narodowy Bank Polski posiada 613 ton złota.
8: Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
9: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Hej, szukasz wakacji, które naprawdę robią wow? Mazury, słońce, rejsy po jeziorach i nocleg w prawdziwym zamku. Wpadaj do hotelu Zamek Ryn. Tu historia żyje na maksa. Wskakujesz w strój rycerski, bawisz się na klimatycznych biesiadach rycerskich, a nocą spektakularny teatr ognia rozświetla zamek. Do tego baseny, saunarium, świetne jedzenie i letni vibe, którego nie zapomnisz. Zbieraj ekipę i przeżyj wakacje jak z innej epoki. Hotel Zamek Ryn. Tu zaczyna się legenda.
12: I po reklamie.
13: Warszawa na czasie.
14: Paulina Chorwatowska, cześć, witajcie. Dziś wieczorem poleca się plenerowe kino letnie w ogrodach BUW-u. Dziś na ekranie zobaczycie Dzień Świra i Dirty Dancing, ale wcześniej, bo o 20:15 spotkanie z Jackiem Cyganem. Z kolei w Fabryce Norblina za chwilę ruszy koncert z cyklu Młode Talenty. Tym razem na scenie zaprezentuje się Natalia Marczuk. A o 21:00 kolejne kino plenerowe, tym razem nad Wisłą. Będziecie mieli okazję obejrzeć film pod tytułem Wieloryb.
15: Zbliża się 18. SK News, Jakub Konieczkowicz. Służby ewakuują pojazdy z zamkniętego odcinka. Strażacy dowożą wodę osobom, które utknęły w korku. Przedłużają się utrudnienia na S3 w zachodniopomorskim w kierunku Szczecina. Jezdnia między węzłami Myślibórz i Pyrzyce wciąż jest zablokowana. Przypomnę, dziś po południu doszło tam do śmiertelnego wypadku. Zderzyły się 2 samochody, 1 osoba zginęła, 3 są ranne. Służby dalej pracują na miejscu zdarzenia. Padł nowy rekord ciepła w historii pomiarów, podaje IMGW. W Słubicach w województwie lubuskim zarejestrowano dziś 40,5 stopni Celsjusza. A upały nie ustają, a w prawie całym kraju do jutrzejszego wieczora obowiązują alerty IMGW 3 stopnia. Dziś wieczorem w północno-zachodniej części kraju mogą się również pojawić burze. Jutro pierwsza runda Wimbledonu. Na korcie stanie Maja Chwalińska. Polska finalistka Rolanda Garrosa z dziką kartą rozpocznie swój mecz o godzinie 12. Zmierzy się z kwalifikantką Tajlandii. We wtorek natomiast swój mecz pierwszej rundy rozegra Iga Świątek.

0: Reklama. Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Hej, szukasz wakacji, które naprawdę robią wow? Mazury, słońce, rejsy po jeziorach i nocleg w prawdziwym zamku. Wpadaj do hotelu Zamek Ryn. Tu historia żyje na maksa. Wskakujesz w strój rycerski, bawisz się na klimatycznych biesiadach rycerskich, a nocą spektakularny teatr ognia rozświetla zamek. Do tego baseny, saunarium, świetne jedzenie i letni vibe, którego nie zapomnisz. Zbieraj ekipę i przeżyj wakacje jak z innej epoki. Hotel Zamek Ryn. Tu zaczyna się legenda.
2: Kto zwalcza ból?
3: Voltaren!
2: Kto?
3: Voltaren!
4: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
5: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
6: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
7: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
8: Ale sztosy!
9: Ale co?
8: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
10: You ready?
11: Tylko w Disney Plus.
12: Every second counts, baby.
11: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
13: Restaurant is flooded.
11: To już ostatnia szansa.
14: I am selling the building.
11: By uratować to miejsce.
15: We have each other and nothing left to lose.
11: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
16: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
17: O nie! Gdzie moja kasa?
16: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
18: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Narodowy Bank Polski posiada 613 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
21: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
22: I po reklamie.

0: Radio SK. Reklama.
1: Hello to Wimbledon.
2: Światowe gwiazdy. Maja Chwalińska, Hubert Hurkacz i broniąca trofeum Iga Świątek.
3: Cześć, ty Iga. Oglądajcie Wimbledon na sportowych antenach Polsatu.
2: Od 29 czerwca w kanałach Polsat Sport.
4: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
5: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
6: Wielki sport zawsze w TVP. Mundial wkroczył w decydującą fazę. RPA Kanada. Pierwszy mecz 1/16 finału. Oglądaj dziś od 20:25 w TVP1 i w TVP Sport.
7: Ach, ta drżąca powieka.
8: I ten nocny skurcze łydek.
7: Biorę magnez i nie czuję efektu.
8: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
9: Money, money, money!
10: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
9: Wygrałam w Cherry Money!
10: Cherry Money?
9: Nowy ekspres los!
10: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
11: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
12: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
13: Widaron.
12: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
13: Widaron.
12: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
13: Widaron.
12: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
13: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
14: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
15: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
16: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Kto zwalcza ból?
19: Woltaren!
18: Kto?
19: Woltaren! Woltaren!
20: Ból kolana na schodach? Woltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
21: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
22: I po reklamie.
23: Ja się staram.

0: i 4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Narodowy Bank Polski posiada 613 ton złota.
2: Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
3: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
4: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc...
5: Wskakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
8: Jeszcze nie, a ty?
7: Ja idę do szkoły branżowej Cosinus Young 15+.
8: Brzmi fajnie.
7: A do tego tablet, książki i zeszyty dostajesz za darmo.
8: Zapisy już ruszyły?
7: Tak, zapisz się online na cosinusyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
8: Warszawa, Grochowska 284.
7: Cosinus Young 15+. Szkoły z pasją.
9: I po reklamie.

0: Śląska Warszawa.
1: Reklama.
2: Hej, szukasz wakacji, które naprawdę robią wow? Mazury, słońce, rejsy po jeziorach i nocleg w prawdziwym zamku. Wpadaj do hotelu Zamek Ryn. Tu historia żyje na maksa. Wskakujesz w strój rycerski, bawisz się na klimatycznych biesiadach rycerskich, a nocą spektakularny teatr ognia rozświetla zamek. Do tego baseny, saunarium, świetne jedzenie i letni vibe, którego nie zapomnisz. Zbieraj ekipę i przeżyj wakacje jak z innej epoki. Hotel Zamek Ryn. Tu zaczyna się legenda.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc...
3: Wskakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
4: I po reklamie. Warszawa na czasie.
5: Paulina Chorwatowska, cześć, witajcie. Dziś wieczorem w ogrodach BW kolejne seanse w ramach Prawie Kina Letniego. O 21.15 na ekranie Dzień Świra, a 2 godziny później Dirty Dancing. Wcześniej zaplanowano spotkanie z Jackiem Cyganem. O 21.30 w Parku Brudnowskim będziecie mogli obejrzeć film Priscilla. A od 17 do 19 lipca Terminal Kultury Gocław opanują najlepsi beatboxerzy. To w ramach 22. edycji Polish Beatbox Battle.

0: Music News.
1: Łukasz Zduńczyk, witajcie. Wiktoria Kida wydała nowy numer. Ta dziewczyna w zeszłym roku nieraz podbiła listy hitów w Polsce, między innymi kawałkiem Oj dziewczyno czy Naiwna ja. Teraz serwuje nam nowy singiel, kawałek nosi tytuł Co mi tam. A co ciekawego imprezkowego nam się szykuje w te wakacje? No to ja już wam mówię, przed nami dwie wielkie rapowe imprezy. Najpierw gwiazdy rapu przejmą plażę nad Wisłą w Płocku. Chodzi oczywiście o Polish Hip Hop Festival. Tam zagra między innymi PZ, Malik Montana, Kasbała Gane, Guzior, Jank, Leosia, Fukaj czy Tede. Ta impreza potrwa od 2 do 4 lipca na Polish Hip Hop Festival. Jak zawsze zaprasza Radio SK. Będziemy mieli dla was bilety. Kilka dni później ciekawe rzeczy będą się też działy w mieście Sława w województwie lubuskim. Tam szykuje się festiwal Rap Stacja. Na scenie największe gwiazdy rapu na czele z Matą, PZ-em czy BDS-em. Na Rap Stacji zagra też White 2115, Kizo, Żabson, Kuban, Gibbs, Malik Montana, Bambi czy Oki. Festiwal Rap Stacja potrwa od 8 do 11 lipca i na tę imprezę też SK będzie miała dla was bilety. A teraz wracamy do rozmowy z Roxy Węgiel, która w lato wchodzi z nowym albumem Błękit. Pracowała nad tą płytą przez 3 ostatnie lata. Z Roxy Węgiel rozmawia Max Kluziewicz z SK.pl.
2: A jak twoi fani zareagowali na ten nowy materiał? Bo wiem, że kilka piosenek śpiewałaś już przed premierą.
3: Tak, kilka piosenek zagrałam na koncertach i bardzo dobrze reagują ludzie na ten materiał. Ja też nie chciałam zdradzać wszystkiego, więc wybrałam raczej takie najbardziej lajtowe utwory na te koncerty. Więc no... O, cukier. Sorry. Więc na pewno... Zrobiło się za słodko. Więc na pewno będę dokładała do setlisty nowe numery, będę coś tam zmieniała.
2: Dokładać, tak.
3: Ale już niedługo, zresztą wiesz, odbędzie się medialna premiera Błękitu, gdzie oczywiście jesteś zaproszony.
2: Dziękuję, dziękuję, potwierdzam, będę.
3: Super, wspaniale. Także tam będzie cały materiał na żywo.
2: Od początku do końca.
3: Od początku do końca.
2: A co sprawiło, że akurat przy tej płycie postanowiłaś trochę schować się za metaforami? Bo ile na 13 plus 5 postawiłaś na taką dosłowność, no, i wiedzieliśmy o kim, o czym śpiewasz w poszczególnych kawałkach, tak tutaj chociażby wspomniany Błękit, piosenka o Bogu, wszyscy myśleli, że to jest piosenka o Kevinie. No. Słuchamy piosenki Codzienność pamiętaj nas, też można pomyśleć, w ogóle najłatwiej słuchając tej płyty, pomyśleć, że to jest album będący listem miłosnym od ciebie do Kevina i od Kevina,
3: tak,
2: do ciebie.
3: Tak, bo to jest takie oczywiste rozwiązanie. Oczywiście, wiesz, jest tam kilka piosenek typu Dom. Mhm. To jest totalnie piosenka na pierwszy taniec weselny. My to w ogóle napisaliśmy Dom z myślą o tym, żeby to była taka piosenka zakochanych. I wylaliśmy tam wszystkie swoje emocje związane właśnie z miłością. Chcieliśmy zrobić takiego love songa, piękną balladę i uchwycić po prostu takie najpiękniejsze emocje miłosne. Ale też, no właśnie, nie każdy utwór jest skierowany do relacji z Kevinem. Tak jak powiedziałeś, codzienność to absolutnie nie jest bazowane na doświadczeniu z mojego małżeństwa, czy nawet z moich związków, jakichś poprzednich relacji.
2: Nawet piosenki mogące opisywać relacje między dzieckiem a rodzicem, chociażby.
3: Oczywiście też, ale tak, dokładnie. Więc akurat jeśli chodzi o codzienność, to opisuje to relacje takie bardziej... No nie związkowe. Akurat pisząc codzienność miałam w głowie dwie sytuacje i też nie chcę za bardzo jakoś tego roztrząsać,
2: ale... A myślę, że ci ludzie wiedzą, że to piosenka o nich?
3: Nie wiem. Nie wiem, jestem ciekawa, ale... No, to jest dobre pytanie. Nikt mi nigdy nie powiedział, żeby poczuł, że to...
2: Nie otrzymałaś tego feedbacku?
3: Nie otrzymałam.
2: To chyba o mnie.
3: Nie otrzymałam, ale może ktoś sobie tak myśli. Może sobie ktoś, no te osoby może sobie tak myślą, ale jest tam też no dużo takich sytuacji, jest po prostu ta płyta, ja mam wrażenie, że jest dużo emocji zaczerpniętych z różnych sytuacji, które się po prostu działy, które miały miejsce, czy też nawet piosenka Niech będzie nam. No ogólnie ostatnie miesiące przed zamknięciem płyty Błękitu nam pokazały, że życie to są tak naprawdę krótkie momenty, trzeba żyć tu i teraz i skupić się na tej obecnej chwili, bo tak naprawdę nie wiesz, czy ty jutro w ogóle się obudzisz. I było dużo takich sytuacji w naszym życiu, które nam pokazały, że jednak ważne jest to, co jest tu i teraz. I No i tak, i warto się na tym skupić. O tym jest właśnie piosenka Niech będzie nam. Nie ma nas. Ta piosenka powstała na jednym z kampów. Pawlic zaprosił nas do takiego domku w górach. To było 3 lata temu może. I tam w ogóle praktycznie nic nie powstało na tym kampie. I stwierdziliśmy, bo z tego się zrobił taki towarzyski wyjazd bardziej. Stwierdziliśmy, że po prostu
2: wyjazdy
3: nagramy.
2: Też są potrzebne.
3: Tak, oczywiście, że
2: one
3: są potrzebne.
2: Inspirują
3: to
2: jest,
3: dokładnie. I to nas tak zainspirowało do nagrania, nagrajmy jakiś głupi filmik na Instagrama. No to nie wiem, to coś zagraj na gitarze, ja zaśpiewam. No i tak zaczęłam sobie nucić tą melodię. I powstał refren. Powstał refren jakiejś piosenki, po prostu nowej. No i tak zaczęliśmy pisać tekst. I on tak sobie przeleżał 2 lata. Ja w ogóle randomowy dzień odpaliłam sobie Instagrama. Zaczęłam tak scrollować swojego feeda. Po prostu co ja tam mam na tym Instagramie? Jak taki pamiętnik, no nie? Cofać się w czasie trochę. Mówię, tutaj to jak gra, Pawbis na gitarze, a ja śpiewam. Mówię, co to jest za piosenka? W ogóle zapomniałam o tym. Totalnie o tym zapomniałam. No więc akurat to był taki dzień, że miałam z tyłu głowy to, że chcę zamknąć płytę i akurat tego dnia po prostu napisałam do Marcina, mówię, ej, weź skończmy tę piosenkę, dawaj, skończymy tę piosenkę, może fajnie wyjdzie. I tak coś tam napisaliśmy, później jakoś znowu do tej piosenki przez długi czas nie wracaliśmy i finalnie, wydarzyły się przykre

0: z takiej perspektywy właśnie osoby, która trochę obserwuje to zjawisko śmierci, straty ukochanej osoby, bo to, co ja też zaobserwowałam, najpierw odeszła babcia Kevina, świętej pamięci, później dziadek, i ten dziadek przez miesiąc żył sam. I po prostu to, jak on tak naprawdę każdego dnia umierał z tęsknoty. I nie będę ukrywać, że obserwacja tego mnie bardzo zainspirowała do napisania tej piosenki. Więc no, z jednej strony śmierć jest czymś naturalnym, wiadomo, każdy kiedyś odejdzie z tego świata, a z drugiej strony też wydaje mi się, że każdy się tego trochę obawia.
1: Dlatego na to nie można być przygotowanym.
0: Na to się nie da przygotować, na stratę ukochanej osoby, na no właśnie tak jak już wcześniej mówiłam, na to, czy my w ogóle, no ile czasu nam zostało, nie wiemy tego, tak tutaj na ziemi, nikt tego nie wie. Więc tak, ta piosenka jest po prostu o przemijaniu.
1: Ja też pamiętam, jak pojawiły się takie plotki, że na ślub cywilny zdecydowaliście się właśnie ze względu na babcię Kevina. Czy ciebie to zaskoczyło, że w ogóle takie informacje przedostały się do mediów?
0: No, zaskoczyło mnie to, bo tak naprawdę, no teraz nie jest to tajemnica, ale też było to jednym z powodów, w sensie z powodów. I tak braliśmy ślub, wiedzieliśmy, że bierzemy ślub, a wiem, że babcia bardzo chciała być na ślubie. I stwierdziliśmy po prostu, że akurat wtedy ona już była w złym stanie i Kevin pojechał do niej i powiedział, że wzięliśmy ten ślub.
1: Jejku.
0: Tak, więc ona tak naprawdę niewiele dni później ona po prostu odeszła. Ale dla Kevina to było ważne, bardzo. Dla mnie też w sumie, bo wiedziałam, jak ona bardzo chciała być po prostu na tym ślubie. No więc doczekała się.
1: A czujesz, że ta płyta Błękit jest niejako świadectwem miłości twojej i Kevina? Bo o ile ten materiał 13+5 był trochę naiwny, bo wy się dopiero poznawaliście wtedy. Pamiętam piosenkę Pierwsze miejsce. No dzisiaj wiadomo, te utwory są znacznie bardziej głębokie, dojrzałe. Czy czujesz właśnie, że ten longplay jest, tak jak powiedziałem, takim świadectwem miłości?
0: Myślę, że bardzo dużo przez te 4 lata przeszliśmy.
1: A dzielisz ten związek na jakieś etapy?
0: Nie mam tego tak w głowie, chyba posegregowanego, ale na pewno jest jedna piosenka, która opowiada o początkach tej miłości, ale takich początkach nie takich jak na 13+5, że o, nie chcemy tacy być, haha, wszystko super, motylki w brzuchu, w ogóle.
1: Tak, bez dram, nie ma szans, że mi przejdzie.
0: Dokładnie. Różowe okulary. Tak, no nie, tam to było różowe okulary, a faktycznie Błękit wydaje mi się, że po prostu jest bardziej świadomy i taki, to jest taka opowieść z perspektywy czasu też.
1: Świadomość, słowo klucz, mówiłem.
0: Dokładnie. Więc powiem ci szczerze, jest jedna piosenka. Boże, jak ona się nazywa? To z Bartkiem Królikiem. Przy tobie.
1: Węgielek numer jeden.
0: Właśnie w piosence Przy tobie opowiadam o początkach związku z Kevinem, o takich czasach, gdzie wszyscy byli przeciwko nam. Dosłownie, my byliśmy zdani tylko na siebie. To naprawdę był ciężki czas, o którym też jakoś nie mówiliśmy otwarcie. Zresztą nie było takiej potrzeby, ale też cieszę się, że właśnie muzyką można opowiadać różne tego typu historie i po prostu te emocje, one same wychodzą w momencie, kiedy tworzysz taką piosenkę. No i finalnie okazuje się, że właśnie tak na koniec dnia ja chcę być przy tobie. Mimo tego całego zła, które na początku nas spotkało. Oczywiście, my byliśmy i nadal jesteśmy w siebie wpatrzeni i bardzo się kochamy i myślę, że właśnie ten fundament, ta miłość i przyjaźń, którą mieliśmy od początku, to sprawiło, że to przetrwaliśmy, bo jakbym miała powiedzieć to, przez co my przechodziliśmy, jakbym miała to wszystko powiedzieć, to uwierz mi, że nie jedna para by się poddała. Z każdej strony był atak.
1: A czy patrząc dzisiaj z perspektywy 21-latki, w pewnym sensie rozumiesz ludzi, którzy wtedy się o ciebie bali? Na przykład swoich rodziców. Bo pamiętam, jak byłaś tutaj przy okazji premiery piosenki Bez słów, no to powiedziałaś mi, że twoi rodzice niezbyt entuzjastycznie zareagowali na plany przeprowadzki i tak dalej. Czy dzisiaj, właśnie jako 21-latka, rozumiesz tę obawę?
0: Z jednej strony oczywiście rozumiem, że moi rodzice się troszczyli i był taki moment, że po prostu też no, nie wiedzieli, w którą stronę to będzie zmierzać. Ja nie mieszkałam wcześniej w Warszawie, więc na

0: Pewno wynikało to z troski, ale dzisiaj po 4 latach, już mieszkam tutaj 4 lata, wiadomo też, na początku nie znali Kevina, nie wiedzieli w ogóle w jaką stronę to pójdzie, jak będzie wyglądał ten związek i tak dalej. Wiadomo, to jest naturalne, że się martwią. Tym bardziej, że jestem ich jedyną córką. Mają też dwóch wspaniałych synów, moich braci, ale wiadomo, że z córką jest trochę inaczej. Mam wrażenie, że jakoś większa po prostu... jest może więcej obaw.
1: Taka ostrożność, tak.
0: Taka, no, dokładnie. Każdy chce chronić, tak. I z jednej strony totalnie to rozumiem, ale z drugiej strony też po prostu chcę się skupić na tym, co jest dziś, co jest właśnie, jak te relacje wyglądają na dzień dzisiejszy i są naprawdę bardzo dobre. Wszystko się dobrze poukładało. No, co nie zmienia faktu, że na pewno było to szokujące dla nich, to wszystko, co my po prostu z Kevinem, jakie decyzje podejmowaliśmy, jak działaliśmy. No, był to taki speedrun życia dla nich po prostu. Dziecko wychodzi z domu, nagle tutaj tak, zaręczyny, ślub, płyta, w ogóle robi sobie tak naprawdę, żyje swoim życiem, nie? No i to było takie szybka zmiana, chociaż mi się wydaje, że ja już wtedy, przez to, że zaczęłam tak młodo pracować, że to był taki moment, że ja nawet nieświadomie potrzebowałam już się tak
1: usamodzielnić,
0: no.
1: Ale też pamiętam, że w momencie, kiedy ogłosiłaś związek z Kevinem, odbijałaś się od małżeństwa swoich rodziców.
0: Tak. Tak, moi rodzice mają taką samą różnicę wieku w swoim związku i moja mama miała 17 lat, jak poznała mojego tatę, więc no, taka podobna historia pod tym względem.
1: Ja też pamiętam, jak kilka lat temu, Boże, w ogóle kilka lat temu, jak ten czas leci, pytałem o was Dodę. Nie wiem, czy to do ciebie dotarło. I Doda wtedy powiedziała mi, że taka stabilizacja w życiu prywatnym na pewno bardzo pomoże ci w tym brutalnym świecie show biznesu. Tym bardziej, kiedy weźmiemy pod uwagę fakt, że twój mąż zajmuje się produkowaniem muzyki i nie musisz prosić się o to ludzi.
0: Tak, on pisze teksty.
1: Nie musisz wydawać... Tak, tak. Mhm. Chodziło mi, że zajmuje się tworzeniem muzyki. O, dobre słowo. Tutaj ty patrzysz z punktu widzenia profesjonalistki, nie produkcji muzyki, tylko pisania.
0: Tak, tak, bo to jest jednak coś innego. Ja tak, się bardzo cieszę, że my możemy pisać razem piosenki, bo pisanie piosenek to jest bardzo taki... No ja się nie potrafiłam nigdy przed osobą dopiero poznaną otworzyć, tak w 100%, więc ciężko też mi było tak pozbierać swoje myśli.
2: Cała rozmowa czeka na kanale Radia SK na YouTubie. Wystarczy, że w wyszukiwarce wpiszecie SK Roxy Węgiel. SK Music News. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Tegoroczne męskie granie rusza w trasę. Pierwszy przystanek w ten weekend w Żywcu. Przez całe lato gwiazdy polskiej muzyki będą odwiedzały największe miasta i na scenie zobaczymy m.in. Zalię, Igora Herbuta i Vito Bambino, którzy, przypomnę, stworzyli hymn tegorocznej trasy, a nawet dwa hymny, bo to hit Nareszcie oraz Tańczę. Oprócz tego trio na męskim graniu pojawi się m.in. Fukaj, Mrozu czy Igo. Kolejny przystanek męskiego grania to Poznań 10 i 11 lipca, a potem Gdańsk, Wrocław, Kraków i Warszawa. Wiemy, kto wystąpi podczas sierpniowego festiwalu w Sopocie. Ogłoszono gwiazdę oraz program tegorocznego Top of the Top Sopot Festiwalu. Impreza rusza 24 sierpnia i potrwa 4 dni. Już pierwszego dnia na scenie zobaczymy m.in. Zalię, Oskara Cymsa, Kaśkę Zochacką, czy Dagwida Kwiatkowskiego i Margaret, którzy wykonają na żywo swój wspólny singiel Później Ci Opowiem. W ramach festiwalu odbędzie się też konkurs o legendarnego bursztynowego słowika. Uczestników poznamy niedługo. Rok temu ta nagroda powędrowała do Carly Fernandez, która w Operze Leśnej wykonała swój wielki hit Co Jeśli. Pracowała nad tym 3 lata, aż w końcu może się pochwalić, co z tego wyszło. Roxy Węgiel wydała nową płytę, to krążek Błękit. Na nim jest wiele hitów, które doskonale znacie z Eski, na przykład tytułowy Błękit, Na szeroką wodę czy Chciałam Ciebie więcej w duecie z White'em 2115. Ostatnio Roxy wpadła do naszego studia i trochę opowiedziała o nowej płycie w rozmowie z Maksem Kluziewiczem z SK.pl.
0: Cześć, hej wszystkim.
3: Dobrze Cię widzieć.
0: Ciebie
3: też. Wczoraj taką rozkminę. Właściwie to dwie. Pierwszą. Jak to możliwe, że to już? Bo mam wrażenie, że chwilę temu widzieliśmy się na Esko, odwołuje zimę i puszczałaś mi te piosenki przedpremierowo, a teraz mamy ten album gotowy, dostępny w sprzedaży. Z drugiej strony zastanawiam się, czy ty, biorąc pod uwagę te wszystkie aktywności, fakt, że jesteś w trasie koncertowej, że aktualnie się przeprowadzasz, masz czas, żeby po ludzku usiąść i nacieszyć się tą premierą?
0: Oj, ta płyta w ogóle powstawała 2 lata. Więc wydaje mi się, że ona tak po prostu też we mnie dojrzewała i te wszystkie pomysły też musiały po prostu wyjść spontanicznie. Ja nie chciałam tworzyć kolejny raz płyty pod presją, bo moje poprzednie płyty były tworzone pod presją czasu, pod presją tego, co ja sobie wymyśliłam, narzuciłam, a teraz stwierdziłam, tak jak powiedziałeś na początku, że wracam do tych korzeni i chcę się zainspirować po prostu tym, co jest prawdziwe. Mhm. Prawdziwymi historiami, emocjami. I chciałam po prostu uwydatnić mój głos i na tym mi zależało. Uważam, że każdy artysta powinien bronić się tym, co ma, co uważa za swój atut, co jest jego najmocniejszą stroną. U mnie od zawsze był to wokal. Ja zaczynałam jako dziecko i ludzie nie pokochali mnie za to, jak ja, nie wiem, wyglądałam, jak ja tańczyłam, czy jak się zachowywałam, tylko po prostu mam wrażenie, że wtedy, wygrywając ten program dziecięcy, no wtedy ludzie po prostu pokochali mój głos.
1: Głosowali na głos dzieci.
0: Dokładnie. Głosowali na głos dzieci, więc wydaje mi się, że to właśnie jest moja największa siła i chciałam do tego powrócić, bo wydaje mi się, że na tej całej drodze często o tym zapominałam. Mhm. I często dawałam sobie mówić, że muszę tańczyć, muszę być taka albo inna, muszę rapować. Nie, właśnie muszę być sobą i bronić się tym, co uważam za swój po prostu taki największy dar z góry. I jest to głos, więc taki był koncept na Błękit. Oczywiście różne historie, które się działy na przestrzeni lat, różne sytuacje też mnie bardzo mocno inspirowały. I tak naprawdę nie tylko te piękne, takie radosne sytuacje, ale również bardzo przykre doświadczenia. Na przykład jest tam też piosenka chociażby o śmierci. Jest piosenka, którą napisałam o jednej z moich bliskich osób. I ona nie jest dosłownie napisana o tej osobie, ale ja wiem, że po prostu pisząc ten numer myślałam o niej. Tam po prostu jest dużo prawdy i zależało mi na tym, żeby świadomie stworzyć album od początku do końca. My wgrywaliśmy wszystkie instrumenty osobno, nie korzystaliśmy z żadnych efektów. Ja wokale do płyty nagrywałam bardzo długo, bo bardzo zależało mi na emocjach, ale też technicznie, jeśli chodzi o nagrywanie wokali, to zaprosiłam mojego vocal coacha Adama Czaple, z którym pracuję od lat. Oczywiście ja chodzę na zajęcia wokalne, ale wydaje mi się, że przy nagrywaniu dobrze, żeby taka osoba po prostu też czuwała. I poprosiłam Adama, żeby po prostu on był takim aniołem stróżem, jeśli chodzi o te wokale. Bo wiadomo, no ja już trochę śpiewam, więc technikę mam opanowaną, wszystko tam się zgadza, szczególnie jak intensywnie i regularnie trenuję, aczkolwiek jednak przy nagrywaniu każdy detal jest ważny, każdy detal. Nie chciałam używać żadnych efektów, więc wszystko tak naprawdę robiliśmy totalnie organicznie i naprawdę się przyłożyłam do tego finalnego efektu. Cała ekipa też produkcyjna, z którą pracowałam, Weronika Wejra, Gabrielczyk, no, która też bardzo się zaangażowała w cały proces aranżacji tych numerów. Stworzyła produkcję do kilku piosenek. Hotel Torino, też z nimi pracowałam przy kilku numerach i tak powstał Błękit. Jest tam też piosenka z Bartkiem Królikiem. Więc to jest taki skład, z którym właśnie tworzyłam Błękit. Oczywiście Kevin Mglej, mój mąż, to jakby tutaj to jest oczywiste, że z nim pisaliśmy wszystkie teksty. Łukasz Boliński też współtworzył niektóre piosenki, więc no jestem ogromnie wdzięczna, że nie musiałam się rozpychać łokciami, jeśli chodzi o koncepcję na płytę. Pierwszy raz szczerze mogę powiedzieć, że po prostu zrobiłam to, co chciałam. Zrobiłam to, co chciałam i nikt mi tego nie utrudniał. W końcu nabrałam tyle asertywności. Mówię, nie, robimy Błękit. Tyle walki o swoją niezależność. Dokładnie, bo to nawet, wiadomo, super jest rzucać różne pomysły, ale jest różnica, kiedy ktoś po prostu podaje jakiś pomysł, jest kreatywną osobą. Jest różnica między takim podejściem, a podejściem w stylu, nie no, teraz jest modny rap, musisz rapować. To jest już takie narzucające, a ja byłam też bardzo podatna na takie sugestie, więc zazwyczaj spełniałam oczekiwania innych osób względem mojej osoby, czy nawet przy 13+5, to teraz mogę tak powiedzieć z perspektywy czasu, że muzycznie to był po prostu jeden wielki chaos, ale ja też byłam zakochana, więc w ogóle wszystko mi się podobało wtedy. Wszystko.
1: oczywiście. Poza tym miałaś wtedy 18 lat dopiero.
0: Dokładnie, też naprawdę na przestrzeni lat.
1: Każda płyta jest etapem twojej osobistej ewolucji.
0: Dokładnie. I teraz czuję, że Błękit to jest taka płyta, której mam nadzieję, że ona się dobrze zestarzeje.
1: I pod którą podpiszesz się swoimi dwoma nazwiskami.
0: Dokładnie. Podpiszę się dwoma nazwiskami.
1: A gdybyśmy mieli cofnąć się do samego początku. Ja w ogóle pamiętam ten moment, kiedy po raz pierwszy powiedziałaś mi o Błękicie. Wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że taki tytuł nosi ten singiel. To było za kulisami festiwalu w Opolu. Powiedziałaś mi właśnie wtedy, że chciałabyś wyjść trochę naprzeciw oczekiwaniom swoich fanów, którzy pamiętają cię z czasów The Voice Kids i widzą w tobie przede wszystkim wokalistkę. Pamiętasz w takim razie ten moment, kiedy w twojej głowie nastąpił taki zwrot i zaczęłaś inaczej patrzeć na swoją karierę? Że właśnie nie musisz robić tych wszystkich rzeczy dookoła, które robią inne piosenkarki pop, na przykład na zachodzie, tylko faktycznie chcesz robić to i dawać ludziom to, co masz najlepsze do zaoferowania.
0: Tak, ja w ogóle przez te dwa lata podczas pracy twórczej nad Błękitem, kiedy miałam tylko wolną chwilę, to oglądałam bardzo wiele dokumentów takich naprawdę legend światowej sceny muzycznej i zrozumiałam dzięki temu jedną rzecz, że każdy z tych artystów od Amy Winehouse po Freddiego Mercurego, oni się bronili właśnie swoją mocną stroną. Oni nie robili nic na siłę, nie szukali nic innego i na początku też te ich kierunki wydawały się wielu osobom totalnie w ogóle odklejone. Mhm. Czy Adele. Niektórzy też pisali o nią, smutna wokalistka, smutna dziewczyna i no finalnie okazało się to być sukcesem, tak? Ale zauważyłam, że każdy z tych wielkich artystów ryzykował w jakiś sposób. Oczywiście ja się do nich nie chcę porównywać, ale uważam, że po to są ideały, żeby do nich dążyć i po prostu warto się nimi inspirować. Więc taki wniosek wyciągnęłam po prostu oglądając dokumenty o największych gwiazdach na świecie, największych artystach na świecie, bo to są artyści wspaniali i pomyślałam sobie, że ja nie będę robiła już kolejnych cichych szeptów, już podam na swoim przykładzie, bo jest to popowe gówno. Jest.
1: Mocne słowa.
0: No tak. I po prostu pójdę po coś w swoim stylu. Oczywiście ja też lubię pop. Dobrze, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Ja lubię pop. Tylko uważam, że jest pop i pop. To się dzieli na dwa sektory. Można robić pop, który po prostu... Dokładnie, który po prostu poleci w radio i nie będzie nikomu przeszkadzał, a można robić pop, który jest jakościowy, poruszy serca, sprawi, że ludzie po prostu się z tym jakoś utożsamią i tak właśnie było z Błękitem. Błękit to był dla mnie taki dobry test, bo napisałam piosenkę o Bogu. Ta linia melodyczna nie jest łatwa, nie jest taka oczywista, to nie jest oczywista popowa piosenka, moim zdaniem przynajmniej. I to się sprawdziło i ludzie pokochali ten Błękit. Później na Szeroką Wodę też, my w ogóle ten numer bardzo długo robiliśmy z Faustem. O właśnie, jeszcze Faust też oczywiście znajdzie się na płycie ten numer. I tak naprawdę wydaje mi się, że w końcu przestałam się trzymać takich typowych, radiowych konwenansów i stwierdziłam, że dobra, no chcę użyć głosu. Jeśli komuś się to podoba, to będzie tego słuchał, a jeśli nie, to jest też wielu innych artystów, którzy po prostu mają bardziej spokojne kawałki, bardziej wychillowane, a ja w tej płycie naprawdę wydaje mi się, że ona opiera się głównie na śpiewaniu.
1: Mhm, to prawda, zgadzam się. I powiem ci, że właśnie to jest dla mnie największym atutem tej płyty, bo wiadomo, głos masz doskonały, każdy ma tego świadomość, kto posiada słuch i wydaje mi się, że tutaj akurat nie można cię zarzucić, że nie potrafisz śpiewać. Natomiast to, co najbardziej mnie zachwyca w tej płycie, to to, że ona jest idealnie zbalansowana, jeżeli chodzi o twoje możliwości wokalne. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale odnoszę takie wrażenie, że kiedy operuje się bardzo szerokim aparatem, jakim jest wokal, łatwo jest przekombinować, łatwo jest przedobrzyć i przekrzyczeć cały materiał. Tobie się udało zachować właśnie ten balans. Na przykład dla mnie taką artystką, przykładem takiej artystki w ostatnich latach jest Christina Aguilera. Świetna wokalistka, ale mam wrażenie, że ona trochę przekrzykuje już swoje piosenki podczas koncertów. U ciebie mamy z jednej strony takie kruche Nie ma nas, z drugiej strony mamy gospelowe Biegnij, za chwilę mamy rockowe Chciałam Ciebie Więcej, żeby na końcu piosenka, która zamyka album Dom, dzięki wsparciu chóru wybrzmiała tak, że ja słuchając tego kawałka, mam wrażenie, że wy właśnie w studiu nagraniowym zadbaliście o każdy decybel. Żeby tam nie było niczego za dużo, niczego za mało. Ile warsztatowo kosztowało przygotowanie tej płyty? Z punktu widzenia właśnie wokalistki.
0: Wiesz co, wydaje mi się, że to była płyta, którą najdłużej tworzyłam. To na pewno. I ciężko to ocenić pod względem takiego warsztatu, bo ja ten głos zawsze miałam. Ja nie musiałam go bardziej wyćwiczyć, żeby zaśpiewać dom. Tylko nie pokazywałam tego. Więc wydaje mi się, że większą pracę musiałam wykonać w swojej głowie. I przejść cały ten proces, różne premiery, od ahahach, po ciche szepty, aż do Błękitu. I tak małymi krokami po prostu dochodziłam do tego, co już było we mnie od dawna. Bo Halo śpiewałam, mając 12 lat.
1: A to bardzo trudna
0: utwór. Bardzo trudny utwór, tak, jak wiemy. Zgadzam się z tym. Więc szczerze, wydaje mi się, że więcej mnie to kosztowało takiej emocjonalnej pracy, bo ja ogólnie jestem perfekcjonistką i po prostu chciałam, żeby ta płyta... Chciałam, żeby ona była dopracowana na 100%. Taka dopieszczona, dlatego dawałam sobie czas. Dawałam sobie czas. Też, tak jak ci już mówiłam, wgrywaliśmy wszystko tak organicznie w studio. Był kwartet smyczkowy, który wgrał mi smyki do domu. I to zrobiło naprawdę piękny efekt. Byli chórzyści, więc... No dużo pracy zostało w to włożone, na pewno. Aczkolwiek jeśli chodzi o sam wokal, o warsztat wokalny, to jest nieustanna praca, to są regularne zajęcia wokalne, bo głos jest instrumentem i o każdy instrument trzeba dbać, o głos trzeba dbać. To jest tak jak ze sportem. Myślę, że do tego też mogę to porównać. Jak sportowiec, mimo że ma świetne predyspozycje, jeśli sportowiec przestanie ćwiczyć, to koniec. To on się po prostu, on osiądzie na laurach. I tak samo jest z wokalem. Jeśli ja bym kilka lat temu po wygraniu Eurowizji przestała ćwiczyć, to ja dzisiaj bym nie zaśpiewała większości z tych piosenek, które są na Błękicie. To na pewno.
1: A która z twoich piosenek jest najbardziej wymagająca?
0: Która z tych piosenek jest najbardziej wymagająca? Jest tam kilka takich, no... Nawet
1: obyły,
0: mój...
1: tak zwanych?
0: Tak, takich, no powiedzmy, tak. Nawet mój nauczyciel wokalu, jak usłyszał tę piosenkę, mówi, Jezu, jakie trudne te piosenki. Więc niektóre są wymagające. Myślę, że jest taki moment w piosence Dom na końcu, co to jest wymagająca wokaliza. Refren piosenki Przy Tobie. Biegni też jest wysoko. Myślę, że w tych numerach jest bardzo duża skala
1: tak,
0: głosu
1: jest
0: ogólnie.
1: Lekko gospelowa, nie wiem, czy
0: tak,
1: się zgodzić.
0: Tak, zgodzę się z tym. Tak.
1: Klaśnięcia.
0: Tak, dokładnie. Jest tam trochę też elementów zaczerpniętych gospelowych, ale cieszę się, że powiedziałeś o tym, że jest to zbalansowane. Ja właśnie bardzo dbam o to, żeby nie przesadzić, żeby to nie było takie too much. Wiesz, ja też nie lubię takiego próbowania za bardzo. Nie znoszę tego.
2: Cały wywiad Maxa Kluziewicza z SK.pl czeka na SK-owym kanale na YouTubie. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Po 3 latach pracy pora pochwalić się, co z tego wyszło. Roxy Węgiel wydała nową płytę Błękit. Jak mówiła nam jeszcze przed premierą, bardzo zależało jej, by na nowym krążku pokazać to, co w jej głosie najlepsze i skupić się na żywej muzyce.
4: W końcu cieszę się, że wydam taką płytę, która będzie naprawdę dopracowana, będzie autentyczna, będą w niej emocje. Ona się broni po prostu muzyką. Ja mam wrażenie, że trochę jest taki deficyt takiej, wiesz, właśnie tworzenia od tego piana, od gitary.
5: Takiego budowania zaczyna, piosenki
4: tak,
5: po kolei.
4: Taka naturalna muzyka. Po prostu uznałam, że chcę wrócić do korzeni.
2: Na albumie jest sporo znanych hitów, jak na przykład Błękit, Na szeroką wodę, czy Chciałam Ciebie więcej w duecie z White'em 2115. Piosenkarki wśród najcenniejszych kobiecych marek osobistych w Polsce. Jak wynika z najnowszego zestawienia magazynu Forbes, numerem jeden jest Iga Świątek. Ale artystki też zajęły wysokie miejsca, bo na miejscu drugim Justyna Steczkowska, której marka osobista jest wyceniana na 288 milionów złotych. A to efekt m.in. zeszłorocznego występu na Eurowizji. Na miejscu trzecim jest Doda, której wartość medialna to 270 milionów. Wysoko, bo na 8. miejscu uplasowała się Maryla Rodowicz. A Taylor Swift podbija światowe listy hitów. Artystka już po raz 15 w karierze wskoczyła na miejsce pierwsze prestiżowej amerykańskiej listy Billboard Hot 100. A to za sprawą piosenki nagranej do filmu Toy Story 5. Ta piosenka powstała, ponieważ miałam szczęście obejrzeć Toy Story 5. Całkowicie zakochałam się w tym filmie i natychmiast utożsamiłam się z postaciami, a konkretnie z Jessie. Chciałam napisać piosenkę z jej perspektywy. Ta piosenka przyszła mi do głowy tak szybko, że napisałam ją i miałam jej roboczą wersję nagraną dokładnie tego samego dnia, w którym obejrzałam film, czyli Express. Od razu mnie zainspirowała i mam nadzieję, że wam się spodoba. Nosi tytuł I Knew It, I Knew You. Tak mówiła Taylor Swift. A jeśli chcecie posłuchać więcej hitów z bajek Disneya, odpalajcie SK Toy Story Radio. To specjalna bajkowa stacja radiowa, która czeka na was w SK-owej aplikacji na smartfonie. smartfony. Próbowali latami, aż w końcu się udało. Dawid Kwiatkowski i Margaret po raz pierwszy wydali wspólną piosenkę. To kawałek Później Ci Opowiem, który mogliście premierowo usłyszeć w Radiu SK. Artyści ten kawałek przynieśli do naszego studia osobiście. Z Margaret i Dawidem Kwiatkowskim rozmawiał Rafał Adamczak.
6: Kto zaczął? Kto na ten duet bardzo, no może naciskał, to jest złe słowo, ale kto bardzo chciał od początku i kto był drugi i złapał ten haczyk? Jak ten duet zadziałał, w jakiej kolejności?
7: Jakoś na to się nie da odpowiedzieć.
4: Na to się nie da odpowiedzieć, bo my porówno chcieliśmy i porówno poszukaliśmy dla tego duetu opcji, bo...
7: Od
4: nie,
7: lat. Tak. Powstało już kilka utworów.
4: Tak, bo to nie jest pierwszy utwór, który my próbowaliśmy zduetować, ale to jest ten utwór, który nas obydwoje jako poruszył.
7: Jako, tak.
4: I mimo też, że w sumie, bo bardzo często było tak, że albo timing też nie był dobry, bo ja coś wydawałam, później Dawid coś wydawał i w sumie teraz jest też tak, ale okazało się, że...
7: Że ten numer jest tak mocny, że, jednak, że zrobiliśmy wszystko, tak, żeby się zgrać kalendarzowo również.
4: Tak.
7: Więc no nie odpowiemy ci tak jednoznacznie. No chcieliśmy od lat, ale przy tym numerze poczuliśmy, że to jest ten moment. No
6: to chyba
4: chociaż
6: imieniu...
4: to Dawid powiedział, kocham cię w czasie przeszłym.
6: Pierwszy. Cudownie. Słuchajcie, właśnie, tak naprawdę jak słuchamy muzyki i słuchamy piosenek, każdy interpretuje je po swojemu, w zależności od w jakim miejscu życia się znajduje i tak dalej, i tak dalej. Wiele rzeczy na to wpływa. Czy wy chcielibyście, nie wiem, coś podpowiedzieć, jak tę piosenkę, ona ma jakąś instrukcję, jak ją się powinno interpretować? Coś tutaj się chowa szczególnego za tym utworem? Czy może zostawiacie właśnie takie...
7: Bo ja uważam w ogóle, że nie można takich rzeczy robić słuchaczowi, że to on sam musi dojść do swojej historii w tym wszystkim, ale też nie uważam, że to jest bardzo ukryty przekaz w tej piosence. Można się szybko domyślić, o co chodzi. Ja się bardzo cieszę z tego refrenu i w ogóle z historii tego numeru, że ona jest smutna, ale tam jest dużo nadziei w tym i że jednak w tej relacji, o której śpiewamy, no oni są razem.
4: Tak.
7: Oni są razem, oni nie byli przez chwilę w tym samym miejscu, ale się znaleźli.
4: Tak.
7: I zaraz sobie opowiedzą, co po drodze się wydarzyło, właśnie stąd jest to Później Ci Opowiem, ale teraz... Poczekaj, postarajmy się na chwilę chociaż o tym zapomnieć, dlaczego my sobie to zrobiliśmy, dlaczego pozwoliliśmy sobie siebie nie mieć, a powinniśmy być cały czas razem.
6: Ja już się nie mogę doczekać, jak zagramy ten numer i posłuchamy tego, ale słuchajcie, jeszcze na chwilę zajrzyjmy do tej kuchni, jak pracowaliście nad kawałkiem. Czy poznaliście jakieś takie nawzajem irytujące cechy u siebie, o których nie mówiliście, a teraz odkryliście?
7: Irytujące?
6: No takie irytujące, takie, że...
4: Jeszcze nie jesteśmy w tym etapie związku.
7: Tak, na razie się wszystkim jaramy.
4: Dokładnie.
6: A jest jakaś rzecz, której sobie nawzajem jako artyści zazdrościcie?
4: Tak. Ja zazdroszczę, ale to jest taka piękna zazdrość. Nie, w sensie, że patrzę na to z podziwem. Też trochę z zazdrością. I uczę się od Dawida na maksa tego, jak on potrafi w te relacje z ludźmi. To jest dla mnie niesamowite. I to jest dla mnie ogromna nauka cały czas przez ten teraz taki czas, który mamy bardzo mocny ze sobą i dużo się komunikujemy i jakby dużo się dzieje. Ja jestem pod jakimś cały czas takim ogromnym wrażeniem. I jak ty to robisz, chłopie?
6: Dawid,
4: ja jeszcze będę pobierać, a ja jeszcze będę pobierać dużo tej nauki na pewno. Ale i to jest w jakimś takiej, no zazdrość to jest może duże słowo, jest
7: no
4: takie
7: tak
4: nacechowane, ale naprawdę ogromny mam do ciebie podziw i cię obserwuję i uczę się od ciebie też tego.
6: Dawida, ty masz jakąś taką cechę, którą zazdrościsz?
7: Ja powiedziałem, wiesz co, ja powiedziałem Gosi i napisałem ci takiego ckliwego smsa, bo my czasami mamy takie momenty w naszych wiadomościach, że nagle po prostu zaczynamy wylewać z siebie wszystkie rzeczy i napisałem ostatnio Gosi, że pamiętam 2013 rok, 2014, jak my zaczynaliśmy, bo zaczynaliśmy w tym samym czasie. Pamiętam, jaki byłem wpatrzony w Gosię, że jej bardzo i wtedy to może było już nawet zazdrością taką, że śmiało mogę to powiedzieć. Zazdrościłem Gosi tego, że wszyscy znają Gosi piosenki, bo Gosia zaczęła od wielkich hitów. Ja musiałem troszeczkę się tam kilka lat dłużej postarać o to, ale oczywiście to była wciąż fajna koleżeńska zazdrość, ale patrzyłem na Gosię, która zawsze występowała po mnie i tak stałem i tak widziałem, jak wszyscy tam I wanna thank you much, a ja tak, Boże, tak wszyscy to znają, nie tylko tam 3-4 rzędy. No kiedyś może się uda. A dziś mam nadzieję, że to będzie nasz numer wspólny właśnie przez wszystkich znany, więc fajnie.
2: Na kawałek później ci opowiem. Możecie głosować w propozycjach do gorącej 20 Radia SK na sk.pl. Nowe notowanie w każdy piątek po 18, a w poniedziałki gramy wam najlepsze rapowe hity. Po 23 Mati Fuczyło zaprasza na Rap 20. Gra dobre rapsy, no i zaprasza też gości. Ostatnio był u niego duet BSK. Wracamy do tej rozmowy.
8: I rozmawiamy o rzeczach, które dzieją się wokół waszej muzy, a dzieje się ich teraz całkiem sporo. Natomiast rzuciliście też na storkę cytat z numeru Myślami Wracam i teraz go zacytuję, dobra? Chyba nie jestem gotów dorastać, wszystko co robię to dla mego 17-letniego ja. Pytanie, czy dalej robicie takie rzeczy dla tych takich 17-latków, które w was są?
9: No, generalnie w sensie to zabrzmi mega trywialnie, ale wszystko to robimy. Ogólnie moment, w którym, wiesz, twoja zajawka z liceum się staje twoją pracą, no to tylko jakby napędza to poczucie tego, że czujesz się jak dziecko po prostu i bawisz się tym wszystkim i po prostu... No więc odpowiedź brzmi tak, no. W sensie, wiadomo, są momenty jakiegoś zwątpienia, są momenty, gdzie chcesz być bardziej dojrzale, ale no totalnie, no. Rzeczy, które sobie wymyślimy, tak jak dziecko, staramy sobie, żeby się stawały prawdą, czy to chodzi właśnie o jakieś koncerty, spotkania, czy jakiś wygląd twojego merchu chociażby, czy coś, więc no totalnie.
10: Chcemy żyć tak jak właśnie w wieku 17 lat.
8: No właśnie, ale a propos tych 17-letnich wy, to wy mieliście w planie dokładnie to samo, co teraz się u was dzieje, to znaczy pytam o to, czy te wyobrażenia, które mieliście wtedy, no to jest to, co się przełożyło na rzeczywistość, czy wy wtedy myśleliście jednak o tym, że będziecie, wiecie, robić muzę, będziecie grać koncerty i tak dalej? Czy to były takie marzenia typu, no chciałbym, ale...
9: W sensie, wiesz, no myślę, że to były takie marzenia przy zasypianiu, wiesz, o co chodzi?
10: To nie, że... ja, na przykład dla mnie to były takie marzenia, które, można powiedzieć, że afirmowałem to, że to się spełni.
8: Okej.
10: Okay. No, nie dopuszczałem myśli, że będzie inaczej.
8: Okej.
10: Okay. Ja tak miałem, że na przykład, no nie wiem, nie poszedłem na studia. Więc poszedłem na studia muzyczne, bo chciałem robić muzykę. Więc no myślę, że tak jakoś tak wyszło, że no, jak mówię, nie dopuszczałem tego, że będzie inaczej, no i na szczęście się udało.
8: Afirmacja działa. W takim razie afirmacja działa i jesteś przykładem na to, że tak jest.
9: Tak, możecie się zapisać na kurs ogólny.
10: Tak, no, proszę.
8: Słuchajcie, no to jest jakiś temat, który można ewentualnie wdrożyć przy kolejnych projektach, czyli no właśnie, to jest tak, że z jednej strony jest pewność, ale z drugiej strony pewnie te zakręty typu, dobra, wracam do pomysłu bycia, nie wiem, pro-riderem na desce, wracają, czy albo wracały, czy nie? Czy to jednak jest tak, że jednak ten grind, ta droga, którą trzeba przetrzeć, przejść i tak dalej, ona cały czas w was jest? Wiecie, że ta pewność, że trzeba iść w tę stronę.
10: Ja myślę, że jest. Znaczy, oczywiście są momenty zwątpienia, ale też dlatego robimy to wszystko razem, też z przyjaciółmi, z którymi znamy się od wielu lat i oni też nam dają tą pewność siebie, że nawet jak mówimy, że kurde, no słabo coś idzie, to oni tak nas podniosą i pomagają.
9: No i też słuchacze, no bo są momenty zwątpienia, no jak mówię, no na przykład zima, jesień 2025, teraz koniec tamtego roku był dla nas trudny, po prostu ze względu na to, że za dużo się dla nas działo i to po prostu, wiesz, wjechało na nas ze zdwojoną mocą po prostu po tym, jak to wszystko się skończyło i... ale no na koniec dnia chcesz ludziom przekazywać tą historię i chociaż tą jedną osobę jakoś zainspirować, więc kiedy ta myśl do ciebie dociera, to po prostu idziesz do studia i opowiadasz dalej tą historię i to musi trwać, no nie przyjmujemy innej opcji.
8: No właśnie, o tym kolorze waszego projektu chciałbym powiedzieć. Jak wyobrażacie sobie kolor? Gdyby powiedzieć Barea, to z czym wam się kojarzy?
9: No zielony, mocno to identyfikujemy. Okay. Chociaż Blue Mood jest na tym projekcie, no to kolor zielony i wszystko to wzięło się z tego, że jakby chcemy też przekazać motyw w tym projekcie trochę bycia takiego, jak to powiedzieć, no za szybą, że wszyscy na nas patrzą, ale że jesteśmy odkryci bardzo ze swoimi emocjami i tak dalej, ale jednak w jakimś tam tłumie pośród, że ten tłum trochę jest jak nasze emocje.
10: i po prostu to kojarzyło nam się z jakimiś stacjami metra trochę, gdzieś w Berlinie czy coś.
11: Tak, byliśmy w Berlinie na początku.
10: I takie zielone światło też, takie jak wiesz, takie są takie, jak to powiedzieć, takie żarówy, takie, takie w metrze, to po prostu to totalnie nam dawało ten vibe i dlatego taki jasno zielony kolor, po prostu on nam mega się kojarzy z tymi stacjami metra, na których czujemy się jak główny bohater w filmie, tak, i przemija nas masa ludzi, gdzie w naszym przypadku to jest masa emocji, a możesz na przykład zauważyć osobę, która stoi za szybą w metrze, ale ona ma swoje problemy i jak popatrzysz na nią głębiej, ale mimo, że jest tylko jedną z wielu osób,
8: Ale a propos filmów wspomniałeś teraz, no to właśnie, Mia Wallace, Tarantino, to chyba bardzo lubicie pana Tarantina, czy o co chodzi?
11: Lubimy.
10: Ale to akurat wyszło totalnie przypadkowo.
11: Ale no kurczę, myśleliśmy na przykład, czy nie nazwać następnej piosenki Kill Bill, nie?
8: Okej.
10: Nie było tak.
8: Okej. No dobra, ale to jest tak, że to jest... No dobra, to są przypadkowe nawiązania, mówicie, ale czy ale one się do czegoś jakoś tam odnoszą w szerszym sensie? Że nie wiem, że ostatecznie projekt będzie trochę związany z Quentinem Tarantino.
10: Nie będzie tak, ale jeśli chodzi o piosenkę Tarantino, to po prostu ona nam totalnie się kojarzy z tym...
11: Jedną z bardziej ikonicznych piosenek użytych właśnie w jego tam...
10: Soundtracku.
11: W soundtracku to jest
10: to... Tego to się nazywa... Jak się nazywa? Nie Benny Hill? Jakoś Pump It.
11: Yeah.
10: I, a Mia Wallace po prostu, że... To akurat pod wpływem emocji, że no po prostu wiem, że nie możesz mnie znaleźć, ale mam plany na mieście jak Mia Wallace. No to jak ktoś oglądał Kill Bill, to po prostu...
11: Przepraszam, Pulp Fiction.
10: Jezu. Tak, Pulp Fiction, to po prostu wie, że ona robiła sobie co chciała i wychodziła po prostu z sobie, kiedy chciała, więc tak znaleźliśmy, utożsamiliśmy ją trochę ze sobą.
8: Zanim was wypuszczę, wiem, że wy tutaj jeszcze dzisiaj, zanim dotarliście, to byliście w studiu, wy jeszcze cały czas szponcicie w związku z tą premierą, czy jeszcze wymyślacie nowe rzeczy?
10: Nie, już jak mamy być szczerzy, już jesteśmy over it.
8: Okay.
10: Jesteśmy już za tym ciemnym czasem i szykujemy rzeczy na lato, można powiedzieć, czy tam zobaczymy kiedy.
8: Na jakiś czas
10: i...
11: Po prostu jesteśmy głodni, więc skończyliśmy to, tamto i tak, teraz
10: jesteśmy
11: już,
10: głodni. Teraz zawsze tak jest trochę, że... Projekt jest jakimś efektem twojej przeszłości.
2: Nowe notowanie Rap 20 w każdy poniedziałek po 23. Na najlepsze rapowe hiciory możecie głosować na sk.pl. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Nadchodzi spora dostawa nowej muzyki od Zali. Artystka wydała nowy numer i zapowiedziała nową płytę. W Radiu SK mogliście już premierowo usłyszeć kawałek Tylko kochaj mnie. Zalia śpiewa w nim o bezwarunkowej miłości. To zapowiedź nowego krążka. Na razie nie wiemy, kiedy premiera. Wiemy natomiast, że Zalia od wielu miesięcy jest bardzo na czasie. Przypomnijmy, jest współautorką wielkiego hitu Dopóki się nie znudzisz, który został numerem 1 gorącej setki Radia SK. Zalia dołączyła też do składu tegorocznego męskiego grania i wspólnie z Vito Bambino oraz Igorem Herbutem stworzyła hymn tegorocznej trasy. Zbliża się wielkie święto polskiego hip-hopu. Przed nami festiwal Rap Stacja. To w mieście Sława w województwie lubuskim. Na scenie pojawią się największe gwiazdy rapu na czele z Matą, PZ-em czy BDS-em. Na Rap Stacji zagra też White 2115, Kizo, Żabson, Kuban, Gibbs, Malik Montana, Bambi czy Oki. Ten festiwal potrwa od 8 do 11 lipca. Słuchajcie uważnie Eski, bo będziemy mieli dla was bilety. A już za 2 tygodnie na żywo usłyszymy hit znany na całym świecie. Przed nami koncert zespołu Hertz. Autorzy słynnego Wonderful Life pojawią się na letniej scenie Progresji w Warszawie. To już 10 lipca. Słuchajcie uważnie Eski, bo będziemy mieli dla was bilety. Zbliża się też święto polskiego hip-hopu nad Wisłą w Płocku. To Polish Hip Hop Festival. Impreza potrwa od 2 do 4 lipca. Tam zagrają gwiazdy polskiego rapu jak PZ, Malik Montana, Kasbałagane, Guzior, Young Leosia, Fukaj czy Tede. Na Polish Hip Hop Festival jak zawsze zaprasza Radio SK. Będziemy mieli dla was bilety. Spełnione marzenie małej dziewczynki chorej na raka pod bija antenę Radia SK. Łatwo Gang nagrał wspólny numer z Mają Gadowską. Dziewczynka na co dzień przebywa w szpitalu, ale to w niczym nie przeszkadza. Została właśnie gwiazdą. Maja marzyła o tym, żeby nagrać numer z Łatwo Gangiem, no i się udało. I teraz ten numer stał się hitem. Wszystkie marzenia zdobyły ostatnio szczyt Rap 20 w Radiu SK. Ten kawałek możecie regularnie usłyszeć w Radiu SK, a cały dochód z tego numeru trafi na pomoc dzieciom chorym na raka. A wracając do Rap 20, ostatnio Mati Fuczyło nie był sam podczas notowania. Wpadł do niego duet BSK. Sprawdziliśmy, co tam u chłopaków słychać.
10: Cieszymy się, że możemy tu wrócić po roku i zobaczymy, co tam dzisiaj wymyśliłeś.
8: Słuchajcie, no zobaczymy, co wymyśliłem. Mam nadzieję, że wymyślimy same fajne rzeczy. No właśnie, Duo Era to już była, Duo Era za nami, można powiedzieć. Teraz pre-sezon też można w ten sposób powiedzieć. To czujecie, że jesteście już 100% w tym sezonie dzisiaj? Że to teraz trwa?
10: Tak, totalnie jesteśmy już w tym sezonie, no bo za nami już 3 single, można powiedzieć. I 18 czerwca premiera naszej epki z Magierą, uznanym producentem. No i jest to na pewno nasz najbardziej intymny projekt i jeśli chodzi o tekst, a też alternatywny, jeśli chodzi o brzmienie, więc nie możemy się doczekać premiery.
8: Fifi, ale też trochę się pozmieniało tak naprawdę od tego roku. W ogóle muzycznie u was to nawet bardzo, co?
11: Pozmieniało się bardzo, no szukamy ciągle swojego brzmienia. No pozmieniało się pod względem podkładów tak samo, no mieliśmy przyjemność z Magierą zrobić sobie projekt, więc no myślę, że on nam pokazał bardzo dużo, też pokazał nam inną stronę tworzenia muzyki, więc tak. No.
8: I czujecie, że to jest już ta wasza droga, ta wasza ścieżka dzisiejsza, skoro mówicie o tym szukaniu swojej drogi, swojej ścieżki?
10: To się dopiero okaże. Ale też no, wszystko się zmieniło, no bo nasze życie w sumie wyznaczają koncerty i tak naprawdę po tamtym roku, no to możemy jakby robić to jeszcze bardziej na 100%, za co mega dziękujemy po prostu ludziom, którzy nas słuchają. I tak naprawdę każdy tydzień to jest od koncertu do koncertu, więc zapraszamy.
8: Panowie, bo ostatnio ukazał się wasz taki maxi singiel, który łączy trochę dwa światy muzyczne, można powiedzieć, bo z jednej strony właśnie, no, rapowane, takie neo-boom-bapowe brzmienie, ale z drugiej strony jednak brzmienie takie alternatywne. Natomiast, mówię oczywiście o kawałku Mia Wallace i Bądź ze mną, o tym singlu, maxi singlu. Natomiast zanim do tego przejdziemy, to obiecałem, że pogadamy jeszcze o koncertach. Powiedzcie mi proszę, jak to jest możliwe, że wy macie tak wielki fanbase, który tak za wami śmiga i jest tak aktywny na koncertach, bo ja to obserwuję, widzę wasze też storki, widzę rzeczy, w ogóle widzę waszych fanów na Instagramie chociażby i mam wrażenie, że ruch wokół BSK to jest bardzo duży ruch. JK, na ciebie patrzę, bo myślę, że masz coś do powiedzenia, tak kiwasz głową.
10: No, wydaje mi się, że dlatego, że bardzo to BSK jakby powstało tak oddolnie, że na przykład zawsze najgrubiej na naszych koncertach, mam wrażenie, jest we Wrocławiu. No to w tym Wrocławiu już gramy koncerty, wiesz, odkąd mieliśmy 1000 słuchaczy czy coś takiego i wiesz, i po prostu to grono się powiększa i zawsze staramy się po prostu, wiesz, no nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, ale no po prostu tu wiemy, że to są ci ludzie, którzy jakby nie chcemy nigdy jakby zawieść tych ludzi, przez co mam wrażenie, że oni mogą być tak nam oddani i właśnie czy robimy projekt taki bardziej popowy, czy bardziej alternatywny, oni zawsze są i nie wiem, wydaje mi się, że po prostu takie oddolne dbanie o ten fanbase.
11: Zawsze po koncercie wyjdziemy do fanów, nieważne co, zawsze po prostu znajdziemy dla nich chwilę, pogadamy, zrobimy sobie zdjęcie czy coś innego.
10: Też podłapujemy ich jakieś odklejki, jakieś inside'owe żarty, wiesz, jak to jest w takich jakby fanbase'ach i po to robimy, żeby mieć taką po prostu swoją grupę ludzi, no i mamy wrażenie, że to jest część jakby też tego bycia artystą, robienia muzyki, że duża część dla nas, po prostu ten fanbase, z którym ty masz jakieś interakcje i to jest jakby
11: piękne, jesteśmy wszyscy wielką rodziną. Też bez nich, no to by nie byłoby nas, więc jakby też wiemy to i
10: staramy się to pielęgnować.
8: No, piękna sprawa. A propos, bo wyprosiłem o pytania na Instagram Radia SK, wszedłem w pierwsze i zobaczyłem, kiedy koncert w Zielonej Górze albo okolicy, więc ewidentnie to koncertowe działanie u was jest, ale wy też tak po prostu chyba koncertowo dobrze się odnajdujecie. To jest tak, że okej, spotykanie z fanami to jest jedno, ale też samo granie koncertów to jest inna sprawa. Niektórych bardzo stresuje. Wiem, że są takie osoby, ale u was to jest chyba niezła zajawa, co?
9: No, w sensie nas też osobiście stresuje, bardzo stresuje. Okay. I dopóki nie wejdziemy na scenę, zawsze ta niewiadoma ja osobiście na przykład mega się stresuję, czy gramy mały koncert, czy duży. Zawsze tak samo, ale no te koncerty po prostu nadają nam rytmu.
8: Okej, okay, tak. No czyli BSK aka Skolim Latino po prostu.
10: tak, helikopterem.
8: Może to jest opcja na przyszłość, słuchajcie. Tak, to jest ale w studiu cały czas BSK, ale na linii mamy też teraz gościa specjalnego, czyli Magierę. Siemanko, cześć.
12: Siema, stary, siema, chłopaki.
8: Kłaniamy się nisko. Panowie się też ucieszyli bardzo na twój głos. Powiedz mi proszę, bo my tutaj zaraz będziemy rozmawiali z chłopakami o Bądź Ze Mną, o Mia Wallace, ale też o innych rzeczach związanych z najnowszą epką BSK. Natomiast zanim dotrzemy do szczegółów wszystkich tych numerów, to czy ty spośród tego maxi singla Bądź Ze Mną i Mia Wallace masz swojego faworyta? Jest numer jeden u ciebie jakiś?
12: Wiesz co, myślę, że ta cała epka jest bardzo fajna i ja nie mam w ogóle żadnego faworyta. Ja mam emocjonalne przywiązanie do wszystkich kawałków. Nie mam faworytów, lubię wszystkie numery. Wiesz, pracowaliśmy parę miesięcy nad tymi kawałkami we Wrocławiu i był naprawdę bardzo fajny klimat. Nie jestem w stanie wyłowić jednej piosenki jako faworyta. No po prostu, wiesz, wszystkie są fajne. No chłopaki wytypowali jakieś numery, znaczy wspólnie wytypowaliśmy na single i jakby one reprezentują jakąś tam tą epkę. No, ale trzeba ją traktować jako całość.
8: Jasne.
12: W moim odczuciu.
8: Spojrzę też od razu na chłopaków i zapytam ich, czy wy macie jakiś numer jeden spośród tych dwóch chociażby kawałków.
9: Z tych dwóch kawałków. Aha. To w ogóle chyba tak trochę jest, że bardziej Mia Wallace była takim Fifiego, jakby pikiem, a moje Bądź Ze Mną, bo ja mega jakby mnie ciągnie w takie klimaty bardziej indie i rock. Mhm. I więc to jest mój faworyt, no a Fifi chyba Mia Wallace.
10: Dla mnie Mia Wallace.
8: Okej.
10: Zwłaszcza, że mieliśmy plan, Mia Wallace miała brzmieć kompletnie inaczej i tak powiedzmy, że 2-3 tygodnie przed premierą jakoś stwierdziliśmy, że musimy coś zmienić.
9: Mhm. I zmieniliśmy o 180
10: stopni właśnie całą piosenkę, więc myślę, że też dlatego mi się tak bardzo podoba.
9: Tak,
10: była ona bardzo świeża.
9: Była ona na takim, jakbyś to ujął, Tomek, na jakim ona była bicie, ale jakby ludzie to sobie usłyszeli, to by się...
12: Takim lekko drum and bassowy, no na pewno było bardzo elektroniczny, super taki, jak to się mówi, z dużym natężeniem i pierdolnięciem kawałkiem, a zmienił się, wiesz, w taki właściwie boom-bapowy trochę.
8: No ewidentnie tak. Nowoczesny boom-bap, neo-boom-bap. Magiera, bo niewiele jest osób, które potrafią robić rzeczy tak różnorodne jak ty, producencko, to na 100%, natomiast jedna rzecz bardzo mnie zastanawia, czy te gitary, które się pojawiły, ta żywa perkusja, która się pojawiła też w Muzie BSK, to jest jakiś rodzaj twojej inwencji? Czy to jest tak, że no właśnie JK bardzo chciał działać alternatywnie i to on tutaj jakoś pchał w stronę tego typu rzeczy?
12: Wiesz co, to była jakaś taka wypadkowa. No mieliśmy szczęście, że mogliśmy i tu chciałem serdecznie pozdrowić Miko Moon, który nagrał do chyba 4 numerów żywą perkusję. To jakoś wyszło w praniu. My nie zakładaliśmy, że będziemy dogrywali żywe instrumenty i że będę nagrywał gitary i w ogóle no to po prostu jakoś tak ewoluowało. Ten projekt w ogóle powstawał bardzo spontanicznie, że tak powiem, we wrocławskim klimacie, bo tutaj wszystko było nagrywane w studiu Balkon i w Unix Studio. No i to połączenie jakiejś tam energii chłopaków i mojej jakiejś tam zwariowanej głowy sprawiło, że finalnie wygląda to w ten sposób.
8: No dobrze, trzymamy kciuki w takim razie za wszystko to, co kolejne. Magiera, bardzo ci dziękuję za te kilka słów. No i właśnie, czekamy w takim razie na całość tej epki.
12: Yes, super, sir. Dziękuję również, pozdrawiam chłopaków, pozdrawiam ciebie, radio, w którym lecimy i co, dawajcie radę.
8: No oczywiście.
12: Gadajcie mądrze.
8: Chłopaki, gadajmy mądrze.
9: Ciężko.
8: A w studiu cały czas BSK i rozmawiamy o waszych muzycznych rzeczach. No właśnie, 18 czerwca wasz nowy projekt, który nazywa się Perea.
9: Tak jest.
8: I napisaliście, że to jest chyba wasz taki najbardziej intymny projekt. Zresztą JK o tym też już wspomniał w jednym z pierwszych wejść. To na czym polega ta intymność projektu? Na czym polega intymność muzyki?
9: No, polega na tym, że po prostu w poprzednim roku mieliśmy bardzo dużo wydarzeń. Wydarzyło się w naszym życiu prywatnym, jak i w naszej karierze. I po prostu nigdy tak głęboko nie wchodziliśmy w nasze prywatne sprawy, jak na tej epce, mam wrażenie. I bardzo w tych piosenkach będzie można usłyszeć właśnie taką refleksję na temat otaczającego nas świata, czy samych nas po prostu. I wydaje mi się, że nie każdy, nie zawsze chcemy się zmierzać z takimi, powiedzmy, demonami naszymi w sobie. I a ten projekt właśnie taki jest, głównie na piosenkach, które jeszcze się nie ukazały, które ukażą się na epce. Po prostu rozliczamy się z naszymi, powiedzmy, dołkami i demonami z poprzedniego roku, a brzmieniowo też jest intymny, bo no to zobaczycie, no na razie takie mocno nuty mocne, takie nawalankowe wydaliśmy, ale te, co pozostały, są bardziej jednak spokojne i no i to brzmienie jest takie, nie wiem, mnie przynajmniej trafia w taki, daje mi vibe słuchania po prostu w nocy, późno, i to łączy się z tym tekstem i nawet intro do tej epki, które będzie piosenką Zamotka się nazywało, jest no, mocną refleksją na temat otaczającego nas świata.
8: Okej. Okay. Mhm. Fifi, bo mnie też zastanawia to, no właśnie, ustaliliśmy przed chwilą, że JK jest tą osobą, która tutaj alternatywnie szuka, a ty jesteś bardziej tą, która, przynajmniej jeśli chodzi o te dwa numery ostatnie, to o tym wspomnieliście, że szukałeś bardziej w tym rapowym singlu i on ciebie bardziej przekonywał. Natomiast zastanawia mnie to, jak odnajdujesz się w tym spokoju, o którym JK właśnie wspomniał, w tym spokoju, który jeszcze nas czeka w kolejnych rzeczach.
10: Znaczy, ja myślę, że ja się bardzo dobrze odnajduję w spokoju. Po prostu, w sensie, z tymi rapowymi numerami to właśnie tak wyszło, że jakoś mi bardziej podeszły niż te alternatywne, ale no jeżeli chodzi o właśnie takie spokojne melancholijne utwory, to właśnie myślę, że to jest też, nawet bym powiedział, że bardziej moja działka, te takie melodyczne smutasy, więc jak najbardziej...
8: No czyli pięknie się uzupełniliście w takim razie przy tym projekcie, zresztą no duo. Chyba na tym polega to duo właśnie, więc to duo cały czas trwa. No ale okej, no dobra, z jednej strony są gitary do tej pory, z drugiej strony to neo-boom-popowe brzmienie, to słowo już mam wrażenie, że odmieniam przez każdy przypadek, ale czy jest jeszcze jakieś brzmienie a propos tego smutku, a propos tego, może nie smutku, tylko tego spokoju, którego można tam szukać?
10: Jest. Nie wiem, jak to dokładnie określić. Jest taka jedna piosenka, nazywa się Sitcom. Myślę, że ona jest najbardziej taka... właśnie, no powiedzmy, smutna.
8: Okej.
10: Ale co to jest za gatunek? Co to jest za muzyka?
9: Ja bym powiedział, że są to hip-hopowe tempo z nie-hip-hopowymi instrumentami, o tak bym nazwał.
10: Okay.
9: I coś takiego, taki trochę, właśnie trudno to opisać, ogólnie też to właśnie Magiera tworzy.
13: SK Warszawa News.
14: Agata Chruściak, zapraszam. Rafał Trzaskowski z wotum zaufania i absolutorium. Tym samym prezydent stolicy utrzymał poparcie Rady Warszawy. To po wielogodzinnej, burzliwej sesji. A sesję na żywo śledził nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
15: Za absolutorium dla prezydenta głosowało 36 radnych, przeciw było 22, a jedna osoba wstrzymała się od głosu. Wcześniej podczas sesji Trzaskowski odpowiadał na pytania dotyczące sytuacji w Szpitalu Południowym i przedstawiał działania podjęte przez ratusz po ujawnieniu nieprawidłowości. Wyjaśnień domagała się przede wszystkim opozycja w Radzie, mówi przewodniczący klubu PiS Dariusz Figura.
16: Nie akceptujemy sytuacji, w której odpowiedzialnością w tej sprawie mogą zostać obarczeni jedynie urzędnicy niższego szczebla lub pracownicy samego szpitala. Nie przyjmujemy do wiadomości, że o tak skandalicznych praktykach nie wiedział nikt z najwyższych urzędników miasta stołecznego Warszawy, w tym osoba odpowiedzialna za dany obszar. W tej ogromnej aferze, która ujawniła się w mediach, to nie jest afera systemu ochrony zdrowia, to nie jest afera dotycząca jednego lekarza. To jest afera systemowa, tak systemowa, ale dotycząca systemu Koalicji Obywatelskiej. Bez przyzwolenia politycznego nie byłoby możliwe, po pierwsze, podpisanie umowy dla lekarza bez specjalizacji na tak wysokie stawki. Rezydenci zarabiają przyzwoite pieniądze, ale nie aż takie. Nierezydenci zarabiają jeszcze niższe stawki. Bez przyzwolenia politycznego pan Dawid nie zarabiałby takich pieniędzy.
15: Odpowiadał mu Jarosław Szostakowski z klubu Koalicji Obywatelskiej.
17: Zależy nam na tym, żeby wyjaśnić tą sprawę. To jest sprawa poważna. To nie jest sprawa na happening polityczny. Dlatego też uzgodniliśmy z kolegami z Prawa i Sprawiedliwości, że będziemy popierać wprowadzenie do porządku obrad wszystkich tych punktów, które były zgłoszone na sesję nadzwyczajną. Ten punkt w porządku sesji nadzwyczajnej się znajdował, dlatego nie będziemy blokować jego wprowadzenia. Ale jasno chcę powiedzieć, że nie zgadzamy się z ocenami, które tutaj pan przewodniczący przedstawił. My jeszcze nie wiemy, jak było. Nie uchylamy się od odpowiedzialności. Tak, Dawid Kacprzyk był członkiem Koalicji Obywatelskiej, był radnym wybranym z naszej listy. Będziemy dzisiaj o tym rozmawiać, ale nie będziemy dzisiaj ferować wyroków. Państwo, jeżeli wiecie już dokładnie, jak było, macie do tego prawo. Ale nam zależy, żeby ustalić prawdę, a nie tylko podpisać się pod tezami gazetowych artykułów.
15: W końcu głos zabrał sam prezydent Rafał Trzaskowski, który przedstawił radnym działania wykonane przez ratusz w związku z aferą w Szpitalu Południowym.
18: Dzisiejsza sesja, obecność mediów, państwa wszystkich i moja jest najlepszym dowodem, że konsekwentnie, transparentnie i do bólu wyjaśniamy całą tę historię. I chcę państwa zapewnić, że ją wyjaśnimy. Przechodząc do meritum, chciałbym powiedzieć następujące rzeczy. Po pierwsze, w takich sytuacjach każdy ma swoją odpowiedzialność i związaną z tym obowiązki. Po pojawieniu się informacji o możliwych nieprawidłowościach natychmiast zleciłem audyt w Szpitalu Południowym i wszystkich miejskich SOR-ach. Tam, gdzie audyt pokazuje nieprawidłowości, są i będą konsekwencje. Od 2022 roku Szpital Południowy przeszedł ponad 40 różnych kontroli ze strony uprawnionych do tego organów. Wojewody, NFZ-u, NIK-u, Urzędu Miasta, Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji, Państwowej Inspekcji Pracy, Wojewódzkiej i Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Kontrole zresztą dotyczyły bardzo różnych aspektów funkcjonowania szpitala, w tym oddziału SOR. W marcu tego roku miała miejsce kontrola SOR przez wojewodę. Zakres kontroli obejmował spełnienie wymagań dotyczących lokalizacji w strukturze szpitala, warunków technicznych, organizacji, minimalnego wyposażenia, minimalnych zasobów kadrowych oraz prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej. Kontrolą objęto badanie stanu faktycznego od 1 grudnia 2025 roku do 30 stycznia roku 2026. Kontrola nie wykazała istotnych uchybień. W lutym tego roku kontrolę rozpoczął NIK. Wystąpienie pokontrolne jest jeszcze przez NIK opracowywane. Z kolei 11 czerwca tego roku SOR w Szpitalu Południowym otrzymał autoryzację NFZ. Jeżeli chodzi o audyt zlecony przeze mnie 11 czerwca, to wstępne wnioski, a audyt trwa, wykazały m.in., że w szpitalu nie funkcjonuje formalny jednolity oraz w pełni wiarygodny system ewidencji czasu pracy pracowników. W konsekwencji ewidencjonowany czas pracy lekarzy nie podlegał wiarygodnemu potwierdzeniu. Sami to zamówiliśmy, audyt to sprawdza. Uprzedzając państwa pytania dotyczące odpowiedzialności moich zastępców, I dla mnie jest absolutnie jasne, że jeżeli w toku audytów postępowania prokuratury stwierdzone zostaną naruszania procedur lub przymykanie oka na nieprawidłowości, nie będę się wahał ani minuty z podjęciem decyzji.
15: Wyjaśnienia prezydenta za niewystarczające uznała również Lewica, co podkreślała jej radna Agata Diduszko-Zyglewska.
19: Tak, ja przyłączę się do tego głosu, że rzeczywiście dostaliśmy informacje ogólne i niestety niewyjaśniające sprawy, w dużej mierze informacje, które każdy z nas może znaleźć na Wikipedii lub na jakiejś innej stronie miasta. No, nie o to tu chodziło. I rzeczywiście zgadzam się, Rada nie jest sądem i w tej sprawie Rada nie będzie podejmowała decyzji, kto jest winny i tak dalej, ale Rada pełni funkcje kontrolne wobec Urzędu Miasta i wobec Prezydenta Miasta i dlatego mamy prawo w imieniu mieszkańców dowiedzieć się jak najwięcej faktów. Więc myślę, że dzisiaj nas jednak bardzo interesują szczegóły dotyczące tego audytu. Ja rozumiem, że on jest w trakcie, natomiast ja oczekiwałam, że dzisiaj dowiemy się od pana prezydenta szczegóły, co ten audyt zawiera.
15: Choć wcześniej wszystkie kluby opozycyjne zdecydowały o głosowaniu przeciwko absolutorium dla prezydenta Trzaskowskiego, to Koalicja Obywatelska posiada samodzielną większość w Radzie, dlatego prezydent Trzaskowski absolutorium otrzymał.
13: SK Warszawa.
14: Coraz bliżej końca budowy zachodniego odcinka drugiej linii metra na stacji Chrzanów. Zakończono już większość prac konstrukcyjnych, trwają roboty wykończeniowe, a w najbliższych miesiącach rozpoczną się testy z udziałem pociągów. Jak będzie wyglądała nowa stacja i kiedy pierwsi pasażerowie

instalacje elektryczne na tym obiekcie. O tyle było to wyzwanie, że jak to zliczyliśmy, to wyszło nam 23 tysiące metrów bieżących okablowania na jednej stacji. To jest dla jednego obiektu i te sekwencje oczywiście powtarzamy dla każdego obiektu. Te dane, one są zbliżone, więc mimo tego, że jesteśmy w XXI wieku, dalej to siłą ludzkich rąk oczywiście jest wciągane. Te wszystkie stalowe elementy, które Państwo widzą, to są tak zwane korytka kablowe, które właśnie mają pokryć wszystkie instalacje związane ze światłowodami, prądem, z wszystkim tym, co jest niezbędne do zasilania stacji. Ponieważ metr jest infrastrukturą krytyczną, po prawej stronie znajduje się też wejście do przestrzeni technicznych. Tam dzisiaj nie będziemy wchodzić. To również jest miejsce, które w trakcie eksploatacji jest niedostępne dla pasażerów. Tam znajdują się wszystkie wyposażone pomieszczenia, które służą eksploatacji metra, czyli zasilanie, wentylatornia stacyjna. Tutaj te wszystkie elementy też już znajdują się na stacji. Przygotowujemy się do uruchomienia pod testy, które odbędą się na przełomie sierpnia i września już na stacjach. Jeżeli chodzi o generalne zaawansowanie, jeżeli chodzi o testy, to w tym tygodniu, we wtorek, na stacji techniczno-postojowej Kabaty pojawiły się już gotowe składy metra, które podróżują po torze prób. Żeby dojść do tego momentu, oczywiście musieliśmy zapewnić zasilanie, przyłącze, wszystkie elementy związane z energetyką, ale też wprowadzić specjalny pojazd, tak zwany skrajnik, który przejeżdża przez już wykonane torowiska, który sprawdza wszelkie wystające elementy, czy torowisko jest poprawnie wykonane i gotowe na przyjęcie pociągu. Tą sekwencję będziemy teraz powtarzać dla odcinków tunelowych. To znaczy pociągi jeżdżą w tym momencie wyłącznie po stacji techniczno-postojowej. To jest pierwszy etap testów, który już rozpoczęliśmy. W momencie, kiedy zakończymy kwestie wykończeniowe, pociągi zaczną testy na odcinkach już pasażerskich. Jeżeli chodzi o ESTEP, one już trwają. Potem to są testy systemów całoliniowych już z pociągiem przełom sierpnia i września. Te testy mamy zaplanowane do jesieni, to jest wrzesień, październik, w zależności od efektów. Ta procedura trwa około miesiąca, półtora, tu w zależności od tego, jakie są też efekty tych testów. Te testy służą temu, że tak naprawdę wszystko to, co budowaliśmy przez ostatnie kilka lat, my musimy sprawdzić już na etapie eksploatacyjnym. To znaczy w skrócie, czy te połączenia kablowe, czy działają, czy konkretna czujka się zapala. To jest kilkanaście systemów związanych z bezpieczeństwem ruchu, z bezpieczeństwem pożarowym i dopiero po tych testach tak naprawdę możemy przystąpić do procedur odbiorowych z policją, strażą pożarną, sanepidem, wtedy kiedy mamy 100% pewności, że każdy z tych elementów jest przygotowany. Jesteśmy w tym momencie na gotowej płycie peronowej. To, co widać za mną, to są elementy podkonstrukcji, na których montowane będą ściany zatorowe. Ściany zatorowe, jak Państwo wiedzą z poprzednich odcinków, to jest z jednej strony element architektoniczny, a z drugiej strony element, który ma funkcję wygłuszającą w trakcie eksploatacji metra, gdzie one pochłaniają dźwięk, pod nim jest specjalna wełna mineralna. Dzięki temu komfort dźwiękowy pasażerów jest wyższy. Te ściany posiadają specjalną perforację, dzięki czemu ten pęd powietrza od pociągów jest bardziej rozpraszany. I to również daje większy komfort pasażerom. Tą samą technologię stosujemy na wszystkich odcinkach. Ten materiał jest już tutaj fizycznie na stacji. To, co widać za Wami, to są te elementy, które będą w najbliższych tygodniach układane. Około 3-4 tygodni potrzebujemy, żeby te prace architektoniczne zakończyć. Więc można powiedzieć, że konstrukcja naszego domu jest już zakończona. Biały montaż, instalacje są zakończone. No i w tym momencie to są już ostatnie prace architektoniczne. To, co nam potem zostanie, to oczywiście wspomniane testy, odbiory i uruchomienie do ruchu. Na tej stacji przewidzieliśmy 4 wejścia, 4 komplety schodów, schody ruchome też oczywiście są już zainstalowane. Głębokość stacji to około, w zależności od miejsca, 14 metrów pod ziemią, szerokość między 22 a 24 też

0: zależy w którym miejscu głowicy. To są takie średnio standardowe stacje dla drugiej linii metra. Można powiedzieć, że jest to typowy wymiar stacji na drugiej linii metra. 9 listopada jest termin zakończenia kontraktu i to jest termin, w którym wszystkie roboty budowlane muszą zostać zakończone, a obiekty zgłoszone do odbiorów przed nadzór budowlany. No i tutaj tradycyjnie, znowu jak dla każdego odcinka, no my jako wykonawca swój zakres kończymy 9 listopada. Trudno nam odpowiadać za tutaj nadzór budowlany i tempo tych odbiorów. No oczywiście no mamy doświadczenie z poprzednich odcinków, więc to nie jest tak, że 9 listopada tutaj te odbiory, to będzie pierwszy dzień tych odbiorów. My już w tym momencie jesteśmy w kontakcie ze strażą pożarną, z sanepidem, z policją, z nadzorem budowlanym. Przekazujemy pierwsze dokumenty już teraz, po to, żeby inspektorzy, którzy będą kontrolowali te przestrzenie, ten teren, mieli odpowiednio dużo czasu, żeby się z tym zapoznać, bo tak naprawdę jest to proces wielomiesięczny. Tego 9 listopada to będzie formalna pieczątka i formalne rozpoczęcie odbiorów, ale trudno, żeby osoby, które się tym będą zajmowały, dopiero wtedy rozpoczynały pracę, więc no, można powiedzieć takie słowo wytrych, jesteśmy tutaj w bieżącym kontakcie, przekazujemy pierwsze dokumenty, pierwsze wizyty na stacjach już się odbywają po to, żeby te odbiory mogły przebiegać szybciej. Spodziewamy się też, że no, to może zająć trochę więcej czasu ze względu na stację techniczno-postojową. Stacja techniczno-postojowa to jest blisko 30 hektarów, kilkanaście obiektów. Śmiało można powiedzieć, że tak dużego obiektu infrastrukturalnego w mieście, a prawdopodobnie w kraju, no nie było tak dużych odbiorów powierzchniowo, więc samo poruszanie się między obiektami, sprawdzanie tych wszystkich elementów, to na pewno zajmie czas. Oczywiście od tego jest uzależnione też poprowadzenie potem już pociągów z ruchem pasażerskim.
1: SK Warszawa News.
2: Agata Chruściak, zapraszam. Kobiety mogą pracować w spódnicach, mężczyźni wyłącznie w długich spodniach. Trwająca fala upałów unaoczniła problem kierowców warszawskich autobusów i tramwajów, a zajął się nim Krzysztof Płowecki.
3: W teorii wystarczy im krótki rękaw i klimatyzacja, mówi Witold Urbanowicz, rzecznik prasowy tramwajów warszawskich.
4: Ubiór motorniczego różni się od pory roku. Jest wersja zimowa, jest wersja letnia. W wersji letniej oprócz spodni motorniczowie mają do dyspozycji koszulki, takie polówki, bądź koszule z krótkim rękawem. I to jest wystarczająca wersja na właśnie ten sezon letni, który teraz mamy obecnie. Zgodnie z zasadami, które nam narzuca, czy określa Zarząd Transportu Miejskiego, który nam płaci za przewozy, pracownicy muszą jeździć w długich spodniach, ale dodam od razu, że wszystkie te tramwaje, które na co dzień jeżdżą, mają klimatyzację w kabinie motorniczego, więc też te warunki, no oczywiście są, jak są takie wysokie temperatury, to nie jest idealnie, ale są w miarę znośne. Pracownicy muszą ubierać się w określony sposób, wynika to z umowy przewozowej, jaką mamy z Zarządem Transportu Miejskiego, w której organizator komunikacji określa, jak powinien być właśnie ubrany pracownik, który prowadzi tramwaj.
3: A wytyczne jasno określają ubiór kierujących pojazdy, informuje Tomasz Kunert z Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie.
5: W przypadku mężczyzn są to długie spodnie w kolorze granatowym, koszule lub koszulki polo z krótkim rękawem w kolorze błękitnym. Do tego może być polar, może być sweter, może być bezrękawnik, także dopasowane kolorystycznie do koloru spodni. W przypadku kobiet są to spodnie lub spódnica w kolorze granatowym, bluzka lub bluzka koszulowa, koszulka polo w kolorze jednolitym błękitnym i podobnie jak w przypadku mężczyzn może być żakiet, marynarka, sweter bezrękawny lub bluza polarowa w kolorze dopasowanym do koloru spodni lub spódnicy. To są takie ogólne ramy dotyczące kolorystyki, natomiast jeśli chodzi o krój czy też tkaniny, z których wykonywane są te ubiory, to już jest kwestia pracodawcy, kwestia operatora, który wykonuje usługi na nasze zlecenie.
3: O zdanie zapytałem też kierowców autobusów na jednej z warszawskich pętli.
6: Myślę, że jak przyjdzie powyżej 35 stopni, to raczej będzie ciężko.
7: Jak są duże upały, tak, spodnie jednak mają pewne znaczenie, tak? Byłoby trochę krótsze, może to może byłoby tylko fotowo bardziej. A tak to jakoś dajemy radę.
8: Póki jest klimatyzacja, to jest okej, okay. No ale ogólnie tak, no czujemy się jak w puszce, tak nie? Jak coś jak słońce nagrzewa, to tak, jest ciężko. Zobaczymy w niedzielę, bo ma być jeszcze 42 stopnie z tego co. Dla mnie to jest troszkę taka dyskryminacja, no bo jeżeli dziewczyny mogą jeździć w spódnicach, to dlaczego nie mogą jeździć kierowcy w spodenkach? No wiadomo, to nie muszą być spodenki jakieś tam bardzo krótkie, ale takie do kolan. Szersze mogłyby być. W innych miastach dało się to zrobić, prawda? I bardzo ładnie to wygląda. Nawet we Wrocławiu są fajnie uszyte te spodnie i kierowcy bardzo fajnie wyglądają, więc nie bardzo rozumiem, dlaczego u nas ZTM nie pozwala na... Bo to jest naprawdę jest gorąco. No i siedzimy w tych fotelach dosyć ciśnięci jakby. No i uważam, że powinni mieć też swoje krótkie spodenki. Ktoś musi o coś powalczyć, ktoś musi gdzieś ugiąć, no ale to już jakby... Nie w naszej gestii kierowców, tylko wyższych instancji.
3: W Poznaniu, Olsztynie czy Wrocławiu kierowcy i motorniczowie mogą zakładać krótkie spodnie w najbardziej upalne dni.
1: SK Warszawa.
2: Muzeum Sztuki Nowoczesnej zaprasza na nowe wystawy. Te poruszają tematy surrealizmu, antyfaszyzmu i relacji Polski z krajami Afryki w czasach PRL-u. Z ich kuratorkami rozmawiała Małgorzata Zawada.
9: Pablo Picasso, Max Ernst czy Leonora Carrington. Dzieła takich artystów spotkamy na wystawie pokazującej nową perspektywę surrealizmu. Kuratorkami są Dorota Jarecka i Magda Lipska, która przybliżyła nam ideę wystawy.
10: Wystawa Jest też w sercu zmian, surrealizm i antyfaszyzm. Opowiada o politycznym życiu surrealizmu. Pokazujemy surrealizm jako ruch międzynarodowy, głęboko zaangażowany w politykę swoich czasów, przede wszystkim w walkę z faszyzmem i z europejskim kolonializmem. Zobaczymy na tej wystawie pracę światowych artystów, takich jak Pablo Picasso, Max Ernst, Leonora Carrington czy Remedios Varo. Ale nie zabraknie oczywiście również artystów polskich, prac Erny Rosenstein, Mariana Bogusza czy Zbigniewa Dłubaka. Ta wystawa była po raz pierwszy prezentowana w 2024 roku w Monachium w stulecie ogłoszenia pierwszego manifestu surrealistycznego i zachwyciła nas swoim właśnie politycznym zaangażowaniem. Wydawało nam się, że jest ona też niezwykle aktualna, ponieważ dzisiejsze czasy bardzo przypominają burzliwe lata 30. Jesteśmy otoczeni konfliktami zbrojnymi, które się niestety nasilają i wydawało nam się, że przybliżenie historii walk właśnie z opresją, z faszyzmem będzie takim świetnym historycznym odniesieniem do czasów, w których żyjemy. Tytuł naszej wystawy brzmi Jesteś w sercu zmian. To jest cytat z wykładu polskiego artysty Stefana Temersona, ale wydaje nam się, że to jest właśnie ta myśl, z którą przychodzi się na wystawę, że dzisiaj tak jak wcześniej żyjemy w świecie pełnym nagłych politycznych zmian. Ta wystawa generalnie rozwija się jak mapa. Przesuwamy się z ośrodków w Paryżu do Pragi czeskiej, później do Hiszpanii, Kairu. Myślę, że to jest jedno z właśnie z dokonań tej wystawy, że prezentuje surrealizm jako ruch równolegle dziejący się w wielu miejscach globu, co też stoi w kontrze do narracji jako właśnie surrealizmu ruchu francuskiego, który urodził się i właściwie zakończył we Francji.
9: Prezentowane w drugiej wystawie prace mają przywrócić nam pamięć o relacjach zepchniętych na margines po zakończeniu PRL-u. O swojej wystawie opowiedziała nam Oliwia Bosątwę.
11: Wystawa Drogi Czarnych wkraczają w biały ląd bierze się z zainteresowania dwoma obszarami. Z jednej strony polskim spojrzeniem na czarność i obecnością relacji z Afryką subsaharyjską w polskiej kulturze, a z drugiej strony z jakichś też doświadczeń biograficznych, ponieważ mój ojciec był z studentem z Gany, który przyjechał uczyć się do Polski w okresie PRL-u w latach 80. I ta epoka w ogóle była dla mnie zawsze szalenie interesująca. Po pierwsze dlatego, że jakby poprzedza to, co mamy dzisiaj i jest myślę, że też bliska wielu osobom przez historie rodzinne, doświadczenia dziadków, cioć. Więc chciałam się jakby przyjrzeć temu, jak to się łączy i zobaczyć, jakie te kontakty były, a były rozbudowane, zwłaszcza z dzisiejszej perspektywy i jak w kontekście tego państwowego internacjonalizmu, który był częścią propagandy, polityki tamtej epoki, jak to się przekładało na kulturę wizualną, na sztukę i w ogóle na wyobrażenia i patrzenie na ten kierunek. Sama ta wystawa, ona nie jest duża, ale jednocześnie stanowi taki przegląd prac odsyłających do kolejnych dekad PRL-u i odsyłających do różnych zjawisk towarzyszących temu spoglądaniu właśnie, czy to na czarność, czy na kraje Afryki Subsaharyjskiej, czy szerzej na ruchy antykolonialne. Z jednej strony chciałabym, żeby z tej wystawy wyszli z taką refleksją, że te tematy już kiedyś były nam bliskie, że mamy jakąś wspólną historię i też taką wspólną płaszczyznę związaną z modernizacją właśnie w latach 50., 60., która była obecna zarówno w PRL-u, jak i w nowych, niepodległych państwach afrykańskich. I że jest tutaj taka wspólna płaszczyzna, na którą warto spoglądać. Myślę, że też jest to taka wystawa, która pozwala w ogóle się zastanowić nad tym spojrzeniem na czarność i na kultury afrykańskie, nad tym, co sobie o nich w Polsce myślano, co sobie wyobrażano, co w związku z tymi różnymi ofertami politycznymi, pewną koniunkturą, jak to na to wpływało, się zmieniało.
9: Autorka jednej z wystawianych prac, Joanna Malinowska, opowiedziała o kulisach jej powstania.
12: Mamy tutaj zestaw 14 masek, które właśnie pochodzą z różnych, w większości gdyńskich mieszkań. My od dawna prowadzimy pewnego rodzaju archiwum tych przedmiotów, które trafiały do Polski w latach, od lat 60. pewnie po późne lata 80., które potem jakby trochę wyszły z mody, bo był taki szczyt popularności, był chyba w latach 80. pamiętam, w tych wystrojach mieszkań właśnie takie elementy z kultury pozachodniej i pozazachodniej, potem właśnie one jakby zniknęły. Pamiętam, że ktoś kiedyś opowiadał, że jego mama usunęła te wszystkie afrykańskie rzeźby, dlatego że bała się, że one przynoszą jakieś nieszczęścia, więc różne były mity i teorie wokół tego. Od długiego czasu kolekcjonujemy zarówno zdjęcia przedstawiające właśnie obecność tych masek i przedmiotów z pochodzenia właśnie z Afryki czy innych krajów, czy na przykład Ameryki Południowej i polskich wnętrzach PRL-owskich i jak one wspólnie współgrają z pewnymi jakimiś lokalnymi elementami typu Matka Boska Częstochowska, czy krzyż, czy są takie zupełnie neutralne obiekty, które były popularne, na przykład słomianki na ścianie. Maski afrykańskie są pokazywane jak nie właśnie elementy w muzeach afrykańskich, a tutaj jakby właściwie tym obiektem są właściwie tak jakby główne elementy są te zdjęcia tak naprawdę, chociaż one się może tutaj trochę kryją, ale tak naprawdę one są o tym, o naszej jakiejś fascynacji czymś innym. Jestem częścią jakby duetu artystycznego City Jasper i Joanna Malinowska. To jest praca związana trochę z naszą biografią, bo oboje wywodzimy się z Gdyni i pamiętamy z naszego dzieciństwa popularność różnych takich elementów w mieszkaniach gdyńskich, zarówno z Afryki, jak i z innych krajów. Od dłuższego czasu nas jako duet artystyczny interesuje to zagadnienie inności, fascynacja innością.
9: Wystawy będzie można oglądać do stycznia przyszłego roku.
2: Wakacje można zacząć na sportowo w sobotę. Kolejny przejazd w ramach night skatingu. O szczegółach ze współorganizatorką przejazdów Karoliną Łubińską-Kubiak rozmawiał Jakub Krzyżak.
13: Jak wybieracie trasy? Bo te trasy są różne. Zazwyczaj zaczynają się spod pomnika Kopernika, tak. Ale nie zawsze, bo czasami wyjeżdżacie poza Warszawę też.
14: Jeździmy również w Pruszkowie, Legionowie. Teraz dochodzi nam również Nowy Dwór Mazowiecki. Ale warszawskie trasy głównie są spod pomnika Kopernika.
13: I zawsze przebiegają podobnie, czy są różnice?
14: W trasach jest różnica, bo jak mamy różny poziom trudności, tak musimy dobrać trasę.
13: Tymi samymi ulicami zawsze jedzie poziom pierwszy, czy zmieniacie?
14: Zawsze są zmieniane trasy, nigdy nie jedziemy dwa razy tą samą trasą w jednym sezonie.
13: Ale może się zdarzyć tak, że w zeszłym roku mogłem jechać już tą trasą, tak?
14: Wydaje mi się, że nie. Na pewno w sezonie tego nie ma, że się powtarzają.
13: Wyjeżdżacie też poza Warszawę, czyli jesteście tam w Pruszkowie, Legionowie i tak dalej. Skąd pomysł na to, żeby w ogóle też wyjechać poza Warszawę? To znaczy, żeby czy tam zebrała się jakaś grupa? Jak to wyglądało, że wyjechaliście poza Warszawę?
14: Generalnie głównie inicjatywa wyjazdu po Warszawę wyszło spoza miast bezpośrednio, czyli na przykład ze strony Pruszkowa z prośbą o to organizację przejazdów i my po prostu przyjmujemy te przejazdy, organizujemy i widzimy, że tam też jest społeczność, która chce jeździć. Więc tam głównie organizujemy te prostsze poziomy właśnie na poziomie pierwszym, taki stricte dedykowany, tak jak wcześniej mówiłam, dla tych bardziej podstawowych osób.
13: Te przejazdy na przykład w Pruszkowie czy w Legionowie, czym one się różnią od tych warszawskich? Czy one różnią się tylko trasą i miejscem, czy czymś jeszcze?
14: Trasą i miejscem głównie. Myślę, że tak, bo są organizowane na tej samej zasadzie, co u nas, tylko po prostu w innym mieście.
13: Każdy night skating ma swój jakiś motyw przewodni, prawda? Możemy uchylić rąbka tajemnicy naszym słuchaczom. Jaki motyw przewodni będzie na tym rozpoczęciu sezonu?
14: Pierwszy poziom nie ma de facto motywu. Jest po prostu inauguracją, rozpoczęciem sezonu, abyśmy się wspólnie bawili przy dobrej muzyce właśnie Radia SK, żebyśmy mogli rozpocząć ten sezon rolkowy tak w pełni i żeby było fajnie, ale mogę nakreślić, że w czerwcu nas czeka naprawdę fajny przejazd.
13: To znaczy?
14: W czerwcu będzie przejazd. Śledźcie po prostu nasze wydarzenia, nasz Facebook, Instagram i tam naprawdę jest wszystko zawsze z biegiem czasu publikowane. nie chcę uchylić rąbka, co to może być, ale będzie naprawdę fajnie.
13: Dlaczego w ogóle jest potrzebny ten motyw przewodni?
14: Motyw przewodni jest potrzebny po to, żebyśmy mogli jakoś wspólnie się zgrać, tak naprawdę. Jeżeli w czerwcu ubiegłego roku mieliśmy Ibiza Party, który wybrzmiał naprawdę świetnie, mieliśmy mnóstwo przebrańców, takich buchańców, to było ekstra. A biorą się one głównie z tego, że z racji, że to współorganizujemy go wszyscy, mamy również na Skating Warszawa team i rozmawiamy z nimi o tym, jakie oni mają pomysły, co by chcieli na przykład z motywów przewodnich i tak zbieramy pomysły, zbieramy sobie od każdego, kto chce się u nas udzielić i tworzymy później z tego taką pulę, z której wybieramy, co po prostu będzie.
13: Który z tych motywów przewodni był taki najlepiej zapamiętany też wśród uczestników?
14: No ja myślę, że to Ibiza Party zdecydowanie, bo później również po odbiorze na Facebooku i Instagramie widziałam, że ludzie bardzo chwalili, żeby to powtórzyć, że to było właśnie bardzo ekstra, że to takie fajne, wakacyjne vibe miało.
13: A w czerwcu będzie jeszcze lepsze.
14: Mam nadzieję, że tak.
13: Night skating, czyli jazda nocą. Dlaczego akurat właśnie nocą?
14: Chcemy uniknąć przede wszystkim tych korków za dnia, bo ludzie jeżdżą z pracy i tak dalej, a jednak godzina 20:30 to jest taka godzina, gdzie większość osób już jest w domu i jest ten, powiedzmy, spokój na tych ulicach i głównie dlatego, żeby właśnie wieczorem przyjeżdżać i jak się włączy muzyka, włączy się światła, to czuć cały klimat, nie? Warszawy. I o to też chodzi. Żeby móc pojeździć w takim klimacie, niekoniecznie po chodniku, tylko właśnie z nami, przez Warszawę, przez różne dzielnice, przy Pałacu Kultury i żeby trzymać generalnie taki cały vibe tej nocnej przejazdy. Dlatego głównie.
13: Dlaczego warto?
14: Bo jest po prostu fajnie. Nic więcej myślę, że nie trzeba powiedzieć. Łączymy ludzi, łączymy pasję do jazdy na rolkach. Można u nas również jechać na wrotkach. Fajnie jest, nie macie co robić na przykład w sobotę wieczorem, bo teraz wszystkie przejazdy nasze odbywają się w soboty. Mówię tu o Warszawie.
13: To jest zmiana, bo z tego co pamiętam były też piątkowe przejazdy.
14: Czwartki, bardzo długo czwartki. Później zrobiłam ankietę właśnie wśród naszej społeczności i ustaliliśmy wszyscy, zresztą nasza społeczność głównie miała w tym głos, że wolą w soboty, więc idąc za głosem społeczności robimy to w soboty.
13: I to jest taka największa zmiana, która czeka nas też w tym roku?
14: No w tamtym też większość przejazdów była w soboty, chyba tylko dwa były w czwartki, jak dobrze pamiętam i moim zdaniem to po prostu też lepiej wyszło ze względu na to, że sobota to jednak sobota. Mamy czas, żeby wyjść, nie musimy w niedzielę wstać za bardzo.
13: A jeszcze jakichś zmian spodziewać się w tym roku? Takich, których nie wiem, nie było w poprzednich latach?
14: Z takich nowości, które zmieniliśmy w tym sezonie, no to odświeżyliśmy internetową naszą stronę i to głównie to, że ludzie mają bardziej spersonalizowaną tą stronę, jest moim zdaniem łatwiejsza. Warto na nią zajrzeć, bo było w nią wyłożone naprawdę bardzo duża ilość pracy, ale to taka główna internetowa tylko zmiana, tak w wydarzeniach to raczej nie.
13: Czyli w wydarzeniach nadal będziemy jeździć nocą na rolkach.
14: Dokładnie.
1: SK Warszawa News.
2: Sale operacyjne, OIOM czy porodówka, to wszystko w jednym budynku. W warszawskim Centrum Symulacji Medycznych studenci medycyny mogą sprawdzić swoją wiedzę w praktyce. Do dyspozycji sale imersyjne, profesjonalny sprzęt medyczny czy specjalne manekiny fantomy. Więcej w materiale Krzysztofa Płoweckiego.
3: Centrum Symulacji Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego jest jednym z najnowocześniejszych i największych budynków tego typu w Polsce, mówi Marcin Kaczor, dyrektor Centrum Symulacji Medycznych.
15: Powstało 3 lata temu i nadal się rozwija, jest uzupełniane w wyposażenie, również wyposażenie innowacyjne. W dzisiejszych czasach studenci, mając bardzo dobry dostęp do teorii, którą mogą nabywać w wielu miejscach i w różnej formie, cały czas mają niedobór i niedosyt nabywania umiejętności praktycznych. I Centrum Symulacji jest takim miejscem. Pamiętając o tym, że społeczeństwo, którym cały czas się rozwija, staje się stopniowo społeczeństwem cyfrowym, a zbliżające się do nas pokolenie alfa, czyli to ludzie, którzy już niebawem pojawią się na naszych uniwersytetach, są pierwszym tak naprawdę pokoleniem, które w pełni już zostało wychowane od momentu urodzenia w świecie cyfrowym. To oczekiwania i potrzeby dydaktyczne tych osób też są zgoła inne niż 30-40 lat temu. I na kanwie tych właśnie informacji, tych potrzeb stworzyliśmy innowacyjną przestrzeń. Jest to imersyjna sala symulacyjna, która nazywa się CAVE, która jest oparta o trzy podstawowe elementy. O ten element najbardziej tradycyjny, czyli symulatory wysokiej wierności, fizyczne symulatory wysokiej wierności, o sprzęt, który jest na co dzień używany w lecznictwie przedszpitalnym, wewnątrzszpitalnym, takim jak defibrylatory, takim jak narzędzia do udrażnienia dróg oddechowych, ale dodatkowo w tej sali sali zostały zaimplementowane wielkoformatowe ekrany LED, które dają nam obraz cyfrowy środowiska oraz system mieszanej rzeczywistości, który nam pozwala na kreowanie w systemie trójwymiarowym obrazów, które są widziane przez osoby, które uczestniczą w symulacji. To rozwiązanie pozwala nam na kreowanie w bardzo krótkim czasie różnego rodzaju środowisk oraz tworzenie różnego rodzaju sytuacji, z którymi studenci na etapie studiów nie mają szansy się zetknąć. Przykładem takich sytuacji może być zdarzenie masowe, może być wypadek samochodowy, może być sytuacja, kiedy należy podejmować bardzo szybko decyzje pod presją czasu, pod presją emocji innych osób i te osoby są właśnie wykreowane cyfrowo w mieszanej rzeczywistości, czyli studenci je widzą, a także pod presją stanu pacjenta. I nasz cel, jakim jest nauczanie studentów umiejętności praktycznych w różnych warunkach i w różnych środowiskach, będzie właśnie realizowany w takiej przestrzeni.
3: Nad przebiegiem symulacji czuwają technicy z poziomu reżyserki, mówi Robert Wolter z firmy Wizja Multimedia.
16: Mamy dyspozycję Fantoma, który jest oczujnikowany, są kontrolowane jego parametry życiowe, operator ma możliwość zmiany tych parametrów życiowych, ma możliwość poprawy, ma możliwość pogorszenia. Oczywiście te parametry również mogą się pogarszać w momencie, w którym czynności ratownicze nie zostały wykonane w sposób prawidłowy. Więc ratownicy muszą wykonywać w zależności od tego, co widzą, jakie mają możliwości ratownicze i widzą możliwości, czy powiedzmy stan poszkodowanego, muszą o to zareagować w odpowiedni sposób. Dodatkowo wprowadzamy im elementy stresogenne, które operator wywołuje ze swojego panelu i może jakby sprawdzać, jaka jest ich reakcja, może im te parametry zwiększać, może im zmniejszać i tak dalej. Aktualnie mamy przygotowane dwa scenariusze. Mamy przygotowany scenariusz wypadku na drodze leśnej z udziałem zwierzęcia, z poszkodowaną osobą w wraku samochodu i drugi scenariusz, który mamy na autostradzie z udziałem dwóch aut, z czego jedno jest, widzieliście Państwo, realnym wrakiem, drugie jest już dodane w przestrzeni wirtualnej, w przestrzeni graficznej. Dodatkowe elementy efektów powiewu, silnego powiewu, na przykład przy lądowaniu śmigłowca, czy też efekty, które trafiają, mogą być trafić w porze nocnej, czyli oślepienia światła, pojawiające się na przykład od pojazdów służb, czy od pojazdów innych, ale również reakcje tłumu ludzi, ich komentarze, ich, tak powiem, teksty, które będą ich spotykały również w dniu codziennym, kiedy będą musieli, tak powiem, podejmować akcje już w terenie.
3: Studenci medycyny mogą tutaj sprawdzać swoją wiedzę w praktyce, mówi mi Maksymilian Falba, student drugiego roku ratownictwa medycznego.
17: Jest to dla nas mega cenna rzecz, że mamy w takich warunkach i właśnie z takim sprzętem ćwiczyć i te ćwiczenia stają się bardzo realne. Mówimy już o symulacji wysokiej wierności, no, która w budowaniu warsztatu przyszłego medyka według mnie jest bardzo cenna. To jest jakby zwieńczenie tej naszej całej pracy, jeżeli chodzi o zajęcia teoretyczne, przygotowanie w innych salach poszczególnych elementów, typu właśnie zakładanie do dostępów naczyniowych, doszpikowych, intubacja i właśnie my w tym momencie tutaj łączymy to wszystko, żeby to właśnie działało. Dym się pojawia, deszcz, z tego co wiem, nie ma jeszcze spryskiwaczy, ale jakby jesteśmy w stanie to w miarę odwzorować i jakby jest to fajne, bo w rzeczywistości mogą się trafić takie sytuacje.
3: W budynku znajduje się 16 sal symulacyjnych i 14 sal dydaktycznych, a z centrum symulacji korzysta około 20 tysięcy studentów rocznie.
1: SK Warszawa.
2: Tysiące pomysłów na podróż i to na Mazowszu. Wakacje coraz bliżej, a województwo mazowieckie ma dużo do zaoferowania. Kąpieliska, szlaki rowerowe, zamki, muzea czy zabytkowe miasta. Gdzie szukać inspiracji, sprawdzała Marta Radio.
18: Zaczyna się sezon wakacyjny. Gdzie na Mazowszu możemy pojechać?
19: Izabela Stelmańska, prezes Zarządu Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
20: Mazowsze wodą stoi, jak się okazuje, bo zarówno i po Jeziorze Gostynińskie, które jest bogate w jeziora, ale też i cała sieć rzek. No i zaczynając od królowej polskiej rzek, czyli Wisły i później wszystkie inne mniejsze, większe rzeki, które przepływają przez województwo mazowieckie, zachęcają do tego, aby wypoczywać właśnie w okolicach tych zbiorników wodnych czy rzek. Więc jeżeli chodzi o kąpieliska, my tutaj zaproponowaliśmy pewien taki i tylko inspirację do tego, że niektóre kąpieliska, które są strzeżone, oczywiście zachęcamy do tego, żeby tam akurat udać się z rodzinami. Są to kąpieliska na pewno na nad Jeziorem Zegrzyńskim, czy to w Syrocku Miejskie Kąpielisko, czy to w Żyrardowie, czy w Siedlcach, czy też na Pojezierzu Gostynińskim są to strzeżone kąpieliska. Ale są też takie miejsca, które niekoniecznie są mocno eksplorowane przez turystów, gdzie jest duże natężenie ruchu turystycznego, a my przecież potrzebujemy takiego resetu. Pamiętajmy o tym, że jeżeli znajdziemy takie miejsce, chociażby wzdłuż rzek takie miejsca się znajdują, to pamiętajmy przede wszystkim o swoim bezpieczeństwie, więc ja tutaj nie zachęcam do tego, żeby od razu musieć korzystać z kąpieli wodnych, ale samo obcowanie właśnie blisko rzeki, blisko natury da nam możliwość resetu. I takie kąpieliska znajdą się oczywiście nad takimi rzekami jak Narew, jak Bóg, gdzie możemy pojechać, czyli więc to na pewno znajdziemy takie miejsca, niekoniecznie oblegane turystycznie, ale dające nam możliwość wypoczynku. No i pamiętajmy, że kąpieliska to przede wszystkim zdrowy rozsądek i umiar w korzystaniu chociażby z kąpieli słonecznych i pamiętajmy o tym, że jeżeli będziemy mieli duże natężenie słońca, to nie wchodźmy nagrzani do wody od razu, tylko zachowujmy odpowiednie kwestie bezpieczeństwa. Ja zachęcam do tego, żeby jednak szukać takich miejsc trochę z dala i ja na przykład lubię rzeki mazowieckie, ale też jeżeli chodzi o rowery, to pamiętajmy, że wzdłuż rzek zawsze są też te trasy takie rowerowe, szlaki rowerowe i poszukajmy trochę takich właśnie nie do końca odkrytych, niekoniecznie związanych z takimi szlakami, które są poprowadzone wzdłuż, nie wiem, jezdni jakichkolwiek. Czyli raczej się zatopmy w przyrodzie, czy to we wszystkich obszarach leśnych, które się znajdują na terenie województwa mazowieckiego. Ja tutaj zachęcam chociażby do Puszczy Kozienickiej, żeby odkrywać z jednej strony właśnie podróżować w kierunku chociażby źródeł królewskich, ale też tam wszystkimi tymi ścieżkami rowerowymi, które niekoniecznie są mocno też wykorzystywane przez turystów rowerowych.
0: Dorota Zbinkowska-Kostrzewska, dyrektor Biura Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Zależy, czego Państwo szukają. Mówię, że jeżeli nad wodę, to oczywiście nasz mazowiecki balaton, czyli Zalew Zegrzyński, to nie tylko pływanie, a może najmniej pływanie w pław, jednak ze względu na czystość wody, ale żaglówki, jachty, kajaki, rowery wodne, cały sprzęt wodny, to myślę, że to jest takie fajne miejsce do uprawiania sportów wojennych. Kajty też, jeżeli jest dobra wiatrowa pogoda. No ale zapraszamy też nad rzeki i na mniejsze zalewy, jak chociażby Zalew Żyrardowski właśnie. Ale nasze rzeki są naprawdę cudowne, bo są w większości czyste. Po tych deszczach, o tej porze roku są też spławne, więc właściwie na wszystkich chyba jest oferta wypożyczalni kajaków. I to jest fajna rekreacja, która odrobinę jednak rusza ciało, a jednocześnie jest bezpieczna. Można wysiąść, też popływać, odpocząć, zrobić przerwę taką jak się chce, więc zapraszamy na kajaki, nad wodę.
21: Wiesław Raboszuk, wicemarszałek województwa mazowieckiego. Wszędzie. To jest taka odpowiedź, która się nasuwa od razu. Wszędzie, dlatego że wszędzie na Mazowszu są miejsca godne obejrzenia, godne poznania, godne tego, aby tam odpoczywać. Czy to w samej Warszawie jest bardzo wiele miejsc nad Wisłą, czy miejsc związanych z kulturą, sztuką, ale także po prostu godnych poznania. Nawet chociażby sam trakt królewski wart jest tego, aby go po prostu od samego początku do końca przejść, przewędrować i poznać różnego rodzaju miejsca, ale także w innych miejscach z różnych powodów, bo Mazowsze oferuje dla każdego coś miłego, takie było kiedyś hasło. Związane może z czymś innym, ale bardzo adekwatne do tej sytuacji. Dla każdego coś miłego, dlatego że dla tych, którzy chcą poznawać miejsca nowe dla siebie, czy związane z kulturą, czy z nauką, czy i jeszcze jakimś czymś innym, to oczywiście, ale ci, którzy uciekają od gwaru miejskiego, chcą być sami, chcą przebywać z kimś bliskim, gdzieś na spokojnie, chcą pływać, chcą wędrować, chcą jeździć rowerem, chcą jeździć hulajnogą, chcą poznawać różne miejsca. Wszystko to można uzyskać i zrealizować na Mazowszu.
22: Panie marszałku, ulubione miejsce na Mazowszu to?
21: To tak się nie da. Jedno miejsce, Kurpiowszczyzna i Podlasie, to są takie dwa miejsca, które mi przychodzą do głowy. I to nie chodzi o konkretną wieś czy konkretne miasteczko. Całe te regiony są wspaniałe. Jest dużo miejsca do poznania, dużo miejsca do odpoczynku. Wspaniali, naprawdę wspaniali, życzliwi, gospodarni ludzie. No i wspaniałe jedzenie lokalne.
20: Zawsze zachęcałam do tego, aby zajrzeć na stronę mazowsze.travel.pl. Tam znajdziemy e-przewodniki, czyli nie musimy tego drukować, ale zawsze będziemy mieli ze sobą taki przewodnik, chociażby na swoim urządzeniu mobilnym, i tutaj przewodniki tego typu, jak chociażby 25 mikrowypraw po Mazowszu, które przybliży nam to Mazowsze właśnie z punktu widzenia takiego niekoniecznie długiego wyjazdu, ale właśnie krótkookresowego wyjazdu na terenie województwa mazowieckiego. Często Mazowsze z rodziną. Zachęcam wszystkie rodziny, które nie wiedzą, co robić, chociażby w sobotę, w niedzielę, gdzie pojechać na kilka dni. Zachęcam do tego, aby zapoznać właśnie się z ofertą związaną z pobytem rodzin na terenie województwa mazowieckiego, ale tam też znajdziemy takie przewodniki jak na rowerze, czy nie wiem, w kajaku, więc w zależności od tego, jak lubimy wypoczywać, czego nam jest potrzebne do tego wypoczynku, to na pewno w tych przewodnikach znajdziemy inspirację i wtedy możemy sobie spokojnie i bezpiecznie podróżować. A jeżeli chodzi o trasy, czy to kajakowe, czy rowerowe, to zachęcam do odwiedzenia znowu strony modanamazowsze.pl. Tam się znajdują takie atlasy, mapy właśnie tych ścieżek rowerowych, tras kajakowych, gdzie możemy też bezpiecznie zaplanować odpowiedni odcinek w zależności od naszych umiejętności i wytrzymałości. Możemy w zależności od tego, czego będziemy poszukiwać albo czego jeszcze nie poznaliśmy na terenie województwa mazowieckiego, za pomocą tych e-przewodników, ale też jeżeli wejdziemy na stronę mazowsze.travel.pl, to tam znajdziemy już też gotowe takie inspiracje podróży po Mazowszu, bo może się też tak zdarzyć, że już nie mamy pomysłu, co mamy robić, a jak już naprawdę nie będziemy wiedzieli, co robić, to ja zachęcam na mazopikniki. To też jest dobry powód do tego, aby podróżować po Mazowszu właśnie z mazopiknikami, czyli z miejscami przyjaznymi, spokojnymi, bezpiecznymi, z dobrą dawką humoru, jedzenia i zabawy. Ja zachęcam do tego. Ostatnio bardzo chętnie podróżuję po Mazowszu śladami produkcji filmowych, więc tutaj wystarczy powiedzieć chociażby Rancho, które wznowiło swoją produkcję, ale też i możemy odwiedzić Wilkowyje filmowe, czyli Jeruzal na terenie województwa mazowieckiego. Autentyczne miasteczko, która funkcjonuje na terenie województwa. Ten sklep pani Krysi nadal jest, funkcjonuje, a my jako turyści lubimy po prostu autentyczne przeżycia.
1: Radio SK.

0: Reklama.
1: Ale jazda! Oddaj stary i weź nowy w Euro samochody. 500 krajowych aut od pierwszego właściciela z pełną historią, gwarancją do 3 lat i rabatami do 10 tysięcy. W Euro samochody, Wałmiedzeszański 117. Eurosamochody.pl.
2: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Ruszaj w trasę pewnym autem. W Eurosamochody sprzedaż korzystnie stary i wybierzesz nowy spośród 500 aut od pierwszego właściciela z pełną historią, gwarancją do 3 lat i rabatami do 10 tysięcy złotych. Wał Miedzeszyński 117. Eurosamochody.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: I po reklamie.

0: Promocja.
1: A gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.
4: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
0: Autopromocja.
6: Reklama.

0: to promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosel wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
6: Reklama.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: I po reklamie.